You're not.

Nie patrzy się, jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni, wieczór sobotni ten. Esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolęda, kolęda, lubisz to się bawisz.

kapcie. Kiedy chcecie mnie przeprosić, ale jesteście spóźnieni jak na Instagramie Snapchat. Kiedy chcesz się ode mnie odwrócić plecami. Kappa. Jeżeli spodziewałeś się czegoś zupełnie innego po nowych sławach. Chyba się domyślasz.

0: Bójku. Zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy.
1: Co?
0: Wziąłem tabletkę, 72 godziny, bo. Nie moje problemy, nie dla nas rozmowy.
2: Nie.

ty i ja i skradzione jabłka. Dziki sad, daleko od miasta. Godzina drogi stąd, najbliższa. Tak daleko.

się nie martw o pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Pożyjemy jak w filmie, obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę, na ten świat gorzki jak gin. No i nich, nie potrzebuję innej, tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.

Same shit down telling on. Same shit down telling on. Yo.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie. Wioję na

Kłopoty bolą nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż to bezczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Zróbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypę.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Więc dawaj. Nie za bardzo tańczę i nie umiem śpiewać. Żyję w jakiejś bajce.

0: Dolce, dai.
1: Tu, Czwórka Polskie Radio. Czwórka, radio i podcast.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Teraz gramy.

zmiany, widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie, gdyby. Czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab, co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł. Takie nie przymierzając hejże albo na pochybę.

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości.

5, 6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części. Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu

0: Słuchasz Czwórki.
1: Yo, ilu mam ziomów na kradzież koni? A nie będę z nikim się gonić, bo już nie biorę mordy w kompromis. Znają mnie, że to urwi z okolic. Stary żoli kiedyś poli i fuerta. Wszędzie miałem, nie nabym ja boli i taki.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne, pierwsza niedziela czerwca, miesiąca, który w tradycji, ale nie tylko, poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To taki sercowy miesiąc, można powiedzieć. Wczesny poranek budzi nas sercem i no właśnie, budzi też nasze serca, oby. Właśnie ten czerwiec to jest też taka okazja, żeby zatrzymać się przy sercu, bo to nim najczęściej opisujemy to, co w życiu najważniejsze. Mówimy często o ludziach wielkiego serca, o sprawach noszonych w sercu, o oddaniu komuś serca, ale czy serce, które jest takim symbolem miłości, to tylko rzeczywiście taki znak, czy jest to również odniesienie do jakiegoś prawdziwego źródła miłości, które właśnie sercem się komunikuje z nami. To tematy, które w tej audycji dzisiejszego poranka w Rozmowach Wiarygodnych pojawią się oczywiście dzięki gościom, których zaprosiłam na to nasze spotkanie. Gosia Bartas, witam. Ruszamy.
0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Czerwiec jest miesiącem najdłuższych dni w roku, miesiącem światła, dojrzewania, obfitości. Może właśnie dlatego w tym czasie Kościół kieruje uwagę ku sercu Jezusa, znakowi miłości, która nie zatrzymuje niczego dla siebie, ale chce się udzielać, wychodzić naprzeciw i zapraszać do relacji. Skąd bierze się siła tego zaproszenia i dlaczego przez wieki przyciąga kolejne pokolenia ludzi? O tym porozmawiam z Grzegorzem Kasjaniukiem. Witam cię serdecznie.
3: Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
2: Dziennikarzem muzycznym, dziennikarzem Radia Olsztyn, ale także autorem wielu książek, o sercu także, ale teraz książki, która będzie naszym przewodnikiem po tej rozmowie. Książki poświęconej jednemu z najstarszych w Polsce wizerunków serca Jezusowego, Milejczyce. Książka taki nosi tytuł, to jest nazwa miejscowości, ale zanim tam się przeniesiemy dzięki naszej rozmowie, to pytanie związane właśnie z sercem. No bo właśnie, twoja opowieść to jest historia niezwykłego obrazu, ale także ludzi, którzy poprzez pokolenia szukali przy tym wizerunku serca, bliskości Boga i odpowiedzi na najważniejsze pytania swojego życia. A dzisiaj bardzo wielu ludzi, szczególnie młodych, właśnie tego szuka. Szuka akceptacji, bliskości, miejsca, którym mogliby być sobą i mieć poczucie bycia przyjętymi. Szukają odpowiedzi na te głody, również w mediach, również w muzyce, czym ty też się zajmujesz, ale bardzo daleko Kościoła. Czy można wobec tego powiedzieć, że kult serca Jezusowego wyrósł właśnie z tej ludzkiej tęsknoty za miłością? No i właśnie jest jakąś odpowiedzią, której być może nie umiemy odnaleźć, mimo że cały czas tego szukamy.

konkretnie nawet odpowiedzią na potrzeby, konkretne potrzeby duchowe, ale także te związane z wytyczeniem sobie celu życia. Dokąd biegnę, dokąd zmierzam, czy jest jakiś kres, czy jest jakaś granica mojej wytrzymałości, czy jest jakiś poziom, do którego dochodzę i mogę tam wytchnąć, czy dalej mam gonić. Także to jest wytchnienie, to jest pozbawienie lęku, bo dzisiejszy świat jest wypełniony lękiem, a także wyzbycie człowieka poczucia samotności, takiego osamotnienia, bo samotność w przypadku na przykład ojców pustyni to była dla nich czymś zbawiennym, ale tutaj chodzi o osamotnienie, które nie jest dobre, które wpędza w stany depresji, wyalienowania, a często nawet i anarchii wobec własnego życia. Także serce Pana Jezusa jest odpowiedzią na wiele potrzeb i wiele pragnień. Serce Pana Jezusa to jest raj. To jest miejsce, w którym Pan Bóg nas trzyma i przytula. To jest krwiobieg, w który się włączamy i który dla nas jest życiodajną, żywą wodą. To jest źródło. I dlatego cały czas pokolenia odkrywają w zaufaniu do tego serca taki niezwykły cud, że nie trzeba tutaj rozumowo podchodzić, nie trzeba koniecznie szukać dowodów. Okazuje się, że następuje cud doświadczenia Bożej miłości. Ta iskra to jest połączenie serca mojego, do którego zapraszam serce Pana Jezusa.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy
1: Wiarygodne. Pokolenia biegną do tego serca, odkąd chrześcijaństwo komunikuje również poprzez opisy ewangeliczne. Serce Jezusa to przebite na krzyżu, z którego wylało się całe jego życie i on w tym wylaniu dał też swojego ducha. To jest ta chrześcijańska prawda. Ale w takim razie, czy to nasze współczesne pokolenie, szczególnie ludzi młodych, w ogóle ma taki radar na odbiór tego, o czym ty mówisz? Bo mogłoby się wydawać, że szuka zupełnie gdzie indziej tych swoich źródeł miłości, które sygnuje potem sercem, różnymi graficznymi znakami, również serce przebite strzałą. To taki symbol, który pokazywał, jak miłość rani serce. No właśnie, ale serce Pana Jezusa w tym kontekście, wobec tego własnego pragnienia, głodu, miłości, to myślę, że nieczęsto jest, mogłoby się tak wydawać, brane przez ludzi młodych jako odpowiedź.
2: Ponieważ to widzenie, to duchowe takiego wizerunku jest mocno zaburzone w dzisiejszym pokoleniu, które żyje w hałasie, które żyje nowymi technologiami, nie pozwalającymi na wyciszenie się, na milczenie, na ciszę. I to jest wielki problem. Dzisiejszy człowiek nie potrafi przebywać w ciszy. Młody człowiek zupełnie. To jest też jakaś naturalność dzisiejszych czasów, bo my nie możemy bez nowych technologii już funkcjonować. Każdy z nas ma przynajmniej telefon komórkowy i często scrolluje, a być może mógłby ten czas poświęcić zupełnie na coś innego, na siebie. Przynajmniej odkrywanie prawdy, stanięcia w prawdzie. Dzisiejszy świat nie pozwala na to, zagłusza. Dlatego też trzeba stawiać taki kierunkowskaz, zwłaszcza młodym ludziom, bo oni potrzebują. Ta sztafeta pokoleń zawsze następowała w sposób zorganizowany, że ci dojrzali, przekazywali swoje doświadczenie tym, którzy dopiero w tę dojrzałość wkraczali. I dzisiaj to przekazywanie rzeczywiście jest zaburzone. Dzisiaj od razu już niedoświadczony młody człowiek uznaje, że ma tę dojrzałość. Jeszcze jej nie przejął, ale już monopol naprawdę ma. I to jest taka łoda dzisiejszego świata. Być może przez to, że wszystko jest dostępne w zasięgu ręki, nawet najdalszy zakątek świata teraz już nie jest taki odległy, to powoduje trochę takie zakłamanie. Stąd niezwykle ważne, żeby pokazywać nawet to, co wydaje się takie dla nich może anachroniczne, bo jest związane właśnie z wyciszeniem i z duchowością, okazuje się niezwykle potężną bronią, odkryciem siebie i pozyskanie, odkrycie własnej wolności, wolności Bożej, która nie ogranicza człowieka, w której człowiek nie czuje się spętany zakazami, a wręcz przeciwnie, pozwala spojrzeć na drugiego człowieka oczami miłości.
1: Bo miłość daje wolność i wolność jest potrzebna też, żeby miłość móc przeżywać i ten symbol serca wtedy może nabrać treści, a nie tylko konturu, bo często takie mam wrażenie, że są to tylko kreski naokoło, a w środku taka dziura. Żeby tej dziury samotności nie było, rzeczywiście może trzeba zatrzymać się i trochę czasu poświęcić, żeby się nad tym zastanowić, albo przynajmniej dać szansę takiemu spojrzeniu na serce, które ma wypełnienie w boskim sercu, najświętszym sercu Pana Jezusa. Dzisiaj o tym w Rozmowach Wiarygodnych.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Kiedy mówimy serce Jezusa, a mówimy o tym dzisiaj w czerwcu, w pierwszą niedzielę czerwca, dlatego że to miesiąc tradycyjnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, no to wtedy wielu słyszy po prostu nazwę nabożeństwa czerwcowego, czyli litanie, procesje, obrazy też powieszone na ścianie. Tymczasem źródłem tych symboli, ale też tego kultu jest niezwykła historia świętej Małgorzaty Marii Alacoque, której Pan Jezus objawił swoje serce. To właśnie samo to źródło. Dlaczego Jezus chciał sobie tak jakby opowiedzieć przez właśnie objawienie serca i dlaczego ono stało się takim znakiem Bożej miłości?
2: Być może to taka natura z grzechu pierworodnego człowieka wyrosła, jest taką przestrzenią oporną na duchowe doznania, że Pan Jezus musi przez nią się przebić, żeby pokazać człowiekowi, jak bardzo go kocha.
1: I co takiego pokazał Małgorzacie Marii Alacoque? To był chyba XVII wiek, tak? To dawno temu.
2: Tak, przede wszystkim w tym wyciszeniu, milczeniu adoracji eucharystycznej. Ukazał się jej i wskazał swoje serce. Ten wizerunek właśnie z tej wizji nieznany, najbardziej chyba rozpowszechniony, to serce tak ukochało świat, że dla niego krwawi.
1: To znaczy przyszedł i pokazał jej swoje serce w sensie tak realnym?
2: W sensie realnym to była wizja świętej Małgorzaty Marii Alacoque.
1: To była zakonnica, wizytka w Paray-le-Monial we Francji.
2: Która rozeznała to widzenie, miała duszpasterza, jej przełożona była w to wtajemniczona, także te wizje zostały zweryfikowane duchowo i rozeznane i rzeczywiście to było doświadczenie Pana Jezusa, który nawet przytulał świętą Małgorzatę do swojego serca, jak w ostatniej wieczerzy przytulał świętego Jana. Ona się tam właśnie znalazła przy sercu Pana Jezusa, przytulona.
1: I pokazał też jako płonące takie ognisko. Litanie do serca Pana Jezusa jest takie określenie, gorejące ognisko miłości. I chyba w tym obrazie również tej wizji Pan Jezus.
2: I w tej wizji to jest niezwykłe doświadczenie. To jest gorąc, który świętej Małgorzaty nie parzył, nie spalał jej, a jednocześnie był gorejący. Może to jest taka analogia do gorejącego krzaku, z którego przemawiał Pan Bóg.
1: Do Mojżesza we Francji. Ale powiedzmy od razu, że tam zostały zlekceważone. I to jest znamienne. I też
2: zostały
1: wymowne.
2: Zostały zlekceważone i często jest tak, że te znaki są lekceważone. Jak ta miłość Pana Jezusa jest lekceważona.
1: Ale również były to bardzo potem konsekwencjach swoich istotne. To taki może epizod.
2: Dosłownie przed śmiercią króla, przed jego zgilotynowaniem to zostało dopełnione, ale zbyt późno. Jakie to jest niezwykle ważne. Ja tutaj w książce piszę o aktach intronizacji, żeby postawić na tym szczycie serce Pana Jezusa w swoim życiu, żeby nastąpił ten tak zwany Boży porządek.
1: Ale Grzegorzu, jeszcze wróćmy może do tej samej historii Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus jej się objawił, zostało to przez Kościół zaakceptowane, no ale zostało odrzucone przez króla Ludwika XIV Słońce, bo Pan Jezus chciał, żeby właśnie król też to przyjął i intronizował serce Pana Jezusa we Francji. Król to odrzucił.
2: Można powiedzieć tak, że kiedy się jest na piedestale i opływa w dostatek, no ciężko przyjmować takie głosy płynące gdzieś tam od ubogiej zakonnicy, że to jest ten głos proroczy, istotny dla losów kraju. Przecież Francja padła.
1: 100 lat później rewolucja francuska zgilotynowany następca.
2: Nowy porządek ustanowiła dla świata taki antyboży.
1: I król sobie przypomniał ten następca, ale już było za późno.
2: Za późno, tak jak powiedziałem. Yeah!

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Kiedy mówimy serce Jezusa, a mówimy o tym dzisiaj w czerwcu, w pierwszą niedzielę czerwca, dlatego że to miesiąc tradycyjnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, no to wtedy wielu słyszy po prostu nazwę nabożeństwa czerwcowego, czyli litanie, procesje, obrazy też powieszone na ścianie. Tymczasem źródłem tych symboli, ale też tego kultu jest niezwykła historia świętej Małgorzaty Marii Alacoque, której Pan Jezus objawił swoje serce. To właśnie samo to źródło. Dlaczego Jezus chciał sobie tak jakby opowiedzieć przez właśnie objawienie serca i dlaczego ono stało się takim znakiem Bożej miłości?
2: Być może to taka natura z grzechu pierworodnego człowieka wyrosła, jest taką przestrzenią oporną na duchowe doznania, że Pan Jezus musi przez nią się przebić, żeby pokazać człowiekowi, jak bardzo go kocha.
1: I co takiego pokazał Małgorzacie Marii Alacoque? To był chyba XVII wiek, tak? To dawno temu.
2: Tak, przede wszystkim w tym wyciszeniu i milczeniu adoracji eucharystycznej. Ukazał się jej i wskazał swoje serce. Ten wizerunek właśnie z tej wizji nieznany, najbardziej chyba rozpowszechniony. To serce tak ukochało świat, że dla niego krwawi.
1: To znaczy przyszedł i pokazał jej swoje serce w sensie tak realnym?
2: W sensie realnym to była wizja świętej Małgorzaty Marii Alacoque.
1: To była zakonnica, wizytka w Paris Le Monial we Francji.
2: Która rozeznała to widzenie, miała duszpasterza. Jej przełożona była w to wtajemniczona. Także te wizje zostały zweryfikowane duchowo i rozeznane. I rzeczywiście to było doświadczenie Pana Jezusa, który nawet przytulał świętą Małgorzatę do swojego serca, jak w ostatniej wieczerzy przytulał świętego Jana. Ona się tam właśnie znalazła przy sercu Pana Jezusa, przytulona.
1: I pokazał też jako płonące takie ognisko. Litanie do serca Pana Jezusa jest takie określenie, gorejące ognisko miłości. I chyba w tym obrazie również tej wizji Pan Jezus.
2: I w tej wizji to jest niezwykłe doświadczenie. To jest gorąc, który świętej Małgorzaty nie parzył, nie spalał jej, a jednocześnie był gorejący. Może to jest taka analogia do gorejącego krzaku, z którego przemawiał Pan Bóg.
1: Do Mojżesza we Francji. Ale powiedzmy od razu, że tam zostały zlekceważone. I to jest znamienne. I też
2: zostały
1: wymowne.
2: Zostały zlekceważone i często jest tak, że te znaki są lekceważone. Jak ta miłość Pana Jezusa jest lekceważona.
1: Ale również były to bardzo potem konsekwencjach swoich istotne. To taki może epizod.
2: Dosłownie przed śmiercią króla, przed jego zgilotynowaniem to zostało dopełnione, ale zbyt późno. Jakie to jest niezwykle ważne. Ja tutaj w książce piszę o aktach intronizacji, żeby postawić na tym szczycie serce Pana Jezusa w swoim życiu, żeby nastąpił ten tak zwany Boży porządek.
1: Ale Grzegorzu, jeszcze wróćmy może do tej samej historii Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus jej

0: się objawił. Zostało to przez Kościół zaakceptowane, no ale zostało odrzucone przez króla Ludwika XIV Słońce, bo Pan Jezus chciał, żeby właśnie król też to przyjął i intronizował serce Pana Jezusa we Francji. Król to odrzucił.
1: Można powiedzieć tak, że kiedy się jest na piedestale i opływa w dostatek, no ciężko przyjmować takie głosy płynące gdzieś tam od ubogiej zakonnicy, że to jest ten głos proroczy. Istotny dla losów kraju, przecież Francja padła.
0: 100 lat później rewolucja francuska, zgilotowany następca.
1: Nowy porządek ustanowiła dla świata taki antyboży.
0: I król sobie przypomniał ten następca, ale już było za późno.
1: Za późno, tak jak powiedziałem.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Odnośnie tego serca, to Pan Jezus tak pięknie mówi do świętej Małgorzaty. Moje boskie serce tak płonie miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku Tobie, że nie mogąc już dłużej utrzymywać w sobie tych płomieni gorejących, czuję potrzebę rozlania ich za Twoim pośrednictwem i objawienia się ludziom. Dlaczego? Aby ich wzbogacić drogocennymi skarbami, które Ci ukazuję, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne do wyrwania ich z przepaści zatracenia. Czyli Pan Jezus przychodzi tu z pomocą, daje swoje obietnice. Te obietnice są znane. Jedną z tych obietnic to jest to, że Pan Jezus będzie w tej ostatniej godzinie i nie da pójść duszy na zatracenie, ale też jest to warunkujące, bo jest 12 obietnic, ale także trochę tych warunków, czyli 9 pierwszych piątków miesiąca przyjmowania komunii świętej w tej intencji wynagradzającej sercu Pana Jezusa, też i wizerunek serca Pana Jezusa, który powinien być w domu.
3: I intronizacja, to już użyłeś tego słowa, co to znaczy?
2: Czyli oddanie swojego życia Panu Jezusowi. Królowanie Pana Jezusa w moim życiu, że to nie tylko mój Pan, ale także i król.
3: To może dlatego król Ludwik XIV nie chciał się zgodzić na królowanie innego króla, powiedziałeś.
2: Choć to dziwne, bo był katolikiem praktykującym, ale rzeczywiście dla panujących tego świata to jest niezwykle trudno przyjąć, że ktoś nad nimi jeszcze góruje.
3: A ponieważ każdy z nas chociaż trochę ma w sobie coś z króla i to jest dobrze, bo to myślę o naszej godności też mówi, to może to też jest powód, dla którego często nie chcemy, żeby jakiś inny władca zasiadał na tronie naszego życia. Mówiliśmy trochę o historii związanej z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale tak jeszcze zaczepiając się trochę do tej historii, to Polska jako kraj jest jednym z chyba z pierwszych, albo w ogóle pierwszym, który to nabożeństwo po Francji przyjął. Znaczy wiemy, że król francuski tego nie przyjął, a w Polsce?
2: Również i to stało się za zgodą Stolicy Apostolskiej, ponieważ władze kościelne Polski zwróciły się, żeby to nabożeństwo było praktykowane w Polsce i tak święto Najświętszego Serca Pana Jezusa zostało wpisane w kalendarz liturgiczny.
3: I ono będzie już w tym tygodniu tradycyjnie.
2: A w tym tygodniu, tak. Cały czerwiec jest poświęcony sercu Pana Jezusa.
3: W Polsce to się bardzo przyjęło, chociażby też te obrazy, które wiszą w wielu domach cały czas.
2: To jest kwestia pobożności także maryjnej polskiego narodu, ponieważ zaraz po święcie serca Pana Jezusa jest święto niepokalanego serca Maryi. To przymierze dwóch serc też łączy się dosyć mocno. To był temat jednej z moich wcześniejszych książek i być może to zawierzenie przez serce Maryi sercu Pana Jezusa jest tutaj kluczem, jeżeli chodzi o zrozumienie tej polskiej pobożności, otwartości na to działanie i otwartości na przyjęcie tych objawień świętej Małgorzaty.
3: Takie bardzo znane miejsce w Polsce, gdzie kult Najświętszego Serca Pana Jezusa przyjęty bardzo szybko był i jest kontynuowany, to Kraków i tam Bazylika Najświętszego Serca Jezusa. Natomiast są też inne i temu właśnie też ta nasza rozmowa z Grzegorzem Kasjanikiem, który jest gościem Rozmów Wiarygodnych, jest poświęcona i będzie okazja, żeby jeszcze za chwilkę o tym usłyszeć.

0: jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.
1: Milejczyce, serce dobrego pasterza, nadzieja Polski w czasach ostatecznych. Tak czytam na okładce książki Grzegorza Kasjaniuka, a Grzegorz jest naszym gościem w Rozmowach Wiarygodnych w czwórce. Cóż to za historia, cóż to za miejsce i odkrycie, nie tylko twoje, ale dzięki tobie na pewno przywołane.
2: Milejczyce to wieś, ponad 400 mieszkańców obecnie, Podlasie, niedaleko Siemiaty, czy diecezja Androchiczyńska. Tam znajduje się drewniany kościółek, taka podlaska architektura nawiązująca do świątyń bizantyjskich. Zresztą Unici na tym terenie to była społeczność niezwykle bogata i duża, korzystająca z Bizancjum, z tego obrządku liturgicznego bizantyjskiego, charakterystycznego dla prawosławia. I właśnie w takim kościółku znajduje się obraz serca Pana Jezusa niosącego owieczkę. Pan Jezus na piersi wskazuje na to serce gorejące, znane z objawień siostry Małgorzaty Alacoque, a owca na ramionach owieczka to jest rasa Wrzosówka Podlaska, która ma spojrzenie ludzkie, to oko to jest ludzkie spojrzenie skierowane na Pana Jezusa, pokazujące, że tą owieczką jesteśmy my, każdy z nas.
1: Czy to znaczy, że to jest obraz, który przywędrował po objawieniach Małgorzaty Marii Alacoque i pokazuje, że w Polsce to nabożeństwo się dobrze przyjęło? Co sprawia, że ten wizerunek jest taki wyjątkowy na tle innych obrazów serca

0: Jezusowego.
1: Wyjątkowość tego obrazu to jego datowanie. To jest właśnie najstarszy wizerunek tego serca w Polsce, najstarszy wizerunek zachowany serca Jezusowego, tego z objawień siostry Małgorzaty w Europie, a być może nawet i na świecie. Datowanie tego obrazu po konserwacji w 2019 roku wskazało na taki jego wiek, więc to jest zadziwiające. Dlaczego tutaj dotarł tak szybko? Przecież ta komunikacja też nie była taka prosta w tamtym czasie, żeby wiadomości o objawieniach trafiły na Podlasie. Za sprawą też jezuitów, ponieważ oni prowadzili misje wśród prawosławnych. Takie lokacje w małych kościółkach, takich obrazów to nie był przypadek, ponieważ ludność grekokatolicka, czyli unici, bardzo mocno reagowali na ten wizerunek. Właśnie serca Pana Jezusa, tu chodzi o ten obraz z krzyża, o którym już było dzisiaj wspominane, czyli serca przebitego włócznią. To niezwykle przemawiało do tych osób, które z prawosławia przechodziły do kościoła rzymskokatolickiego na tym terenie. Ten wizerunek dobrego pasterza właśnie bardzo mocno do nich przemawiał w takiej ikonie, bo można powiedzieć, że ten obraz jednocześnie jest obrazem ikonicznym. Rósł w wiarę i duchowość unitów i także katolików zamieszkujących te tereny dzisiejszego Podlasia. I dlatego też, kiedy przyszły represje w XIX wieku ze strony caratu i Rosji na unitów, wierni byli pomimo męczeństwa swojej wierze.
0: Na wizerunku serca Pana Jezusa to serce jest otoczone cierniami. Może to jest powód, dla którego droga do tego serca otwiera się przed każdym, kto w jakiś sposób jest uciśnięty przez swoje doświadczenie.
1: Tym bardziej, że ten wizerunek mocno przemawia przede wszystkim do prostego ludu, który potrafił pielgrzymować do Milejczyc z odległych miejsc Podlasia, bo to było miejsce, które już w tamtym czasie zasłynęło łaskami, które się stamtąd rozlewały. Rozlewają do dzisiaj. Mamy tego mocne świadectwo w Milejczycach, ale wtedy już wota również były zawieszane. I potęgowanie represji tuż po rozbiorach wobec miejscowej ludności odnosiło skutek przeciwny, czyli bardziej pobudzało wiernych do trwania niż do przechodzenia do prawosławia.
0: Bo unici to kościół katolicki, chociaż z obrządkiem wschodnim.
1: Z obrządkiem wschodnim to jest efekt Unii Brzeskiej. Jeżeli wspomnimy świętego Andrzeja Bobole, spojrzymy na jego misję na tym terenie, to łatwiej nam przyjdzie zrozumieć, że to było miejsce, w którym Polska starała się zjednoczyć, zespolić także w tej kwestii duchowej, bo zauważano, że prawosławie staje się narzędziem politycznym, a nie tylko wyznaniem wiary. Stąd chodziło o zjednoczenie, także tożsamościowo.
0: To właśnie spojrzenie na serce przebite włócznią, to jest to właściwe źródło nawet potocznego symbolu serca przebitego strzałą, ale również serce, które na wizerunku Pana Jezusa widzimy otoczone cierniami, może odnaleźć każdego człowieka, nie tylko w tamtych czasach, ale również współcześnie. Jak to odkrywałeś, jak to się tam dzieje w Milejczycach, o tym za chwilę będziemy dalej rozmawiać.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne dzisiaj w kontekście czerwca, który jest miesiącem serca Pana Jezusa. Wędrujemy wspólnie z Grzegorzem Kasjaniukiem do Milejczyc. Książka, którą napisałeś o tym miejscu, to jest historia oczywiście obrazu, tego, w jaki sposób wpisany jest w tą podlaską ziemię, ale również to jest historia ludzi. To nie jest martwy obraz, który słynie łaskami. To są ludzie, którzy o tym świadczą kiedyś, ale również dziś.
2: Będąc przy tym wizerunku i klęcząc przed nim, nie każdy, ale wiele osób ma taką łaskę, że patrzeni w ten obraz widzą różne postaci, czy świętych, czy osoby, które są związane w jakiś sposób z tym obrazem. Można zapytać, dlaczego tak się dzieje. To jest obraz omodlony wiekami. Tu pokolenia ludzi klękały, modliły się, także jest to miejsce także święte, uświęcone modlitwą, ale także i cierpieniem, które było składane u stóp tego obrazu. Tak jak serce jest oplecione cierniem, tak swoje cierpienie ludzie tu przynosili i mogli wziąć ten ciężar na swoje ramionach. Pan Jezus nie odbierał tego, ale dawał siłę, żeby to brzemię można dalej było nieść, bo bez cierpienia nie ma zbawienia, jak się mówi.
1: I bez cierpienia nie ma miłości, nie?
2: I bez cierpienia nie ma miłości. I te świadectwa sprzed lat są przepiękne, ale chyba najbardziej przemawiają świadectwa bieżące, które spotykamy, bo to jest tu i teraz. Ludzie, z którymi rozmawiałem, którzy żyją i doświadczają wielu łask, też opisuję w tej książce. Świadectwa uzdrowień, jest ich sporo i to, co tak mocno przemawia, świadectwa osób, które odzyskują tam wiarę. To jest niezwykłe, bo rzeczywiście doświadczyć wiary w ułamek sekundy to jest cud, gdzie wcześniej gdzieś ta niewiara, której nie można pokonać, to spojrzenie w ten obraz, w te oczy takie uniesione trochę Pana Jezusa, z tego wizerunku, który no nie jest jakiś taki charakterystyczny dla innych wizerunków Pana Jezusa, bo jest taki młodszy w swoim obliczu i tak wpatrzony jakby w nasze życie, ale nie bezpośrednio w nasze oczy, chociaż one będąc przed nim świdrują wręcz, ale jednocześnie zachęcają, żeby przejść, zaufać i oddać wszystko, co się niesie. Największą łaską tutaj także takim świadectwem dla mnie jest przemiana serc kapłańskich. Zresztą to sam sanktuarium w tym miesiącu zostanie poświęcone właśnie kapłanom. Wielu z nich doświadcza tutaj ponownego odrodzenia. Nie tylko swojego powołania, ale także siebie i swojego serca. I te świadectwa są niezwykłe dla mnie, bo takich kilka już słyszałem właśnie w Milejczycach, ale także łaska prowadzenia przez trudy codziennego życia. Że można iść, że te przeszkody, chociaż są ciężkie, ale nie powodują, że się potykamy, leżymy i nie podnosimy. To także jest niezwykłą łaską, bo niektórzy dzisiaj oczekują takiego cudu na zawołanie, żeby całkowicie coś radykalnie się zmieniło. Jestem ubogi, staję się bogaty. Jestem pozbawiony tej ludzkiej miłości partnera i zaraz to otrzymuję. Nie, tutaj ten lęk jest zabrany, a przede wszystkim zabrany jest brak zaufania. To zaufanie, które dzisiaj no, nie jest dane wszystkim i dzisiaj brak zaufania to trochę choroba ludzkości. Tutaj na nowo ludzie to odzyskują. Zaufanie wobec Boga, reszta pięknie się toczy. Te życiorysy, które opisuję w książce, są tego świadectwem i polecam, żeby je przeczytać nie dlatego, żeby poznać Milejczycę, ale żeby wniknąć w głąb własnego serca. Poznanie siebie, bo dzisiaj ludzie patrząc w lustro często nie lubią tego odbicia. A my patrząc w obraz milejczycki Pana Jezusa widzimy też tam siebie, bo jest ta owieczka. Więc skierowani jesteśmy na ten obraz i go akceptujemy. Przykazanie miłości w pełni zrealizowane, żeby także siebie pokochać, a jeżeli to zrobię, mogę pokochać także drugiego człowieka i widzieć w nim właśnie Jezusa Chrystusa, tak jak ta owieczka wpatrzona w obraz Pana Jezusa właśnie go widzi.
1: To, o czym teraz mówisz, to jest tajemnica oczywiście tych serc, w których się dokonuje taka przemiana albo doznają takich cudów, ale takim kluczem, jak zrozumiałam, to jest takie stanięcie dwóch serc face to face, naprzeciw siebie, czyli naszego ludzkiego serca z Jego Najświętszym Sercem. Jak się to dokonuje i od czego to zależy, że jednym się to przytrafia, innym nie? To oczywiście też mogę powiedzieć, że to tajemnica nie tylko wiary, ale też no właśnie naszego serca i naszych decyzji. I o tym jeszcze zdążymy, mam nadzieję, porozmawiać.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Grzegorz Kasjaniuk, autor książki Milejczycy, Serce dobrego pasterza, nadzieja Polski w czasach ostatecznych. To też w kontekście naszej rozmowy, myślę, ten tytuł można czytać. To jest odniesienie dla nas do rozmowy o sercu w ogóle. Sercu naszym i sercu Pana Boga, które w takiej postaci nam się objawia w czerwcu, miesiącu poświęconym sercu Pana Jezusa. Grzegorzu, na pewno miałeś wiele refleksji w czasie tych spotkań swoich osobistych z tym wizerunkiem Pana Jezusa, ze stawaniem przed Nim, ale również w rozmowach z ludźmi, których świadectwo tutaj przywołujesz. Nie wiem, czy da się odpowiedzieć na to pytanie, od czego to zależy, że można się w ten sposób spotkać z Nim, z tym sercem, albo zupełnie zamknąć swoje serce i powiedzieć, to było dawno temu, to jest jakaś religijna, pobożna tradycja, mnie to nie dotyczy. Nie dotyczy?
3: Dotyczy. W dzisiejszym świecie ludzie lubią podróżować, wyjeżdżają w ciepłe kraje, do innych krajów, lubią przemieszczać się, ruszają rowerem, kajakiem. A tutaj chodzi o to, że trzeba ruszyć w inną wędrówkę. W tę, w którą dzisiaj ludzkie serce nie chce za bardzo ruszyć. To się nazywa pielgrzymowanie. To jest niezwykła droga odrodzenia. To jest droga, którą przebywa człowiek sam ze sobą i wnika w siebie i przede wszystkim zdaje sobie sprawę z prawdy o sobie. Stąd kluczem jest tutaj pielgrzymowanie, żeby wyjść z marazmu. Bo nawet jeżeli mamy różne aktywności fizyczne, ruchowe, to gdzieś tam marazm wnętrza, serca właśnie jest. Trzeba je rozgrzać, żeby stało się gorące.
2: No ale co można zrobić, żeby tak było? Kiedy nam się wydaje, nasze serce płoną, mamy tyle pasji, tyle chęci robienia różnych rzeczy, ale akurat nie to, nie ten pobożny obraz Pana Jezusa z serca.
3: Nawet jeżeli tego nie czuję, żeby ruszyć, nie chodzi o eksperymentowanie, ale chodzi o odkrywanie, żeby być taką odkrywcą.

0: właśnie swojego serca. To jest ważne, żeby zejść z tej kanapy, swoich przyzwyczajeń, nawyków, siłowni, diety keto, czy na przykład jakiegoś hobby, które zamienia się w bożka, jak muzyka, czy modeling, czy fotografia, żeby wyjść poza ten schemat i znaleźć miejsce na wyciszenie. Cisza jest tutaj kluczem.
1: Ale w imię czego?
0: W imię własnego życia. Odnalezienia prawdziwego celu w swoim życiu.
1: No dobrze. Dobrze. I serce Pana Jezusa może w tym pomóc?
0: Serce Pana Jezusa jest tutaj kluczowe.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Serce Pana Jezusa to jest to miejsce, w którym możemy wolność i pewność celu uzyskać. I tutaj jest kluczem ufność, bo tutaj nie mamy jakiegoś realnego pokazania zakończenia tego pielgrzymowania, że to nastąpi, rzeczywiście masz problemy z nogą i już nie będziesz miał tych problemów. Cierpisz na brak pracy i tę pracę zaraz zdobędziesz, nie. Ale zdobędziesz ufność, a za ufnością idzie pewność drogi przez życie. To jest niezwykle ważne.
3: Milejczyce, jako cel wędrowania proponujesz na te najbliższe dni? W tym tygodniu też, to powiedziałeś, będzie sanktuarium tam erygowane, czyli będzie to takie miejsce umocowane w kościele jako wskazane. To jest miejsce, że wyjątkowe to już od dawna wiadomo, ale również Kościół to potwierdzi. No ale to jest taka formalna kwestia. Natomiast przed nami jest dużo czerwcowych dni, ale potem też wakacje. Można uczynić to kierunkiem swoich podróży i pielgrzymowania, tak jak powiedziałeś?
2: Koniecznie. To jedno z wielu świętych miejsc w Polsce, a tych mamy bardzo dużo. O każdym należy mówić, ale jeżeli możemy teraz koncentrować się na tym, gdzie goreje serce Pana Jezusa, to trzeba to robić.
3: Grzegorz Kasjaniuk, autor książki o Milejczycach, o Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w czerwcu, które, jak powtarzam, i to myślę, że warto cały czas podkreślać, jest no właśnie takim naszym powodem też do dumy katolików, że mamy takie serce jako cel swojego wędrowania i swojego życia i takie odniesienie do tych wszystkich naszych potocznych sformułowań o serca, kwestiach w naszym życiu.
2: Czerwiec jest niezwykle piękny, bo to jest już rozkwit, jakieś dopełnienie, ale także jeszcze jakaś droga. Więc mamy tutaj z ogniskowane różne kierunkowskazy do jednego celu, a tym celem jest źródło szczęścia i miłości, serce Pana Jezusa.
3: Czerwiec właśnie przypomina o sercu Pana Jezusa, nie po to jednak, by nas zatrzymać przed obrazem, także tym z Milejczyc, bo ten obraz i każdy wizerunek serca Pana Jezusa to ma być tylko taki drogowskaz. Chrześcijaństwo od początku nie opowiada o niezwykłych znakach dla samych znaków, tylko opowiada o spotkaniu z kimś, kto, jak wierzymy jako chrześcijanie, jako katolicy, wciąż ma otwarte serce dla człowieka, dla każdego człowieka. Też tak jak podkreślałeś. Grzegorz Kasjaniuk, to jeszcze powtórzę, autor książki Milejczyce, Serce dobrego pasterza, Nadzieja Polski w czasach ostatecznych, był gościem Rozmów wiarygodnych. Bardzo Ci dziękuję za to czerwcowe serce.

0: wyjątkowe spotkanie.
1: Dziękuję pięknie, dziękuję tobie, dziękuję wszystkim słuchaczom i pozdrawiam.
0: A my oczywiście w Rozmowach Wiarygodnych jeszcze za chwilę spotkamy się, będziemy dalej o sercu, a nawet o dwóch sercach konkretnie i to w takim odbiciu zwyczajnym, naszym również powszednim ludzkim rozmawiali. Zostańcie z nami do godziny 8, a tymczasem przed nami godzina 7.
2: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.

0: Czwórka, radio i podcast.
1: Dobry update.
2: Dobry update. Dobry update.
3: Przegląd bieżących wydarzeń zaczynamy od Lednicy. Wczoraj tysiące młodych spotkały się na jubileuszowym 30. już spotkaniu Lednica 2000. Tegoroczne hasło Genesis, początek, który trwa, jak zwykle przypominało o wspólnym początku naszej chrześcijańskiej drogi, sakramencie chrztu. Przejście przez bramę Rybę i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych było okazją do powrotu do źródeł wiary w Chrystusa i umocnienia przekonania,

że bycie chrześcijaninem jest prawdziwym powodem do dumy i wdzięczności. I właśnie do takiej wdzięczności zaprasza także 19. Święto Dziękczynienia, które dziś obchodzone będzie przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Jego hasło: Dziękujemy za świadectwo wiary, kieruje uwagę na tych, którzy przez pokolenia i w różnych okolicznościach życia z odwagą przekazywali wiarę w Boga, nie tylko przez słowa, ale przede wszystkim przez czyny miłości. Niewątpliwie takim świadkiem miłości budowanej na fundamencie wiary w Chrystusa jest święta królowa Jadwiga, której liturgiczne wspomnienie przypada jutro, 8 czerwca. Choć żyła krótko, zostawiła po sobie coś więcej niż królewskie fundacje i decyzje polityczne. Potrafiła otwierać swoje serce na drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego. Pokazała, że prawdziwe panowanie zaczyna się nie od sprawowania władzy nad innymi, ale od umiejętności kierowania samym sobą, swoimi ambicjami, emocjami, pragnieniami i wprowadzaniem ładu we własnym sercu. A skąd czerpać do tego siłę? O tym przypomina przeżywany właśnie czerwiec. Po rozpoczynającym ten miesiąc świętowaniu Bożego Ciała i trwającej do najbliższego czwartku oktawy tego święta, w najbliższy piątek obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a dzień później wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Dwa serca, przy których od pokoleń chrześcijanie uczą się miłości, wierności i mądrości. Nieprzypadkowo śpiewana w ramach nabożeństw czerwcowych litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa nazywa je źródłem życia i świętości oraz skarbnicą mądrości i umiejętności, a więc źródłem, z którego ludzkie serca mogą czerpać siłę do kochania. Muzyka.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Niedzielny poranek 7 czerwca, pierwsza niedziela czerwca, taka sercowa niedziela, dlatego że to miesiąc, który ma w swoim szyldzie serce, Najświętsze Serce Pana Jezusa. Różne mogą być skojarzenia z czerwcem, ale to jest to tradycyjne, warto do niego wracać i się przy nim zatrzymywać. My dzisiaj w Rozmowach Wiarygodnych właśnie zatrzymujemy się przy sercu. Tak było w pierwszej godzinie naszego spotkania, kiedy słuchaliśmy o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, takiej tradycji również polskiej, bardzo mocno obecnym, ale myślę, że wszystko najlepiej sprawdzić i się z tym spotkać, kiedy to dotyczy naszego zwyczajnego życia. A serce to wywołacz najbardziej pięknych i dobrych i utęsknionych skojarzeń. No i właśnie teraz rozmowa sercowa, której będziemy się odnosić do dwóch serc. Dlatego, że w tym tygodniu, który się rozpoczyna, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, takie wezwania w kalendarzu liturgicznym wpisane. No właśnie, Pan Jezus, Matka Boża, dwa serca, On i Ona, ale tu zejdziemy w takie nasze normalne rejony ludzkie. No i teraz już mogę przedstawić moich gości.
2: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Iza i
3: Michał.
2: Tak, witamy Was. Czy to jest miejsce, żeby powiedzieć coś więcej o sobie?
1: No właśnie, to jest miejsce, żeby powiedzieć coś więcej o sobie, a chciałam Was poprosić, bo żeby taki szyld usłyszeć, dwa serca, Iza i Michał, nasi goście, no to właśnie trzeba troszeczkę o sobie jak najbardziej.
2: Troszeczkę o nas. Jesteśmy małżeństwem od 5 lat około i mamy dwójkę dzieci. Samuela, prawie 4-letniego, i malutką Sarę, która ma 4 miesiące teraz. Poznaliśmy się u Dominikanów w duszpasterstwie. W tym momencie jesteśmy oboje też w domowym kościele. Ja jestem psychologiem i dulą. Dula to taka osoba, która wspiera w ciąży, w czasie porodu i też po porodzie. Te tematy okołoporodowe mnie bardzo fascynują. A Michał?
3: Ja jestem z wykształcenia i z zawodu prawnikiem. Faktycznie poznaliśmy się u Dominikanów, to już będzie prawie 8 lat temu. Jesteśmy z Warszawy. W Warszawie są dwa duszpasterstwa akademickie, dominikańskie. I tak się złożyło, że Iza była w jednym, ja byłem w drugim. I musieliśmy wyjechać na ogólnopolskie forum duszpasterstw dominikańskich, żeby się spotkać, chociaż jesteśmy z jednego miasta, ale najwidoczniej tak mieliśmy się spotkać.
1: Jeżeli mamy dzisiaj odniesienie do serca i mówimy też o waszej relacji, która jest oczywiście sercowa, te serca dwa, idąc równoległymi drogami, musiały się też jakoś rozpoznać. Wy pamiętacie ten pierwszy moment, kiedy, jak to się potocznie mówi, śpiewa, kiedy te serca mocniej zabiły?
3: Tak, może ja o tym opowiem, bo bardzo lubię tę historię. Tak jak mówiłem, spotkaliśmy się na ogólnopolskim forum duszpasterstw dominikańskich, ale tak naprawdę pierwszy raz zobaczyliśmy się na dworcu centralnym w Warszawie. Stojąc z grupą jednego z duszpasterstw, zobaczyliśmy, podchodzi do nas nieznana nam dziewczyna, myśląc, że jesteśmy jej grupą, bo ona dopiero dołączyła do swojego duszpasterstwa i myślała, że jesteśmy z tej samej grupy. Okazało się, że nie, że jej grupa była gdzieś tam z boku. No i muszę przyznać, że od razu zwróciłem uwagę na Izę. Bardzo spodobał mi się zwłaszcza jej uśmiech. Natomiast potem, jak o tym rozmawialiśmy, to

0: Ja nie pamiętałam mojego imienia, chociaż się przedstawiłem, więc no cóż, wydaje się, że mi bardziej zapadła w pamięć niż jej na początku. Natomiast połączył nas też wspólny przyjaciel, kolega ze studiów Izy, który też był moim, jest moim bliskim kolegą, ale w tamtym czasie był też moim współodpowiedzialnym w duszpasterstwie. No i właśnie okazało się, że razem studiują, więc od razu też był ten bezpośredni kontakt, który pozwolił nam spędzić więcej czasu razem, więcej rozmawiać. I jeśli Iza na początku nie zwróciła na mnie uwagi, to wydaje mi się, że jakoś udało mi się nadrobić to pierwsze wrażenie później rozmowami i wspólnym tańcem.
1: Tak, bo ten czas forum duszpasterstw akademickich to troszkę mi się kojarzy ze Światowymi Dniami Młodzieży, gdzie jest bardzo wiele młodych osób, które łączą wspólne wartości. Jest mnóstwo śpiewania, tańczenia, radości, gdzie te znajomości tak się pojawiają i tych emocji jest bardzo dużo i jakoś tak się zebrała taka grupa osób, które tańczyły i spędzaliśmy razem dużo tego czasu tam w ten sposób.
2: Się śpiewa to taka może cringe'owa piosenka Serduszko puka w rytmie czacza. Nie wiem, czy kojarzycie to takie retro, ale jest taki moment rzeczywiście, że temu sercu, które tam coś porusza, musi też coś pomagać, no w taki bardzo prosty sposób, ale bardzo ważny też, to jest wspólne spędzenie czasu. No i chociażby ten taniec, który, no właśnie, jest traktowany lekko, poważnie, kiedy, do którego momentu lekko, od którego momentu zaczyna to już być coś poważniejszego, no to za chwilę do tej rozmowy wrócimy.

0: Rozmowy wiarygodne dzisiaj pod szyldem serca. Inspiruje nas Najświętsze Serce Pana Jezusa, ale mówimy o takim doświadczeniu zwyczajnym. Iza i Michał, małżonkowie od kilku lat, rodzice już teraz. Tutaj dołączyła do nas Sara, córeczka czteromiesięczna Izy i Michała, więc będziemy mieć towarzystwo do naszej rozmowy sercowej. Zatrzymaliśmy się na etapie Waszego poznania w duszpasterstwie akademickim, czyli wiadomo, że jakiś klimat to tworzy, to środowisko, w którym się spotyka dwoje, ale jak potem się ta relacja Wasza rozwijała, Wasze serca, używając tego cały czas obrazu, się spotkały. Czy ten kontekst pozwolił Wam potem lepiej się ustawiać w tej wspólnej drodze? No bo to też były pewnie jakieś decyzje, nie same emocje.
1: Ja bardzo świadomie myślałam o tym, że jeśli miałabym wchodzić w związek, to z osobą wierzącą, więc to zdecydowanie. I ja chyba już na tym wyjeździe, gdzie byliśmy przez kilka dni, zdążyłam Michała zapytać, czy on to przypadkiem nie myślał o pójściu do zakonu. I jakoś tak od samego początku chyba dość...
2: Testowała mnie.
1: Dość jasno stawialiśmy tę sytuację. Oczywiście to nie było takie twarde, że my w którymś momencie na tym wyjeździe stwierdziliśmy, że to idzie w jakąś stronę taką konkretną. Tam były na początku takie bardziej jeszcze podchody, jeśli można to tak nazwać. Ja myślę, że byłam też w takich rozterkach, że w sumie no to ja jeszcze nie wiem i z jednej strony chciałabym wchodzić w relacje poważnie, a z drugiej strony no tak trudno po krótkim czasie stwierdzić, czy to jest taka osoba, z którą chciałoby się spędzić resztę życia. I nas dopadły też takie rozterki i ja miałam pewne wątpliwości, czy Michał to jest ta osoba, i Michał też miał takie wątpliwości, natomiast on pierwszy zdążył je jakoś tak wypowiedzieć i troszkę zastopować naszą relację. I kiedy był ten moment, to ja wtedy tak dobitnie poczułam, że nie no, mi jednak zależy na tej relacji i byliśmy umówieni na wspólny wyjazd, żeby znowu się spotkać i potańczyć w nocy. Jechaliśmy razem do Poznania i tam znowu dużo razem tańczyliśmy. Tam też mieliśmy taką rozmowę na temat właśnie naszej relacji. Był tam pokój, który służył generalnie do spowiedzi, a my tam siedzieliśmy pod obrazem Jezusa Miłosiernego i nie mieliśmy wniosków z tej rozmowy. Natomiast na pewno mnie wtedy też Michale zachwyciło to, że można z nim tak porozmawiać głęboko na różne tematy.
2: Przez jakiś czas staraliśmy się spotykać w różnych miastach, właśnie w różnych duszpasterstwach, żeby móc znowu się spotkać, znowu wspólnie potańczyć.
1: Ja miałam przekonanie, że Michał się jeszcze odezwie i faktycznie się odezwał i był jakiś taki moment bardziej konkretnych rozmów, że tak wchodzimy w związek.
0: Tak dla uporządkowania, to znaczy, że jest pewne poruszenie serca, a potem jednak rozterki też serca.
2: W naszym przypadku tak było. Też się brało z tego, że oboje już wchodziliśmy w te relacje, mając wcześniej doświadczenie nieudanego związku, czy może rozczarowania. I po prostu wiedzieliśmy, tak zakładam, że wiedzieliśmy, czego chcemy, to znaczy szukaliśmy relacji nie dla samej relacji, ale relacji, która mogłaby prowadzić do małżeństwa, które no, dla nas jest też po prostu drogą wzrastania we świętości.
1: Tak, się z tym jak najbardziej zgadzam. To był taki dylemat właśnie, z którym ja chodziłam na początku, że nie byłam pewna, czy ten człowiek to jest ten, z którym chcę wchodzić w małżeństwo, a chcę wchodzić w związek właśnie z taką intencją i miałam w sobie takie spore rozterki. Natomiast potrzebny był też czas i myślę, że taką bardziej świadomość, spójność tego wszystkiego to też nabraliśmy po kolejnych miesiącach i dużym doświadczeniem było wspólne przeżycie pielgrzymki. Kolejne wakacje razem też z grupą duszpasterstwa szliśmy szlakiem świętego Jakuba. No i tam, kiedy przez 2 tygodnie w jakichś trudach, przy różnych emocjach i codziennie rozmawialiśmy i rozmawialiśmy bardzo, bardzo dużo i tych tematów cały czas było do poruszania wiele. Chyba oboje mieliśmy takie głębsze przekonanie, że tak, to jest właśnie ta relacja, która prowadzi do małżeństwa.
2: To był taki czas, kiedy ja mogłem zobaczyć Izę, Iza mogła zobaczyć mnie w warunkach zmęczenia, wyczerpania, które zdecydowanie nie sprzyjają zachowywaniu cierpliwości, spokoju, nie jest się w swojej najlepszej formie ani wyglądzie, bo nie ma przestrzeni ani czasu, żeby o to wszystko zadbać. I w tym samym czasie widzieliśmy, że ta druga osoba jest w niej radość, która nie może być udawana, bo nie ma na nią siły. Jest w niej ciekawość tej drugiej osoby, chęć przeżywania życia w taki sposób, który jest przygodą.
1: A równocześnie to wszystko było związane bezpośrednio z relacją z Panem Bogiem. Codzienna msza święta, brewiarz, też jakaś formacja. To wszystko jeszcze bardziej to spajało.
0: Taka wspólna już droga, którą się podejmuje, idąc obok siebie, mając już jakieś rozpoznanie wzajemne i też w takim no, kierunku tej drogi, którą ten kierunek łączy, na której się można spotkać i być razem. Rozmowy wiarygodne dzisiaj o tym, co pod szyldem serca można rozpoznawać też w swojej konkretnej relacji, ale też w odniesieniu do serca.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: W tym tygodniu będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Takie dwa serca, które są trochę obrazem tego, co też człowiek na różnych etapach swojego życia odnajduje, też może tego korzystać. No i pytanie do Was, Iza, Michał, wy w tej swojej relacji, która Was prowadziła drogą wspólną od pewnego momentu w kierunku potraktowania tego poważnie ze strony małżeństwa, właśnie jak widzieliście odniesienie do tego serca Pana Jezusa, bo to nie jest pobożny obrazek, który można sobie powiesić albo zdjąć ze ściany, tylko to jest doświadczenie jakieś, jak rozumiem, które w waszym życiu też jakoś tam zagrało.
2: W jakiejś konferencji ja kiedyś usłyszałam, że jeśli się nie chce, żeby związek prowadził do małżeństwa, to żeby się tu drugą osobą nie modlić. To właśnie naturalny sposób pokazuje to, że modlitwa bardzo przybliża zarówno do drugiej osoby, jak i do małżeństwa. Niesamowicie budujące dla naszej relacji było to, że w którymś momencie zaczęliśmy się wspólnie razem modlić i jakby dzięki temu mogliśmy poznawać się wzajemnie, a z drugiej strony nawzajem wspierać w zbliżaniu się do Pana Boga. I ta wspólna modlitwa, no to z jednej strony po prostu msza święta, a z drugiej strony zdarzało się dosyć często, że wieczorem, kiedy się rozstawaliśmy, to się jeszcze też modliliśmy i widzę dużą wartość tego dla właśnie rozwoju naszego osobistego, ale też budowania relacji.
3: Z mojej perspektywy też bardzo istotne było to, że mam przekonanie, że małżeństwo jest na całe życie i nigdy nie można mieć pewności, co się wydarzy, jak rozwinie się ta osoba

0: którą chcę zacząć nowe życie, ale wybierając, jakby widziałem, że Iza jest osobą, która modli się regularnie, odnosi swoje życie do Pana Boga, opiera się na Nim, prosząc Go o wsparcie. I dzięki temu myślę, że mogłem mieć uzasadnione przekonanie, że Iza będzie osobą, która będzie starać się w trudnych sytuacjach naprawiać, a nie uciekać od naszego związku w przyszłości, że będzie osobą, z którą
1: będzie można naprawiać, a nie uciekać.
2: To na zasadzie takiej trochę gwarancji, którą w takiej niepewności, o której też powiedziałeś przed chwilą, może dać to odniesienie, które się ma wspólnie do Pana Boga. Można z niego jakby korzystać i odnosić się do tego źródła, tej relacji, że to daje rodzaj jakiejś pewności, niepewności.
0: Nie chcę tego traktować jako gwarancji, ale bardziej może właśnie tej pewności w zaufaniu do niego. Ogólnie myślę, że zaufanie Panu Bogu jest takim bardzo, bardzo ważnym elementem w codziennym życiu, a w naszej drodze widzę to jakoś bardzo wyraźnie. Ja sam miałem taki moment jakiegoś kryzysu, gdy jeszcze nie znałem Izy i w jakiś sposób wtedy, nie wiem dlaczego, ale był to taki moment też, w którym bardzo wyraźnie widziałem, że Pan Bóg chce, żebym Mu zaufał i mogłem wybrać moją drogę albo Jego drogę i zdecydowałem Mu się wtedy zaufać. I jakby widzę, że to też był może jakiś taki pierwszy mój krok na drodze głębszej relacji z Nim, na której bardzo hojnie błogosławił, pobłogosławił mi spotkaniem z Izą, naszym małżeństwem, naszymi dziećmi i błogosławi cały czas w tym wszystkim, jak nas prowadzi przez to życie. Nie jest to gwarancja i nikt nikomu tak naprawdę gwarancji dać nie może. Iza mi przysięgała, ale gwarancji tak czy inaczej mi nie da. Mogę jej zaufać i mogę też ufać Bogu, że będzie nas prowadził przez to życie.
2: I sobie, bo powiedziałeś o Izie, powiedziałeś o Panu Bogu, ale jest jeszcze też zaufanie sobie.
0: Tak i w sumie nie wiem, czy to nie jest najtrudniejsze, żeby ufać sobie, ale ufając Bogu myślę, że uczę się też tego.
3: Kiedy mówimy jeszcze o tym, jak Pan Bóg działa, w decyzji o małżeństwie, to jakoś mam też dużą chęć powiedzieć o tym, jak to jest już w samym małżeństwie. Ja bardzo, bardzo mocno widzę łaskę, przez którą właśnie w ramach sakramentu małżeństwa Pan Bóg działa, że kiedy jesteśmy w takiej relacji bardzo bliskiej z drugą osobą, to przychodzą kryzysy przeróżne i w różnych nieoczekiwanych momentach. Czasem rozmawiamy długo i dochodzimy do jakiejś ściany, kiedy widzimy coś zupełnie inaczej, jakoś nie możemy się dogadać. I nawet taka niewypowiedziana tylko myślna taka modlitwa do Pana Boga, wezwanie Ducha Świętego, nawet jeśli nie od razu się potem dogadamy, to mam poczucie, że w którymś momencie Pan Bóg coś sprawia, czego my nawet nie jesteśmy w stanie nazwać, nie wiemy, co się w zasadzie zmieniło, ale że jakoś się dogadujemy i że to muszą być jakieś niesamowite łaski płynące z nieba od Pana Boga, bo tak bez tego dwójka ludzi mam wrażenie, że nie jest w stanie się dogadać. I to jest niesamowite, że Pan Bóg działa i jest w tym wszystkim. Bez Niego byśmy nie dali rady.
2: Ze straja serca, tak sobie pomyślałam, że to tak można podsumować. I to, co powiedziałeś też na końcu, Izo, że bez Niego byście sobie nie dali rady, podczas gdy bardzo wielu ludzi myśli sobie, że no właśnie miłość to jest nasza prywatna sprawa między mężczyzną i kobietą, między dwojgiem ludzi, których serca do siebie pociągnęły, no i będą sobie budować tą relację. No ale jak to jest właśnie z tym wchodzeniem rzeczywistość takiego bycia już razem obok siebie, tymi dwoma sercami, o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne. Dzisiaj powracamy do obrazu serca, które jest znakiem relacji, bo to znak miłości oczywiście, potrzeba wzajemności, rzeczy, które się łączą z tym i dobre, i trudne, bo jak mówimy o sercu, to też jest ból, jest też zranienie, serce przebite strzałą, to nieszczęśliwa miłość, ale takie zranienie przy temacie sercowym to też nawet wtedy, kiedy miłość się rozwija i jest szczęśliwa, może się zdarzać. I to pytanie właśnie do Was, Iza i Michał, przypominam, są naszymi gośćmi, kiedy, tak jak już trochę mówiliście o tym wcześniej, bywa trudno, bywają kryzysy, te serca nie zawsze chcą grać tak samo. Co wtedy, poza modlitwą, poza tym wspólnym odniesieniem, w takim uczeniu się też tego bycia razem Wam pomaga, nie wiem, ustępowanie, jakieś przekonywanie. No różne są pewnie takie narzędzia, którymi można wyregulować swoje serca, żeby chciały wspólnie jakoś tak funkcjonować. Czy przerabiacie to jakoś metodycznie, czy to są warsztaty dla ludzi, którzy chcą swoją miłość pogłębiać, no różne pomysły, ale pewnie Wy macie swój.
2: Zaśmiałem się, bo my widzą też... Prowadziliśmy takie warsztaty i w duszpasterstwie, takie warsztaty właśnie o tym...
3: Dla zakochanych,
2: o tym, jak rozmawiać, gdy trudno rozmawiać, o komunikacji generalnie. Ostatnio nawet dla młodzieży. I wtedy mieliśmy w ogóle, wydaje mi się, że na świeżo różne te metody komunikacji, ze względu na to, że jeśli się nie mylę, to byliśmy chwilę wcześniej pokłóceni i pogodzeni. Więc jakoś tak...
1: Praktyka, nie tylko teoria.
2: Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o to, jak próbujemy sobie radzić w takiej sytuacji, no, będę mówił za siebie, chociaż tego zasadniczo często po mnie nie widać, ale to jest dużo pracy nad sobą, mam usposobienie choleryczne i raczej byłbym skłonny bardzo szybko, bardzo emocjonalnie reagować i żeby tego uniknąć, to bardzo mi pomogło coś, co weszło mi też już w nawyk, żeby nie reagować od razu, w sensie wziąć oddech, powstrzymać się przed powiedzeniem słów, których powiedzieć wcale nie chcę, zastanowić się, co tak naprawdę chcę powiedzieć, policzyć do 3 albo do 10 i zastanowić nad źródłem tej mojej reakcji. Dlaczego coś, co powiedziała Iza, czy coś, co zrobiła Iza, w ogóle wzbudziło we mnie takie emocje? Dlaczego chciałem wybuchnąć? Bo

0: naprawdę jest coś, o czym potem powinienem i chcę z nią porozmawiać. Dlaczego się zdenerwowałem, dlaczego to jakoś mnie dotknęło. Dzięki temu, że potem możemy o tym porozmawiać, to przede wszystkim pozwala nam, mam nadzieję, że się zrozumieć, ale też rozwiązać to na przyszłość.
1: Dla mnie bardzo, bardzo ważna jest właśnie ta rozmowa i o tym, jakby co jest ważne w takiej rozmowie, to właśnie można prowadzić całe warsztaty i tam jest bardzo dużo różnych kwestii, jak ta komunikacja mogłaby wyglądać najlepiej. Natomiast faktycznie to, żeby znaleźć przestrzeń na rozmowę z Michałem spokojną, najlepiej kiedy dzieci śpią, wyjaśnić różne sytuacje, dojść do zrozumienia, nie tylko mówić, ale też usłyszeć drugą osobę z tym, co się w niej dzieje. I jakby tak faktycznie zrozumieć całą tę sytuację, to mi się wydaje bardzo ważne. I czasem faktycznie mimo tego, że taka rozmowa jest i trwa dość długo, to i tak nie możemy dojść do punktu wspólnego, ale to, że obie strony się starają, wydaje mi się, że no jakby tak, kiedy możemy się usłyszeć, to jest bardzo ważne. Też, żeby móc dobrze wypowiedzieć to, co w zasadzie jest we mnie, to ważne jest, żebym sama siebie chociaż trochę zrozumiała. I ten aspekt takiego zrozumienia siebie też jest bardzo istotny, tak myślę, dla związku, żeby wiedzieć, dlaczego coś wywołuje taką, a nie inną moją reakcję, co się pod tą emocją dzieje, bo emocje mówią nam o czymś ważnym i pytanie, co to takiego jest.
2: Michał powiedział przed chwilą o tym, żeby powściągnąć troszeczkę swoje emocje, to znaczy zatrzymać ten odruch, który czasami jest tą pierwszą reakcją, a ty na przykład u siebie widzisz, co powoduje, że za bardzo coś w tobie pulsuje i trzeba też coś z tym zrobić.
1: Zdecydowanie są takie miejsca we mnie, które lubią też wybuchać. Cały czas odkrywam przeróżne rzeczy we mnie, których się jakiś czas temu nie spodziewałam. To się też oczywiście pojawia, kiedy są dzieci, kiedy dzieci zaczynają się zachowywać w sposób jakiś nieoczekiwany, inny. Jest też większe zmęczenie. W takich momentach dużo łatwiej jest też wybuchnąć w tej relacji do dzieci. To zdecydowanie też odczuwam. Natomiast nawet w takich sytuacjach staram się dojść do tego, co tam jest pod spodem, o czym mi to mówi, co się właściwie stało i kiedy zrozumiem, co się dzieje, to potem łatwiej jest też nad tym pracować, żeby takie sytuacje się może nie powtarzały.
2: Tak mi pasuje do tego, żeby pewną taką puentą tej naszej części rozmowy było coś, co znowu odnosi do obrazu serca, serc tych, które dzisiaj trochę tak inspirują do tej rozmowy, czyli serca Pana Jezusa i Matki Bożej. Takie zdanie z Ewangelii: Maryja wszystkie te sprawy zachowywała i rozważała w swoim sercu. I dzisiaj właśnie o tym spojrzeniu na serca i na tą relację, która jest, no nazwijmy tak, sercową relacją małżeńską między dwojgiem ludzi, ale jednak w odniesieniu do serca Pana Jezusa i Matki Bożej jeszcze będziemy kontynuować i za chwilkę wracamy.

Przytul się do mnie, bo ja z księżycem gadam przez sen, by jutro srebrny wstał dzień, dobry dla wszystkich był dzień. Przytul się do mnie, bo ja ze słońcem mówię za dnia.

0: Zmienił się świat, dobry dla wszystkich był dzień.
1: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w Czwórce.
2: Rozmowy Wiarygodne, Ira i Michał, przypominam, nasi goście. Małżeństwo z 5-letnim stażem i 2 dzieci, Sara i Samuel. Jest taki obraz serca Pana Jezusa i Matki Bożej, jej serca, który bardzo często traktujemy tak symbolicznie, to jest jakieś wyobrażenie i też to osłania się przed nami na drodze wiary. Ale ja Was chciałam zapytać tak realnie, patrząc na te obrazy, co z tego sobie można wziąć? Jak widzicie to w swoim doświadczeniu, z czego na przykład można byłoby skorzystać, nawet niekoniecznie do końca tak to nazywając, tego serca Pana Jezusa i serca Matki Bożej. Czy są takie rzeczy, z których korzystacie tak realnie w tych obrazach? Serce Pana Jezusa, Najświętsze Serce Pana Jezusa, Serce Matki Bożej, niepokalane.
3: W moim przypadku bardzo często wracam do słów: mężowie, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół. I jakby dla mnie to też jest obraz o sercu Pana Jezusa, o Jego miłości do nas wszystkich, która pozwoliła Mu oddać swoje życie za nas wszystkich. Te słowa Pisma Świętego mnie bardzo często tak uziemiają, przypominają mi, że moją rolą jest oddawać moje życie za Izę, przede wszystkim za Ida i tak samo wobec naszych dzieci. No to jest taki jednozdaniowy rachunek sumienia, zwłaszcza kiedy jakoś jednak mój egoizm wygrywa, kiedy trudno jest mi spotkać się z Izą ze względu na to, że jakoś kieruję się bardziej swoimi potrzebami. Jakby one też są ważne, nie chodzi mi o to, żeby ignorować swoje potrzeby, ale jednak po prostu chcę uczyć się kochać Izę tak, jak Chrystus umiłował nas wszystkich. Myślę, że to wyciągam sobie z obrazu serca Pana Jezusa. Nie myślałem wcześniej w ten sposób o sercu Matki Bożej. Najczęściej poruszany jest ten aspekt jej niepokalanego serca. To myślę, że jest dla mnie istotny aspekt jej czystości, serca jej czystości, intencji. Natomiast myślę, że jej serce jest też hojne. Było przyczyną do tego, że Jezus na weselu w Kanie, chociaż powiedział, że to jeszcze nie jest jego czas, to na prośbę swojej matki uczynił cud, żeby goście weselni mogli się dalej weselić. I myślę, że to jest nie tylko o hojności jego serca, ale też o hojności serca Matki Bożej, która jest najbliżej serca Jezusa.
4: To, co mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o Maryję i jej serce, że ona przyjmowała wszystko, co się wydarzało, z jakimś takim spokojem i pokorą. I to jest to, czego chciałabym się od niej uczyć. A jeśli chodzi o Pana Jezusa, to On wszystkim przebacza. I w relacji z Nim ja się mogę uczyć proszenia o przebaczenie. Mojego męża czy moje dzieci też muszę czasem prosić o przebaczenie, ale też, żeby to przebaczenie, ucząc się od Pana Jezusa, umieć dawać innym. No bo właśnie nawzajem zdarza się, że z różnych przyczyn ranimy się, ale ta umiejętność przeproszenia i jakby zaofiarowania przebaczenia też wydaje mi się bardzo ważna w relacji.
2: Tu się pojawia jeszcze Wasza pierwsza poważna rozmowa pod obrazem Jezusa Miłosiernego. To jest to serce, które właśnie tym przebaczeniem obdarza. Obraz serca Pana Jezusa, obraz Jezusa Miłosiernego, to i tak się spotyka w tym jednym sercu.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Bardzo ciekawe jest, i to już na koniec, że przywołałeś też obraz Kany Galilejskiej, wesela, na którym była Maryja ze swoim synem Jezusem i te dwa serca, które wtedy tak się tak naprawdę objawiły. To w kontekście no nikogo innego, jak właśnie pary młodej, jak dwóch serc, które się łączą. Więc takie przyplatanie się, myślę, że ma też taką ewangeliczną historię.
3: Dla mnie zdecydowanie tak. Ja mam poczucie, że Jezus, Bóg ogólnie w trzech osobach, Jezus, Ojciec, Duch Święty, pragnie szczęścia dla wszystkich ludzi. Dlatego Jezus przyszedł, żeby każdemu człowiekowi otworzyć bramę miłości Bożej. I w tym kontekście Maryja, która była najbliżej Jezusa, jest dana jako wzór tego, jak być przy Nim, ale też jako opiekunka małżeństwa, jako orędowniczka rodziny.
2: Mówiliście o początku waszej relacji w kontekście spotkań, duszpasterstwa i tańca. Nie w kościele, tylko na kolanach, ale w tańcu. Miłość, która odnosi się też do tej miłości Pana Boga i z niej korzysta. Ma taką przestrzeń do tego, żeby się dobrze nie tyle rozpuszczać, co rozwijać.
4: To prawda. Jak widzimy nasze życie, to mamy poczucie, że Pan Bóg nas zaprasza do przeróżnych rzeczy, które zdecydowanie nie zamykają się tylko w byciu w kościele, ale zaprasza nas do jakiegoś podróżowania, do bycia z innymi, do grania, śpiewania, cieszenia się z życia i robienia tego na Jego chwałę.
2: To jest ciekawe, że te dwa serca Jezusa i Marii objawiają się nie w świątyni, tylko właśnie na weselu. Bo my często chcemy to zamknąć do kościoła, nie na obrazie powiesić, tam niech se wisi, tam się czasem pomodlę i poproszę o to czy tamto. A oni na weselu.
3: Myślę, że tak jak rodzina jest podstawową komórką społeczną, tak samo małżeństwo i rodzina jest podstawową komórką kościoła. Tworzymy domowy kościół, tak jak Iza wspominała na początku, jesteśmy we wspólnocie domowego kościoła. I to nie jest tylko nazwa. Staramy się być tą wspólnotą dla nas jako małżeństwa, a też dla naszych dzieci, jako przestrzeni wzrastania w wierze i po prostu codziennego życia, do którego zapraszamy Pana Boga.
2: Taka droga, którą się przebywa od spotkania, droga dwóch serc.
4: Ja mam taki obraz trzech serc. Serca mojego, Michała i serca Pana Boga. To jest taki jakby trójkąt, gdzie my jesteśmy u podstawy, a tym czubkiem jest Pan Bóg. I kiedy dążymy ku sobie, to też dążymy do Pana Boga. I taki mam obraz trzech serc w perspektywie całego naszego życia. Nie wyobrażam sobie tego, że ta relacja miałaby udać się bez tego trzeciego serca.
2: Iza i Michał, gośćmi Rozmów Wiarygodnych, byli. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: A na dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego zaprasza siostra Beata Zawiślak, Urszulanka Szara.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym namiocie spotkania. Cieszę się, że możemy spotkać się z takim wyjątkowym dla mnie słowem, ponieważ na dziś przewidziana jest Ewangelia, która mówi o powołaniu celnika Mateusza. Jeżeli znamy historię Mateusza, to wiemy, że jego życie od początku nie było takie piękne i kolorowe. Celnicy w tamtych czasach nie byli szanowani przez ludzi z tego względu, że uważani byli za oszustów. A w Ewangelii mamy scenę, kiedy Jezus wchodzi do komory celnej i bezpośrednio zwraca się właśnie do Mateusza, mówiąc: chodź za mną. A Mateusz co robi? Wstaje i idzie za Jezusem. Wielu bardzo dziwi się, jak mógł powołać kogoś takiego, kto przecież nie czynił tylko dobra, a zazwyczaj raczej był człowiekiem nieszanowanym w społeczeństwie. Jezus, znając ich serca, od razu mówi: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Ta Ewangelia to jest dobra nowina dla każdego z nas, bo każdy z nas czasami czuje się chory, czasami czuje się źle, czasami jest daleko od Jezusa,

0: mówi każdego dnia do nas: pójdź za mną. Od razu tutaj nasuwają mi się właśnie słowa świętej Urszuli Leduchowskiej, która mówi: zamykam oczy, a Ty prowadź. Mówi o takim bezwarunkowym oddaniu się Jezusowi w codzienności. Nie każdego z nas Jezus zaprasza do powołania zakonnego czy kapłańskiego, ale każdemu z nas Jezus daje wyjątkowe powołanie, powołanie do bycia z Nim. I celnik Mateusz odpowiedział: natychmiast. Niektórzy mówią, że właśnie w spojrzeniu Jezusa wyczytał ogromną miłość i dlatego odpowiadając na tę miłość poszedł za Jezusem. Życzę nam, abyśmy dzisiaj, czytając tę ogromną miłość właśnie Boga, poszli za Nim w naszej codzienności. Pięknego dnia.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.

0: Autopromocja. Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
1: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00. Drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: szaną zieleń.
1: Szaną zieleń.
2: Długi czerwcowy weekend jeszcze trwa, no ale umówmy się, już zbliża się do końca. Ciekawa jestem, co robiliście. Czy to był czas spędzony na łonie natury, czy być może remont, albo przemeblowanie, albo porządki w waszych domach. Niezależnie od tego, co robiliście, na pewno coś jedliście. A wiadomo, że sezon na owoce właśnie się rozkręca i truskawki to jest to, co w tej chwili króluje na wielu stołach. A my dzisiaj wybierzemy się na sztafetę i truskawki będą jednym z owoców, które pojawią się na trasie. Będzie też jagoda kamczacka, borówka, aronia czy malina, bo sezon na te owoce trwa od wiosny do jesieni. No i w tym roku plantacje tych owoców zaistnieją też na polskiej mapie biegowej. 10 km biegu albo spacer, czyli taki Nordic Walking, to wszystko można zrobić podczas jagodowej sztafety. Po co takie wydarzenie i co ono ma promować, a przede wszystkim jak to jest biegać po plantacjach? O tym na pewno powiemy dzisiaj po godzinie 9, a w tej godzinie sprawdzimy, co dzieje się w Holandii, bo tam ciekawa kampania. Pisklęta na łąkach, a koty w domach. O co chodzi? Jak walczyć z kotami, które niestety czasami lubią chodzić własnymi drogami, ale to może być niebezpieczne, to na pewno też sprawdzimy. No i poszukamy też banknotów, pieniędzy, kasy. Pewnie po takim długim weekendzie kasy nam trochę w portfelu ubyło, no to dobrze by mieć trochę nowych banknotów, a te w Wielkiej Brytanii mogą mieć nowy symbol. Pojawi się na nich pewien zwierz. Jaki to zwierz? No o tym też na pewno wam dzisiaj powiem i jeszcze wiele ekologicznych ciekawostek na pewno się pojawi. Zatem zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń. Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe. Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Z okazji Światowego Dnia Roweru, który obchodziliśmy kilka dni temu, odbył się finał projektu edukacyjnego Sport kocha recykling. To wydarzenie, ten program podnosi świadomość ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z elektroodpadami przede wszystkim, ale też z innymi odpadami i rzeczami, które można by wykorzystać. Wśród gości, którzy odwiedzili to wydarzenie, była Tamara González-Perea, która znana jest z tego, że bawi się modą, ale jak się okazuje, poza modą kocha też sport, no i oczywiście recykling.
2: Sport kocham od dawna i miałam różne fazy w swoim życiu. Miałam fazy, gdzie byłam bardzo sportowa, joga, siłownia, bieganie. I miałam fazy też, gdzie przeholowałam, bo po prostu używałam swojego ciała jak maszyny. A teraz jestem w takiej fazie, gdzie kocham sport, ale rozumiem, co ten sport ma mi dać. Rozumiem, że on jest dla mnie, ma sprawić, żeby moje ciało było bardziej elastyczne, bardziej sprawne, ale też, żebym ja się w tym ciele lepiej czuła. I to jest piękne doświadczenie, które spływa z wiekiem, więc ja się cieszę, że część już tej mądrości i do mnie dotarła. A jeżeli chodzi o recykling, no to tutaj mamy też trochę taki temat modowy, bo ja też z tego nadania trochę dzisiaj tutaj jestem. I ja zawsze, nawet jak zaczynałam w modzie, to kochałam

0: Kochałam rzeczy vintage, kochałam rzeczy, które już mają duszę, mają jakąś historię. Ja każdy jakieś ubranie, fragment, który mam po moich przodkach, po mojej rodzinie, to ja to cenię, szanuję. Mam torebkę mojej mamy jeszcze z czasów studiów, taką skórzaną. I zawsze uważam, że jeżeli jest coś, co już zostało stworzone, a często jest tak, że te rzeczy, które były kiedyś, były jednak tworzone z większą trochę miłością i dbałością o detale, to fajnie jest to uszanować. Ja lubię rzeczy z duszą i uważam, że moda kocha recykling, a tam, gdzie nie kocha, to fajnie by było, żeby pokochała bardziej i tego sobie życzę. Sama mam w swojej szafie wiele rzeczy po kimś, od kogoś, second handu, vintage i te rzeczy niosą jakąś określoną częstotliwość, jakąś określoną wibrację, określoną historię.
1: Ale z wami, osobami, które znamy z internetu, telewizji, no pokazujecie się publicznie, może być taki problem, że w tej sukience to ty już kiedyś byłaś, już na jakiejś gali, już na jakimś wydarzeniu, Tamara znowu w tej samej kietce. To jest wyzwanie, tobie się zdarza powtarzać kreację, czy jakoś tak to stylizujesz, że wygląda jak nowe, a przynajmniej jak inne?
0: Powiem ci tak, że te czasy, kiedy się tym przejmowałam, trochę już są za mną. Na pewno to jest tak, że jak jest się na świeczniku, czy jest się osobą, która się często pokazuje medialnie, to nasz wizerunek i te kreacje, no są częścią, że tak powiem, tego, co pokazujemy, co chcemy zakomunikować. Szczęśliwie dla wszystkich gwiazd są możliwości wypożyczania ubrań, są projektanci, także naprawdę nie trzeba na każdą galę kupować nowej kreacji, a jednak ja przez 10 lat w modzie moja garderoba się tak wypełniła, że ja naprawdę mam z czego korzystać i tak zdarza mi się powtarzać kreację.
1: A ta sukienka już gdzieś była na jakiejś wcześniejszej imprezie, pokazie, wydarzeniu?
0: Ta akurat chyba nie, ale była na wydarzeniach prywatnych.
1: To o czym mówię?
0: Ale miałam dzisiaj dylemat, bo miałam taką, w której już byłam kilka razy. Mówię, no dobra, ale już czwarty czy piąty raz, to może założę coś innego. Czasami jest tak, że bardzo coś lubimy, w czymś się dobrze czujemy i ta rzecz nas woła. A dzisiaj postawiłam na coś, czego publicznie jeszcze medialnie nie było, natomiast prywatnie już ją miałam na sobie wiele razy.
1: A przerabiasz ubrania? Zdarza ci się właśnie ten recykling taki, czyli z sukienki myślisz sobie, czekaj, jakbym tu obcięła, to będzie z tego bluzka i do tego dżinsy i okej.
0: Zdarzyło mi się. Teraz oddałam 4 sukienki do krawcowej. Takie długie sukienki, które przerobiłam na spódnice i na takie crop topy. Jeżeli mogę, zwłaszcza ja mam tak, że bardzo cenię sobie ubrania, które opowiadają jakieś historie, które uwielbiam. Jeżeli one są dobrze wykonane, to i po latach można je przerobić, można je trochę zmienić i dostaję zupełnie nowe życie.
2: Zapomniałam zapytać, czy pożyczyłaby mi tę sukienkę, bo miała na sobie

Tu czwórka, Polskie Radio.

0: GTA 6.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Pamiętacie, jaki król albo władca jest na 100-złotowym banknocie, a na 200-stówach? No czasami trudno sobie przypomnieć, bo wiadomo, że dycha to Mieszko pierwszy. To, co jest na banknotach, jest bardzo ważne. Oczywiście ten nominał też jest dla nas ważny. No a Brytyjczycy postanowili zmienić swoje banknoty. Być może pojawi się tam maskonur, jeż, trzmiel, lis, a nawet żarłacz olbrzymi. Takie właśnie zwierzęta mogą trafić na brytyjskie banknoty. Bank Anglii rozpoczął ogólnokrajowe głosowanie, w którym mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa wybiorą zwierzęta, ptaki i owady, które ozdobią nową serię funtów. Plebiscyt potrwa miesiąc, do 3 lipca, a wybrać można właśnie wśród tych zwierząt.
4: Bank Anglii wytypował 18 gatunków zwierząt, które mogą znaleźć się na nowych banknotach. Wśród nich są zarówno dobrze znane mieszkańcom wysp jeże, wydry i rudziki, jak i znacznie mniej oczywisty żarłacz olbrzymi, druga największa ryba świata. Na liście znalazły się także delfin butlonosy, łosoś atlantycki i ulubieniec wyspiarzy maskonur. To oznacza koniec tradycji, która trwa od ponad pół wieku. Obecnie na odwrocie brytyjskich banknotów znajdują się wybitne postacie historyczne, między innymi Winston Churchill czy Jane Austen. Bank Anglii chce jednak, aby kolejna seria nawiązywała do przyrody i dzikich zwierząt zamieszkujących Zjednoczone Królestwo. Jedno pozostanie bez zmian. Na nowych banknotach nadal będzie widniał portret króla Karola III. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: To gdyby jeszcze można było wybrać kolor, to ja poproszę zielone.

0: przeszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy na

0: przyszłość. Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Jak wyjeżdżacie gdzieś na krótki albo długi urlop, no to wiadomo, że psa trzeba ze sobą zabrać, ewentualnie dać komuś pod opiekę. Nieco łatwiej jest z kotami, no bo te lubią być czasem same w domu. Jeżeli dobra sąsiadka albo sąsiad przychodzi dać karmę i sprzątnąć kuwetę, no to sprawa załatwiona. A w tym miejscu bardzo dziękuję mojej sąsiadce, która zajęła się w ten weekend właśnie moimi dwoma kotami. Ale z kotami jest jeszcze jeden problem, bo to, że siedzą w domu, to fajnie, ale czasami też lubią chodzić własnymi drogami. No i wtedy może być pewien konflikt. Konflikt na linii koty i pisklęta. W Holandii postanowiono ten problem rozwiązać, a przede wszystkim nagłośnić w ramach kampanii Pisklęta.

0: Klęta na łąkach, a koty w domu. To właśnie taki tytuł nosi teledysk, który ma przekonać holenderskich właścicieli kotów, aby trzymali je w nocy w domu. Wiosną bowiem ulubionym przysmakiem tych zwierzaków są pisklęta, zwłaszcza te pisklęta ptaków łąkowych. A w Holandii żyją 4 miliony kotów, zjadają one 18 milionów ptaków rocznie.
1: W Holandii ptaki mają niewiele miejsca do budowania gniazd. Jaja składają na pastwiskach, łąkach lub nad kanałami miejskimi, przez co stają się łatwym łupem dla kotów, które nocą mogą przemierzać kilometry w poszukiwaniu jedzenia. Dlatego kilkanaście organizacji zajmujących się ochroną ptaków prowadzi kampanię Pisklęta na łąkach, koty w domu. Chcą one przekonać właścicieli zwierzaków, aby w nocy trzymali je w domu. To smutne, one powinny chodzić gdzie chcą. Szkoda mi ptaków, musimy je chronić, mówili mi sąsiedzi, których zwierzaki swobodnie wędrują po całym osiedlu. Organizatorzy kampanii argumentują, że koty zjadają rocznie 18 milionów ptaków, również tych chronionych. Zanieczyszczają ich gniazda, zmuszają pisklęta i rodziców do ucieczki. Dlatego radzą właścicielom, aby koty zamykali, regularnie uzupełniali ich karmę oraz kastrowali, aby zapobiegać narodzinom bezpańskich kotów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Niby oswojone, niby milutkie, niby się przytulą, ale swój koci pazur potrafią czasem pokazać.

0: Zbliża się godzina 9, więc coś wam powiem albo nie powiem. A w zasadzie zrobi to Frank Lin. Utwór, który już za moment na naszej playliście właśnie taki tytuł nosi. Powiem, nie powiem. A ta piosenka to balansujący między intymnym wyzwaniem a niedopowiedzeniem utwór, co sugeruje właśnie ten tytuł. Frank Lin zapowiedział swój drugi długo grający album i tym samym jesienną trasę koncertową. Artysta sam o swojej muzyce mówi tak. Brzmi jak coś nowego, ale z kiedyś. No to posłuchajmy, jak to brzmi.
1: To jest nowość czwórki.

0: Polskie Radio.
1: Will I ever be loved?

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Skakanka, owoce, warzywa i zdrowa rywalizacja. Brzmi prosto, ale może być początkiem wielkiej zmiany. Sportowe wyzwanie Chrumasa to konkurs, który poprzez ruch, energię i sportową zabawę zachęca dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia. Wyzwania Chrumasa są propozycją zabawy skierowanej do wszystkich, którzy chcą promować zdrowe nawyki żywieniowe, właśnie po to, żeby zapewnić sobie siłę, energię i moc nie tylko do nauki, ale także do zabawy i aktywnego relaksu. Mówi Witold Wierzbiński, Departament Rozwoju Rynku, Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa.
2: Tutaj właśnie z Chrumasem i jego ekipą już od 9 lat przekonujemy dzieci, zachęcamy ich w zabawny sposób do tego, aby nie zmuszać ich, tylko żeby same z siebie chciały zjadać to zdrowe śniadanie chociażby. I stąd sportowe wyzwanie Chrumasa. W tym roku mamy edycję ze skakanką, w poprzednim roku również mieliśmy, gdzie dzieci z zadanie miały nakręcić zabawny filmik ze skakanką, wpleść tam wątki zdrowego żywienia. Napłynęło 216 takich prac konkursowych. No i już dziś mogę zaprosić na wielki finał na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Będzie można spotkać tam naszych ambasadorów i wspólnie z nimi przeprowadzić wielki trening. Patrząc na naszych ambasadorów, no, wszyscy chcielibyśmy pewnie wyglądać jak oni, tak się poruszać. Oni sami podkreślają, że dieta to jest podstawa.
1: I jak dodają, każdy sukces zaczyna się od małych kroków, regularności i wiary we własne możliwości. No a także zdrowej diety, zdradza Łukasz Gutkowski, reprezentant Polski w pięcioboju nowoczesnym.
3: No obecnie już jako wyczynowy sportowiec, który gdzieś no, musi dbać o to paliwo, które dostarcza do swojego organizmu, no to oczywiście patrzę na to, co nakładam na talerz. To są właśnie te wybory tak naprawdę dnia codziennego, zarówno przy tych większych posiłkach, ale jak i przekąsek, więc właśnie wszelkiego rodzaju owoce, warzywa, no jest to idealna przekąska przedtreningowa, jak i również potreningowa. Chyba, że tak powiem, moim ulubionym tutaj owocem jest banan. Tak naprawdę no nie ma dnia, żebym nie zjadł go jednego, dwóch, a czasami nawet trzech. No bo właśnie jest to przekąska, którą zawsze mogę zabrać ze sobą. W momencie, kiedy z rana treningi pływackie zaczynam gdzieś tam już o siódmej rano, to tak naprawdę jest to pierwsza przekąska, od której swój dzień zaczynam. Więc tutaj zarówno te owoce, jak i warzywa na co dzień mi towarzyszą, z uwagi na fakt, że dostarczają dużo tej energii, więc bez nich tak naprawdę praca w sporcie, moja jako zawodnika, no by nie miała miejsca, by w zasadzie było to niemożliwe. Już pomijając fakt, że oczywiście tego typu produkty dostarczają nam witamin, minerałów, no bez których też nie byłbym w stanie podejmować aż tak dużo aktywności fizycznej, jak sobie wyobrażam. No a jest to, a w zasadzie są to ze 3-4 treningi dziennie, więc tutaj to ładowanie musi być odpowiednie po to, żeby silnik, maszyna pracowała odpowiednio też, po prostu dawała radę na tych ciężkich treningach. No i dzięki temu po prostu wiem, że to ograniczenie potencjalnych kontuzji jest znacznie większe, jeżeli pilnuje przysłowiowo tej michy.
1: Dlatego wiele placówek uczestniczy w programie dla szkół, w ramach którego uczniowie otrzymują owoce, warzywa oraz mleko i przetwory mleczne.
2: Dieta powinna być przede wszystkim zbilansowana, no, dlatego ta różnorodność, czyli owoce, warzywa i przetwory mleczne. Natomiast zauważamy, że jest trudniej przekonać dzieci do jedzenia takich nieprzetworzonych owoców i warzyw. No i tutaj to zadanie jest właśnie po stronie KOWR-u, aby przez dostarczanie tych owoców, uświadamianie, wizyty w tych gospodarstwach edukacyjnych i program

0: promocyjny, gdzie tutaj Chruma ze swoją ekipą zachęcają dzieci, że to jest coś fajnego, coś, co wpływa na nich bardzo pozytywnie, na koncentrację, na ich rozwój, wzrost i jest czymś nieodzownym, aby funkcjonować fajnie w społeczeństwie. Pamiętajmy, że dzieciaki powinny zjadać to w szkole wspólnie z nauczycielem, rozmawiać o tym. Wydaje mi się, że to jest zupełnie inne spożywanie niż samemu mamy zmęczyć jakieś owoce lub warzywo, które nam średnio smakuje. Natomiast w grupie jest to o wiele fajniejsze, ciekawsze. Jeżeli się czegoś jeszcze dowiemy o tym owocu, o warzywie, wydaje mi się, że smak wtedy schodzi na dalszy plan. Cały rok prowadzimy działania edukacyjne, promocyjne, chociażby na trasie Lata z radiem będziemy w 6 miastach, jest tam stoisko, można będzie dowiedzieć się o programie, porozmawiać, poskakać, spotkać Chrumasa.
1: I przybić z Chrumasem piątkę. A wyniki tegorocznego wyzwania Chrumasa poznamy podczas wielkiego finału 12 czerwca.
2: Audycja powstała we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach unijnego programu Program dla Szkół, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Czwórka.

0: RMFU. Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
2: Długi czerwcowy weekend pogodowo można powiedzieć był taki sobie, bo były dni lepsze, były dni gorsze, były te bardziej słoneczne i te nieco deszczowe, no to dzisiaj nie będzie za dobrze. To znaczy zależy dla kogo, bo dla przyrody będzie dobrze, bo popada. Ale dla tych, którzy mieli plany i chcieli jeszcze dzisiaj spędzić czas na świeżym powietrzu, to nie będzie najlepsza wiadomość, bo po krótkiej przerwie od nawałnic to właśnie dzisiaj zmiany w pogodzie, bo w drodze do Polski są fronty, które sprowadzą burze niemal do całego kraju. Ulewne deszcze, silny wiatr i grad, tego możemy się dzisiaj spodziewać. Za to będzie ciepło, bo nawet 26 stopni zobaczymy na termometrach. No już od rana na zachodzie możemy się spodziewać większego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu, choć te na razie na początek nie powinny być zbyt intensywne. Kolejne godziny słoneczne i suche będą już tylko w dwóch województwach, lubelskim i podkarpackim. Nad resztą kraju z godziny na godzinę zacznie rosnąć zachmurzenie i chociaż rozpogodzenia mogą się pojawić, no to jednak strefa burz i deszczu będzie przeważająca, także warto dzisiaj się przygotować na takie pogodowe niespodzianki. W nocy z niedzieli na poniedziałek aura się uspokoi, przestanie grzmieć, no i się przejaśni, ale dzisiaj raczej burzliwy dzień przed nami.
1: Autopromocja.
3: Czerwcówka.
4: Czerwcówka.
3: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
5: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00, drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Słyszeliście o czymś takim jak jagodowa sztafeta? No ja też wcześniej o tym nie słyszałam, dopóki nie dostałam maila wysłanego do mnie 1 kwietnia. Najpierw myślałam, że to prymy aprilis, ale okazuje się, że coś takiego jak Fundacja Bieg Rolnika i jagodowa sztafeta istnieją naprawdę. I już dzisiaj pierwszy bieg. Gdzie i kiedy i po co i o co chodzi, o tym powiemy w tej godzinie naszego spotkania. Na pewno pojawi się jagoda kamczacka, truskawka, borówka, aronia i malina, bo jak wiadomo, sezon na te owoce trwa od wiosny do jesieni. Co wybierać? Gdzie biegać? O tym już za moment. Zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: W Polsce sezon na owoce jagodowe trwa od wiosny do jesieni. No i corocznym wyzwaniem jest skorzystać z tej sezonowej oferty i jeść przysłowiową filiżankę tych super owoców codziennie. Ja przyznaję, borówki jak tylko się pojawiły, to już lądowały u mnie na stole, właśnie w takim pojemniczku. Truskawki już też próbowałam, chociaż te pełne i w rozkwicie to za moment. A my dzisiaj porozmawiamy o niezwykłym wydarzeniu związanym właśnie z takimi owocami. Super owocami, wydarzenie Sztafeta Jagodowa 2026. W studiu Grzegorz Gąszczyk, Fundacja Bieg Rolnika. Cześć.
2: Cześć, witam.
1: Fundacja organizuje jagodową sztafetę. Brzmi to dosyć zabawnie, czyli co, kto pierwszy do marketu po pojemnik z jagodami, czy o coś innego zupełnie chodzi?
2: Wprost przeciwnie. Chodzi tutaj o to, żeby jakby utożsamić się troszkę z naturą i spotkać się głównie na plantacjach, tam gdzie te owoce rosną, czy jakby u źródeł.
1: A to nie rosną w supermarkecie?
2: Nie, no właśnie.
1: Niektórzy przyjeżdżają?
2: Tak, tu są różne teorie spiskowe, że czasami niektórzy uważają, że owoce są w markecie, ale to nie tak. Więc spotykamy się na tych plantacjach i łączymy przyjemne z pożytecznym, to znaczy obcujemy z tymi owocami i uprawiamy sport w formie biegu bądź marszu Nordic Walking. Dodatkowo mamy w ramach tej sztafety także biegi dla dzieci, to są też zajęcia edukacyjne ze zdrowego żywienia oraz z uprawiania sportu.
1: No dobrze, ale jeżeli biegamy po jakiejś plantacji, to przecież możemy to zniszczyć. No jak myślę, że jak rolnik widział, że ktoś włazi w zboże, to robi szkodę, więc tutaj będzie tak jakoś to ogarnięte, że no nie zrobimy krzywdy tym jagodom, borówkom, truskawkom?
2: Wszystko mamy opracowane. Biegi są na dystansie 10 kilometrów, natomiast biegamy zwykle od około kilometra, albo start i meta, albo gdzieś przebiegamy przez tą plantację. Jest to zrobione tak bezinwazyjnie, żeby tego oczywiście nie zniszczyć. Chodzi o to, żeby przebiec, zobaczyć, a później

0: Wracamy i łączymy to często wraz z tymi plantatorami na poszczególnych plantacjach, z samozbierami, z degustacją tych owoców. Czasami są, wyciskamy soki, jak to bywa na przykład w przypadku aronii. Są zajęcia z wyciskania tych soków, więc to jest taki efekt dodatkowy, ale absolutnie nie niszczymy tego.
1: Ważne, żeby potem można było właśnie te plony zebrać, no i zjeść. Czyli to nie chodzi o to, kto więcej zbierze, tylko kto szybciej dobiegnie, bo jest naprawdę wyścig, są zawody, jest rywalizacja, czy jest po prostu zabawa?
0: To jest wszystko. To jest, biegają biegacze, biegaczki, które naprawdę osiągają dobre wyniki. Mamy bardzo dobre czasy, na przykład w przypadku tych biegów po truskawkę są bardzo, bardzo szybkie trasy, ale tutaj chodzi też o to, żeby się bawić. Są osoby, które na przykład pierwszy raz w życiu w ogóle debiutują, rozpoczynają swoją przygodę ze sportem. Też preferujemy, żeby biegały dzieci, żeby się tym bawiły, ale też bardzo mocno zapraszamy, tutaj to jest też ważne, osoby 65+, tak zwanych seniorów. Niektórzy się obrażają, że tak mówimy, ale no, osoby dojrzałe.
1: Młodzież.
0: Tak, tak. Tych starszych i oni mają jakby specjalne preferencyjne warunki, biegają za darmo, bądź chodzą z kikami. I jest to dla nich niesamowita też frajda.
1: A czy ktoś się dziwi, jak wyglądają te owoce? To znaczy, w jaki sposób rosną? No bo chyba każdy wie, jak rośnie truskawka. Ale borówka może już zaskoczyć. Albo aronia. W jaki sposób właśnie ona się pojawia? Czyli czy z krzaczka, czy z ziemi, czy z jakiejś małej roślinki? Czy tu jest właśnie też taki element zaskoczenia? Aha, to tak wygląda.
0: Tak, najbardziej, ponieważ będzie pierwsza edycja, jest taki owoc jagoda kamczacka. I osobiście ja ten owoc znam od pół roku. I on ma bardzo ciekawy kształt i to mnie zaskoczyło najbardziej. Smak też ma bardzo wytrawny, że tak powiem. Mniej więcej te owoce rosną albo na krzaku, albo no, truskawki są najbardziej przyziemne. Natomiast wszystko to są owoce jagodowe, jak to mówią fachowcy. Wszystko to są tak naprawdę jagody. Więc chyba największym zaskoczeniem dla mnie i myślę, że też dla uczestników tego pierwszego biegu to będzie ta jagoda kamczacka, bo ma taki specyficzny kształt, też specyficznie rośnie i myślę, że tu będzie dużo wiedzy, której nabędziemy też od tych plantatorów, bo oni mają, to jest kopalnia wiedzy. To nie są tacy rolnicy, jak nam się kiedyś wydawało, nie wiem, że to jest rolnik, który w takim tradycyjnym znaczeniu, ale to są osoby, które kochają, mają do tego pasję, posiadają bardzo dużą wiedzę też i przede wszystkim wierzą w to, co robią z tymi owocami.
1: Jagodowa sztafeta, o tym dzisiaj rozmawiamy i za moment wrócimy do rozmowy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Nowość na polskiej mapie biegów na 10 km, a także Nordic Walking. W 2026 roku odbędzie się 5 biegów na owocujących plantacjach. Będą to biegi po truskawkę, jagodę kamczacką, malinę, borówkę i aronię. To wszystko utworzy jagodową sztafetę. No i właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy, bo jedno to ruch, a drugie to my musimy chyba promować te nasze super owoce. Chociaż z drugiej strony truskawkę trzeba promować? Chyba każdy na nią czeka i każdy lubi tę truskawkę. To nie jest jakaś rzecz, którą specjalnie nam trzeba sprzedać.
3: Truskawka to jest taki polski owoc, tak to można nazwać. Nie wiem, jakie są korzenie tego owoca, natomiast kojarzy się na pewno z początkiem lata, z wakacjami, to jest czerwiec, najczęściej jest owocowanie tych truskawek. Więc myślę, że tutaj bardziej możemy pójść w kierunku jakichś dodatkowych odmian, które na przykład na tych polach się pojawiają. Są bardziej słodkie, są mniej słodkie, są na przykład truskawki, które owocują też i w sierpniu. Jest taki owoc. Natomiast te pozostałe owoce jagodowe, no tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, na przykład jagoda kamczacka jest to dosyć, nie jest to taki powszechnie znany, nie można go za bardzo kupić w markecie. Można, ale jest bardzo krótki sezon. Najlepiej udać się na plantację, zna jakiegoś znajomego plantatora w pobliżu i samemu sobie zerwać, kupić na miejscu i spróbować. Bardzo, bardzo ciekawe są soki z jagody kamczackiej. Takie troszeczkę właśnie wytrawne, cierpkie, ale bardzo zdrowe. Wszystkie te owoce to jest kopalnia zdrowia. Borówka też już jest takim owocem bardziej znanym. Bardziej może się kojarzy często też z taką dziką borówką, którą nie wiem, znamy z dzieciństwa, ale w tej chwili jest dużo plantacji w Polsce. Jest to borówka amerykańska, ta odmiana, natomiast no jest, Polska jest jednym z liderów produkcji, czy w hodowli tej borówki.
2: No i chyba też dlatego, że jest dużo chętnych, to znaczy lubimy to, smakuje
3: tak
2: nam, więc pewnie ci plantatorzy też podążają za popytem.
3: Dokładnie tak, dokładnie. Borówka jest dosyć znana, no i lubiana. No i kwestia tego biegu po aronie, bo tutaj aronia jest owocem bardzo cierpkim, chyba najbardziej z tych wszystkich, natomiast też przetwory, wszelkie soki, dżemy, osobiście wszystkich tych przetworów od tych plantatorów, gdzie będziemy biegali, już próbowałem, więc mam jakąś opinię wyrobioną. No i malina. Malina to też jest taki owoc, który bardzo często może bardziej z zamknięciem lata nam się kojarzy, bo to już jest sierpień, wrzesień.
2: Tak, tak, to już ta końcóweczka, ale tak. Jeszcze taka nadzieja, że już nie ma truskawek, nie ma czereśni, nie ma borówek, a przynajmniej jest mniej tych borówek. Tak. No tu... ale jeszcze jest taka akcja, że właśnie są
3: maliny. Tak, jeszcze
2: maliny.
3: Przy tej malinie chciałem powiedzieć, że też widziałem pierwszy raz w życiu malinę czarną. Czy czarne może są spotykane, ale widziałem też malinę żółtą. I są właśnie na plantacji, na której będziemy biegli, zamykali tą sztafetę we wrześniu, będą do spróbowania te trzy rodzaje malin. Bieg się odbędzie w okolicach Starego Sącza, więc miejmy nadzieję, że też pogoda dopisze i że będzie można tego spróbować.
2: No właśnie, bo te biegi to nie wszystkie w jednym miejscu. Każda plantacja jest w innej części kraju i po pierwsze różne miejsca, po drugie różne terminy, no bo nie powiemy truskawce czy jagodzie, masz teraz kwitnąć i masz teraz owocować, bo chcemy zrobić bieg, tylko właśnie tutaj ta sezonowość i ten czas, kiedy te owoce są do skosztowania, jest istotny. No i kiedy to wszystko i gdzie, to za chwilę powiemy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Dzisiaj w czwórce Grzegorz Gąszczyk z Fundacji Bieg Rolnika. O biegach po plantacjach owoców, super owoców rozmawiamy. No dobrze, truskawki już mamy na stole, już możemy je kupić, już możemy je zjeść, już są i w marketach, i na straganach, no i są też u plantatorów, są na polach. Czy od truskawki właśnie się zaczyna ta jagodowa sztafeta?
2: Pierwszym owocem, od którego zaczynamy naszą sztafetę, jest jagoda kamczacka. 7 czerwca rozpoczynamy tym biegiem całą tą sztafetę.
1: Czyli dzisiaj zaczyna się ten bieg. Tak, rozumiem, tak, że zdążysz jeszcze pobiec.
2: Zdążę. Oczywiście jestem przygotowany. Zdążę też nazbierać sobie tych owoców. Zawody są w Muniakowicach, w województwie małopolskim, w gminie Słomniki. Tutaj jest kwestia tych terminów, ona często jest dosyć płynna, ustalamy ją wcześniej, natomiast też czasami te owoce mogą nam się spóźnić. W tym roku się udało, trafiliśmy z terminem, owoce są dojrzałe, można je już zbierać.
1: No i skoro pierwsza ta sztafeta i ten bieg po jagodę kamczacką w okolicach Krakowa, to właśnie, tak jak mówiłeś, to nie jest taka popularna roślina, nie jest taki popularny owoc, czyli akurat tam jest największa plantacja, pierwsza plantacja, czy taka ciekawa plantacja? I może plantator chętnie wpuści ludzi?
2: W Małopolsce jest kilka plantacji. Ta plantacja jest jedną z większych. Wydaje mi się, że tutaj nie mam pełnej wiedzy na temat plantacji w Polsce, ale tam jest, są dobre warunki. Jest dobre nasłonecznienie, też ta jagoda jest niepodatna na jakieś przymrozki, na takie wahania temperatury, więc tutaj jest to dobry region, żeby to uprawiać. Też tereny troszeczkę pofałdowane, więc to jakby jest takie miejsce, gdzie tych plantatorów jest kilku.
1: Czyli utrudnienie dla biegaczy, jeżeli teren pofalowany będzie pod górkę i będzie z górki.
2: Trasa jest, no już Małopolska to już praktycznie podnóżek gór, więc mamy tam dużo podbiegów, zbiegów, trasa jest pofałdowana, natomiast są piękne widoki. Przypomina to trochę taką małopolską Toskanię, tak to określam. Są bardzo piękne widoki, jeżeli się tam wbiegnie na górę. I następnym biegiem jest bieg po truskawkę. Tak to zwykle robimy.
1: Tak,
2: dokładnie. Zwykle nam się to zbiega z pierwszym dniem lata. I tak to zwykle mamy gdzieś w granicach właśnie początku lata, końca roku szkolnego. W tym roku to będzie 20 czerwca i to się odbywa na Górnym Śląsku. To jest może nietypowe, bo Górny Śląsk kojarzy się z przemysłem, z kopalniami, z hutami, ale akurat w gminie Zbrosławice, miejscowość Księżlas, to jest najbardziej rolnicza gmina w województwie śląskim.

0: te truskawki, to będzie już czwarta edycja tego biegu i te truskawki można sobie zbierać w ramach też samozbiorów na tej imprezie, czyli po biegu można się wybrać, pozbierać. Idea samozbiorów polega na tym, że plantator, który ma tą plantację, pozwala nam spożywać te truskawki bez limitu. Oczywiście...
1: Taki all inclusive.
0: Tak, tak. A płacimy tylko za jakiś tam koszyczek, więc to jest takie, myślę, sprawiedliwe.
1: Natomiast więcej też, do buzi niż do koszyczka.
0: Tak, tylko to też trzeba, pewnie no każdy ma jakieś ograniczone możliwości, ile można zjeść, ale ma bardzo dobre, ma bardzo słodkie te truskawki. Ludzie sobie bardzo chwalą i wracają do tej miejscowości. Trzecim biegiem w sztafecie wtedy się przenosimy na Roztocze, województwo lubelskie, miejscowość Olchowiec, koło Biłgoraja i to jest bieg po Borówkę. I tam przebiegamy, właśnie to jest ten bieg też, gdzie przebiegamy przez plantację, mniej więcej w połowie trasy.
1: Czyli w międzyczasie jak się biegnie, to można coś tam złapać, zerwać.
0: Można, można.
1: Borówka akurat rośnie wysoko, w sensie tak na wysokości dłoni, ręki, można szybko złapać.
0: Tak, rok temu akurat byłem świadkiem, zresztą mamy to nawet na zdjęciach, że tam niektórzy biegacze się wspomagali, ale to wolno. To jest dozwolone, wręcz nawet wskazane. Tutaj, co ważne, we wszystkich pakietach startowych biegacze, którzy biorą udział, otrzymują te świeże owoce też jakby w pakiecie do takiej degustacji, albo soki, albo właśnie, albo jakieś przetwory, albo same owoce już prosto z plantacji. I następnie przenosimy się troszeczkę bliżej Warszawy. Bieg po Aronie mamy w miejscowości Kolonia Bądków, to jest koło Grójca w gminie Goszczyn. I tam będziemy mieli bieg po Aronie. Tam też będziemy biegali na plantacji, ale też na terenach takich rolniczych. I tutaj będzie taka ciekawostka, będzie też możliwość pobiegu właśnie zrobienia sobie soku. Głównie to będzie zadanie dla dzieci. Będzie można sobie ten sok samemu stworzyć. Tutaj plantator nam już przygotował takie pole do działania.
1: No bo aronia sama w sobie tak do zjedzenia to nie jest chyba smaczna.
0: Jest kwaśna
1: bardzo.
0: Rzadko
1: się ją je tak po prostu z krzaka. Raczej na przetwory można jej używać. I szkoda, że akurat ta aronia tak blisko Warszawy, myślałam, żeby powiedz, ale to nie jest ten ulubiony owoc. Ta borówka bardziej kusi.
0: Tak, borówka jest słodsza zdecydowanie i no ale aronia ma dużo też właściwości takich.
1: Otóż to, witaminy są w niej ważne, dlatego dobrze ją jeść. Dobra, tak, jedziemy
0: dalej.
1: To mamy
0: dalej? W sierpniu, to jest 23 sierpnia. Natomiast całą sztafetę zamykamy biegiem po Malinę. To będzie w miejscowości Juraszowa, koło Starego Sącza, województwo małopolskie, czyli już wkraczamy tak naprawdę w góry takie poważne. I to będzie najbardziej pofałdowana, najbardziej górzysta trasa. Wydaje mi się też, że najtrudniejsza, ale jak przystało na finał takiej sztafety, no będzie takie godne zakończenie tych zawodów. I tam oczywiście też będziemy przebiegali w pobliżu plantacji malin. Tutaj jeszcze też dodam, że na wszystkich tych zawodach mamy biegi dla dzieci, które są albo na plantacji, albo na jakichś obiektach sportowych, ale tu generalnie są biegi takie dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Chodzi o to, żeby zaszczepić w dzieciach taką zdrową pasję do sportu i też, żeby zamiast kupować jakieś chipsy bądź inne przekąski, spróbowały tych owoców bądź przetworów. Różnie to bywa, ale generalnie można dzieci przekonać, bo jak widzą soczek ładnie opakowany, to też są w stanie spróbować tego i czasami są zadowolone.
1: No poza tym te owoce naprawdę są smaczne, słodkie.
0: Tak, tak.
1: Truskawka, borówka, malina, do tego chyba szczególnie nie trzeba przekonywać, a do aroni może tak, natomiast jak się dobrze zrobi, dobrze na przykład przygotuje sok, to da się wypić i nie trzeba się krzywić. O jagodowej sztafecie jeszcze za chwilę porozmawiamy. Don't tuck your tail now. Check up. These games get real in the

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Wybieramy się dzisiaj na jagodową sztafetę. No i rzeczywiście dzisiaj pierwszy bieg po jagodę kamczacką. Kto w okolicy Krakowa, to już chyba tylko obserwować może, bo zgłosić się już nie można za późno. Pakiety rozdane, już biegacze pewnie trenują, ćwiczą i na starcie są. Natomiast podglądać, popatrzeć zapewne można. Grzegorz Gąszczyk z Fundacji Bieg Rolnika jest cały czas z nami. Przyjechał specjalnie z Krakowa, żeby opowiedzieć o tej sztafecie jagodowej, w której sam też bierze udział. No ale samo bieganie to jedno, jedzenie tych owoców to też ważna część, bo one są naprawdę zdrowe i mówimy o nich, super owoce, nie bez znaczenia i nie bez przesady.
3: Zgadza się. Tutaj jakby wspomniałaś o tym, że mamy ten bieg i że on już wystartował. I natomiast zapraszamy na te plantacje, na dni otwarte. Każda z tych plantacji ma tak zwane dni otwarte i można tych owoców spróbować. Dlaczego te owoce są takie ważne? Generalnie zdrowy tryb życia rozpoczyna się, tak my biegacze też jestem gdzieś tam jeszcze czynnym biegaczem, staram się uprawiać ten sport. Więc to tak naprawdę zaczyna się, ten dzień sportowca zaczyna się w kuchni, od zdrowego posiłku. Te owoce, oprócz takich rzeczy, które odmładzają nas na pewno, przedłużają nam życie, to też dodają nam energii, takiej zdrowej energii. Każdy z tych owoców ma różne składniki, którymi możemy sobie urozmaicić tę dietę. Niektóre zawierają więcej fosforu, potasu, niektóre antyoksydanty, ale też witaminy. Myślę, że wszystkie te owoce posiadają wiele witamin od A do D. I chyba dalej jeszcze, jeżeli występują. W tej chwili nie jestem w stanie wszystkich wymienić, natomiast ta mieszanka, idea tej sztafety jest taka, żeby łączyć właśnie zdrowe żywienie, owoce jagodowe, zdrowy tryb życia i regenerację, czyli wszelkie te czynności, żeby sobie też odpoczywać. Będąc na takiej plantacji też można doskonale wypocząć, jeśli ktoś mieszka w mieście. Żyjemy często w stresie, w jakimś pośpiechu, więc można się wybrać tak jak do lasu. Te plantacje są często duże, jest tam spokojnie, można się wyciszyć. Przy okazji spróbować sobie owoców prosto z krzaka. To, co ważne, na tych plantacjach te owoce są produkowane zdrowo. Po prostu posiadają odpowiednie atesty, odpowiednie wymogi.
2: Też trzeba uważać na nawozy, na chemię, która jest
3: tam. To jest tak, bo to faktycznie akurat tutaj, gdzie mamy, to one są, nie chodzi o jakieś certyfikaty takie, że to jest, nie wiem, jakoś tam chronione ekologicznie, ale one faktycznie są badane, te owoce, żeby tam spełniały pewne wymogi.
2: Żeby nie było za dużo tego złego, co czasami może być w owocach, czyli zbyt duża ilość chemii. To wracając jeszcze do tych plantatorów i tych miejsc, przez które będziemy przebiegać. Jak wygląda sytuacja plantacji takich owoców w tej chwili w Polsce? Czy rolnicy, plantatorzy mają problem? No bo właśnie, rolnicy mają problem, przede wszystkim z suszą. Ale tak jak rozmawiacie o tych ich plantacjach, czy jest trudniej?
3: To znaczy, generalnie branża jest rozwojowa i widzę takie zadowolenie i taką pasję wśród plantatorów. Oni naprawdę kochają to, co robią. To jest takie rolnictwo, ja to nazywam takie nowoczesne rolnictwo XXI wieku, bo jest to rodzaj rolnictwa. I widzę u nich pasję, widzę ogromną wiedzę, widzę, że się spotykają, też się często spotykamy na różnych szkoleniach i nabywają tą wiedzę. Wdrażają różne zarówno rozwiązania takie marketingowe, żeby też promować te owoce. Jednym z takich, z,

0: takich właśnie sposobów promocji jest chociażby taki bieg. Natomiast problemów jest sporo. No, tak jak wspomniałaś, susza, w tym roku jest susza. Zanim się pojawiła susza, to były jeszcze przymrozki. Na przykład jeśli idzie o ścianę wschodnią Polski, tam gdzie jest Taborówka, to niestety na plantacji, na której pobiegniemy, bardzo dużo tych owoców zmarzło. Tak. Truskawka też miała problem, bo jest troszeczkę niżej. Jeśli idzie o Jagodę Kamczacką, to bez problemu sobie poradziła z tym. Jeśli idzie o z tych moich informacji, aronia i malina też jakoś dały radę. Natomiast najgorzej właśnie Taborówka. Więc ten mróz jest, takie przymrozki, te wahania klimatu, które się pojawiają, są problemem. Natomiast problemem nie jest to popularność. Ta popularność oczywiście coraz bardziej wzrasta. Polska i ci producenci są jednymi z większych producentów w ogóle w Europie, czasami też na świecie. Na przykład aronia jest sprzedawana do Azji, w Polsce produkowana chociażby z tej plantacji. To jest jedna z większych plantacji, bardzo, bardzo polecam ją odwiedzić. Tak samo właśnie borówka. Faktycznie mógłbym wymienić każdą, która jest tu unikatowa i każda ma jakieś swoje pomysły na tą promocję, więc Polska jest chyba takim po prostu terenem, gdzie się to rozwija i problemy pewnie są.
1: Ale być może mniejsze niż mają rolnicy na przykład ze zbożem, to jednak takie plantacje borówki, czy aronii, czy maliny chyba są odporniejsze na chociażby suszę, na różne takie trudne warunki pogodowe.
0: Tak, tak, zdecydowanie tak. Ja też byłem świadkiem chociażby na borówce, jak się próbuje chronić takie owoce przed na przykład przymrozkiem. I to jest w ogóle dla mnie, to już taka uwaga, nielogiczne, bo się polewa to na przykład wodą.
1: Zamraża się to owoce albo kwiaty tak, się zamraża, tak. Żeby nie zmarzły. Tak. Też jest to niesamowite dla mnie.
0: I taki w ogóle, i też się tego dopiero dowiedziałem. Też bardzo dużą wiedzę nabyłem praktycznie przez ostatnie 2 lata o tych owocach i jem te owoce teraz i są fantastyczne, a niektórych owoców naprawdę nie znałem.
1: No to w takim razie dzisiaj śniadanie, na przykład jogurt z bananem i borówką, albo truskawką, a jeszcze jagodę kamczacką, jak ktoś znajdzie, to też fajnie, można spróbować. No właśnie, chyba się wybiorę i poszukam i spróbuję, bo jeszcze nie jadłam. Grzegorz Gąszczyk, Fundacja Bieg Rolnika, był dzisiaj gościem Czwórki. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: No a was zapraszam do biegania i do konsumowania polskich superowoców.

Zbliża się godzina 10, audycja Szanuj Zieleń dobiega końca, ale spokojnie. Słyszymy się w przyszły weekend, a ja Wam życzę mimo wszystko dobrego dnia, bo chociaż nieco burzowy, to przecież zawsze może być ciekawy. To co? Dzięki, cześć, pa, pa, Marta Hoppe, miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu czwórka Polskie Radio.
0: Słuchasz czwórki.

0: Na zegarze 10:00.
1: Pogoda.
0: Przed nami fantastyczna czerwcowa niedziela. W większości kraju temperatura wzrośnie wkrótce do około 22, 24, nawet 25 stopni. Najcieplej w centrum, bo w Warszawie właśnie prawie 25 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie nad morzem i miejscami na południowym zachodzie. W Poznaniu i Gdańsku około 20. Zachmurzenie raczej umiarkowane, choć przez Polskę mogą przechodzić przelotne opady deszczu. Najwięcej chmur i lokalnych opadów prognozowanych jest na zachodzie, północy oraz w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie będzie powoli rosło, czyli można spokojnie zająć się korzystaniem z ostatniego dnia długiego czerwcowego weekendu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
9: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 40

0: 35 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Czwórka.

0: Śniadanie serwuje Kugar.
1: Słuchacie Czwórki, z wami za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. No i tak, to chyba już najwyższa pora na drugie śniadanie. Wiem, że można o różnych porach je przyjmować. No dzisiaj wyjątkowo zaczniemy już o godzinie 10 i ta uczta potrwa do godziny 12. To dlatego, że przez najbliższe dwie godziny porozmawiamy o wszystkim, co drugie. Z jakiegoś powodu jest tak, że nas jako odbiorców fascynują zawsze debiuty, zawsze te pierwsze razy, początki. No i śmiem nawet twierdzić, że branża muzyczna ma trochę obsesję na ten temat. Długo tak było w muzyce, nawet chyba nadal tak jest, że jest się albo gorącym debiutantem, który występuje na najlepszych showcase'ach, albo jest się gigantem, który sprzedaje

stadiony, a te projekty po środku albo w trakcie swojej drogi są troszeczkę mniej interesujące. Czy to się zmieni? Nie wiem, mam nadzieję. Dzisiaj będzie o tym, co wydarzyło się później. Co się wydarzyło po debiutach, po końcach projektów, po końcu sławy piosenki również. Drugie szanse, drugie składy, drugie życie kawałków, no i oczywiście drugi album. Od tego należałoby zacząć, zanim wyjdę z mojej muzycznej bańki elektronicznej. Pokażę wam dwa albumy, które zupełnie zmieniły oblicze zespołów znane z ich pierwszej płyty. Na pierwszy ogień jeden z moich ukochanych projektów MGMT. Ich debiutancki album Oracular Spectacular wstrząsnął właściwie światem elektroniki indie rocka, tak można to nazwać. No i po tym wydarzeniu wszyscy oczekiwali oczywiście od nich kolejnych wesołych przebojów w stylu Kids czy też Time to Pretend. Tymczasem zespół zupełnie zaskoczył swoich fanów, skręcając nieoczekiwanie w stronę psychodeli i eksperymentów i nawet takiego klimatu troszeczkę gotyckiego. Bo singiel promujący tę drugą płytę, czyli Little Dark Age, tak się ten singiel nazywa, był trochę właściwie 80-sowy, trochę nowofalowy, trochę no taki emo goth, teraz to jest chyba popularny gatunek. Mocne inspiracje Dead or Alive, ja bym powiedziała. No i oczywiście było to świadome, to była świadoma gra konwencją, świadome zerwanie z oczekiwaniami rynku. Fani się podzielili, mnie ostatecznie się ta płyta nawet podobała. Wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe. Myślę, że muzyk, który się nie rozwija, po prostu usycha. Drugim przykładem będzie oczywiście Justice, które po pierwszym pełnym takiego agresywnego elektroalbumie wypuściło album funkowy, pełen melodii disco również, czyli audio, video, disco. A posłuchamy sobie teraz z niego wspaniałego singielka o nazwie Safe and Sound.

To było Justice, Safe and Sound z albumu Audio Video Disco, wcześniej MGMT, Little Dark Age. To dwa przykłady albumów, które redefiniowały brzmienie projektu. No a teraz mam dla was dwa piękne klasyki i dwa zespoły, których druga płyta zmieniła bynajmniej nie brzmienie, a w ogóle oblicze współczesnej muzyki. No i do tego okazały się one oczywiście ogromnym sukcesem. No i nie daruję sobie jeszcze jednego projektu elektronicznego, jest to oczywiście Daft Punk. Ich pierwsza płyta Homework z roku 1997 została bardzo dobrze przyjęta. Przyniosła fantastyczne numery, takie jak Around the World, czy trochę mniej znane Da Funk, no ale to nadal była ciekawostka, funkcjonująca w ramach gatunku French Electro. Tymczasem album Discovery z roku 2001 absolutnie wszystko zmienił. I niewiele osób wie też, że jest to właściwie album koncepcyjny, który jest soundtrackiem do filmu anime Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, który jest kolaboracją pomiędzy Daft Punk, Dei Matsumoto i Toei Animation. No i wszystkie teledyski do utworów na płycie są właśnie odcinkami filmu o porwaniu pozaziemskiego zespołu. Znacie ten, kto ten teledysk jeszcze oglądał w telewizji. Ja do takich należę, na szczęście wracając ze szkoły do domu oglądałam właśnie teledysk z tego albumu. Zaraz usłyszycie tą piosenkę również na antenie. No i z tego albumu właśnie pochodzą takie hitory jak One More Time, czy Harder, Better, Faster, Stronger. One uczyniły z Daft Punk gwiazdy światowego formatu. I magazyn Rolling Stones o tej płycie pisał tak, że zdefiniowała brzmienie nowoczesnego popu elektronicznego, a Pitchfork mówił, że przesunęła elektronikę z klubów do popkultury. Ale ponieważ nie samą elektroniką człowiek żyje, to teraz trochę, a nawet sporo powiedziałabym, rocka dla was będzie. Jak rock, no to Nirvana oczywiście. Pierwsza ich płyta Bleach z 89 roku była znana głównie na scenie alternatywnej. Tymczasem po Nevermind stali się właśnie absolutnymi gwiazdami mainstreamu, a sam grunge jako gatunek właściwie głosem całego pokolenia. No i można powiedzieć, że zabili trochę tą estetykę końcówki lat 80.,

Ten glamowy klimat, który wtedy jeszcze panował, teraz miało być brudno, miało być teraz emocjonalnie i po bandzie. Dwa lata później radia na całym świecie zdominowały hity takie jak Smells Like Teen Spirit, In Bloom czy też Come As You Are. No i sam Thom Yorke z Radiohead mówił po latach, że gdy usłyszał Nevermind, miał poczucie, że to zmienia wszystko. No i zmieniło. Słuchamy Daft Punk, One More Time, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. To teraz zagra w czwórce.

0: Drugie śniadanie.
1: Drugie śniadanie.
2: To była oczywiście Nirwana, a my serwujemy drugie śniadanie w czwórce. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami. No i będziemy dalej w tych rockowych klimatach. Mało osób wie, że Fleetwood Mac istnieli wiele lat przed czasem swojej ogromnej popularności. Oprócz Micka Fleetwooda i Johna McVie, skład tworzyli wtedy również wokaliści i gitarzyści Peter Green oraz Jeremy Spencer. I co wtedy grali? Grali soul, pełen improwizacji, pełen długich solówek gitarowych. Nie było tam jeszcze takich popowych refrenów, nie było tam takiego stadionowego brzmienia. No i dopiero dołączenie Stevie Nicks oraz Lindsaya Buckinghama w 1974 roku stworzyło najbardziej znane wcielenie tej grupy. Wtedy nagrali album Rumors, jedną z najważniejszych płyt w historii rocka. A ja puszczę wam moje ulubione Little Lies, singielek akurat z lat 80. z płyty Tango in the Night, rok 1987 dokładnie. No dla mnie pozostaje to jeden z najbardziej 80-sowych kawałków w historii. I jeszcze ten szalony teledysk w wiejskich krajobrazach, rozmarzony, uwielbiam. Mówiąc o drugich składach, nie sposób jednak pominąć także historii współczesnej. No a najlepszym przykładem oczywiście tej historii jest Linkin Park. Po tragicznej śmierci frontmana Chestera Benningtona zespół zdecydował się nie tylko nie zakończyć działalności, ale zrobił coś, czego większość osób chyba się nie spodziewała, a właściwie nikt chyba się tego nie spodziewał. Zastąpili Chestera kobietą. Emily Armstrong dołączyła do Linkin Park w 2024 roku. To było oczywiście bardzo kontrowersyjne, było wiele kontrowersji wokół tej decyzji. Krytykowano zarówno samą jej osobę, jak i jej wokal, czy też chociażby związki z kościołem scjentologicznym. No ale ostatecznie jej odbiór stał się wyraźnie pozytywny, albo też bardziej pozytywny. Nie wszyscy fani są oczywiście przekonani, ale Emily jest chwalona za to, że nie próbuje udawać Chestera. Ma mocny głos, dobrze sobie radzi z melodyjnym śpiewem, ale też z tymi cięższymi partiami. No i przede wszystkim wniosła do zespołu własną energię, nie kopiowała przeszłości. Piekło zamarzło. Nie sądziłam, że kiedykolwiek puszczę na antenie Linkin Park, no ale kto nie słyszał jeszcze ich w nowej wersji, niech posłucha. To jest Emptiness Machine z płyty From Zero, rok 2024. Dwa lata minęły. Można było usłyszeć ją na żywo, chociażby na ubiegłorocznym openerze.

Rozmawialiśmy dzisiaj o Nirwanie, rozmawialiśmy o smutnych końcach zespołów takich jak Linkin Park, który przed chwilą na antenie. No i oczywiście jedno z drugim się łączy w dosyć naturalny sposób. Również Nirwana zakończyła się tragiczną śmiercią wokalisty Kurta Cobaina. Chyba jedną z najbardziej głośnych w show biznesie.

najbardziej owianą mgłą tajemnicy, szalonych teorii spiskowych również. Nawet ostatnio w pociągu zaczepił mnie, miałam koszulkę Nirwany, zaczepił mnie pan i pytał, czy to tak było, że tego Kurta Cobaina zabiła jego żona. Także jest to głośny temat również po latach. No i dla niektórych te smutne końce

Sam projekt jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych rockowych zespołów świata. I coś w tym może jest, że perkusiści mają taki kompleks może drugoplanowej roli. Może jest to jakaś fantazja o byciu liderem grupy, bo podobna historia spotkała również Phila Collinsa, który zaczynał jako perkusista Genesis, a po odejściu Petera Gabriela przejął w zespole rolę wokalisty. No i mało tego, zrobił później również karierę solową, która szła mu również dosyć znakomicie. Właściwie mało kto pamięta, że siedział kiedyś za bębnami. No to tak, Foo Fighters, Best of You, to teraz sobie puścimy. Ikoniczny numer lat 2000, potem Phil Collins i Sussudo, prosto z lat 80. A na samą końcóweczkę godziny jeszcze coś w tych tematach niestety tragicznych końców. Oczywiście chodzi o projekt Joy Division, który zakończył się samobójstwem lidera zespołu Iana Curtisa. No ale Bernard Summer, Peter Hook i Steven Morris postanowili działać dalej pod nazwą New Order. Uznali, że to będzie wspaniała, symboliczna nazwa na nowy rozdział zespołu. Grali dużo bardziej elektronicznie, tak jak przystało na lata 80. No i to była zupełnie nowa formuła post-punk z elektroniką, muzyką nawet czasami klubową. Tak powstał Blue Monday zespołu New Order, którego posłuchamy na końcu. To jest drugie śniadanie. W czwórce serwuje je Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i słyszymy się już za chwilę.

0: Autopromocja. Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
1: 1000 zł za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 000 mężczyzn. Co trzeci

0: nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Po reklamie. Czwórka

0: Na zegarze 11. Pogoda. Pogoda. Niedziela zapowiada się całkiem przyjemnie, choć parasol w kilku regionach może się jeszcze przydać. Termometry pokażą od około 18 stopni nad morzem do nawet 24-25 stopni w głębi kraju. Spodziewamy się mieszanki słońca i chmur, a miejscami pojawią się także przelotne opady deszczu. Na szczęście nie będą długotrwałe, więc między chmurami znajdzie się też sporo miejsca dla słońca. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie zacznie niedługo rosnąć, co oczywiście zwiastuje stopniową poprawę pogody. Krótko mówiąc, dosyć ciepło, dosyć przyjemnie, no ale z typowo czerwcową zmiennością w tle.
1: Autopromocja.
2: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
3: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
2: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
3: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
2: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Śniadanie serwuje Kugar.
1: Tak jest, to drugie śniadanie w czwórce. Lulu Zupczyńska, czyli Kugar z wami. Drugie wersje kawałków, drugie albumy, drugie projekty również. No i powoli kierujemy się w stronę moich ulubionych remiksów, czyli drugich wersji piosenek. Ale po drodze jeszcze przed nami chociażby covery. Zagrało Alien and Farm ze swoim 90s-owym rockowym coverem szlagiera Michaela Jacksona, czyli Smooth Criminal. A teraz na chwilę zwolnimy. Kiedy myślę o latach 90. z sentymentem oczywiście przychodzi na myśl mi głównie jedna piosenka. Jest to Whitney Houston, I Will Always Love You. Grała non-stop w radiu, grała w telewizji, no i właśnie grała też w głowie. Oczywiście trudno się było z nią chociaż na chwilę rozstać w tamtym czasie. Ukazała się w roku 1992 jako singiel promujący film The Bodyguard z Kevinem Costnerem. No i spędziła 14 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100, co uwaga, było wtedy rekordem dla kobiecej wokalistki. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że tak naprawdę był to cover. Oryginał nagrała i napisała i nagrała w 1974 roku Dolly Parton jako pożegnanie ze swoim partnerem zawodowym Porterem Wagnerem. No, ale to właśnie Whitney zamieniła go w jedną z najbardziej rozpoznawalnych ballad wszechczasów. Nie inaczej było w przypadku piosenki Nothing Compares to You. To oczywiście Sinéad O'Connor, rok 1990. Oryginalnie ten utwór stworzył Prince, wydając go w 1984 roku ze swoim pobocznym projektem The Family. Nie był on jednak promowany. Przeszedł wtedy bez większego echa przez lata 80. No i to wersja Sinéad trafiła na pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a ona sama z nieznanej alternatywnej artystki stała się światową gwiazdą. No i ten wspaniały teledysk, kto nie widział, niech koniecznie nadrobi jeden z najbardziej emocjonalnych klipów w historii ruchomych obrazków, śmiem twierdzić. Przez cały teledysk widzimy jedynie twarz Sinéad pełną emocji właśnie. Przygotujcie chusteczki. Whitney Houston, I Will Always Love You, Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, teraz w czwórce.

popłakane, lecimy dalej, kochani, teraz będzie już tylko energetycznie. Rozmawiamy dziś w czwórce o drugich razach, drugich albumach, drugich składach i drugich szansach. No i właśnie, nie zawsze muzycy taką szansę otrzymują od losu, zwłaszcza dzisiaj w dobie błyskawicznych karier. Znamy wiele przykładów projektów, które kończyły się właściwie po paru piosenkach. W latach 90. Cher miała już za sobą 3 dekady kariery. 1964...

0: Drugie śniadanie.
1: Drugie śniadanie.
2: Tak, serwuje je Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, dzisiaj dla was w czwórce. Niektórzy twierdzą, że odgrzewane kotlety nie mają dobrego smaku, no ale życie udowodniło, że może być zupełnie odwrotnie. Mogą smakować jeszcze lepiej niż tuż po przyrządzeniu. No i niechybnie przyczyniła się do tego era streamingowych gigantów i social mediów. Sama ostatnio wspominałam w audycji o tym, że ludzie często kojarzą jakiś kawałek jedynie z 20-30-sekundowego fragmentu z TikToka, albo na przykład dzięki serialowi. No i tak oto prawie po 40 latach za sprawą serialu Stranger Things wybuchł ponownie utwór Running Up That Hill autorstwa Kate Bush. Utwór pochodzi oryginalnie z roku 1985. Dwa lata temu wrócił na listy przebojów jako zupełnie nowa piosenka dla wielu młodych słuchaczy. Tylko w cudzysłowie, dlatego że jedna z bohaterek słucha tego w takiej ważnej chwili

na słuchawkach. Tylko dlatego, albo aż dlatego. Piękna jest to scena, piękna jest to piosenka. Również chciałam wam puścić remix jej, ale stwierdziłam, nie, posłuchamy oryginału. Sama w sobie jest to piosenka po prostu doskonała. No i nie sposób zapomnieć o absolutnym szale na piosenkę Lady Gagi Bloody Mary po emisji drugiego sezonu serialu Wednesday, w której to panna Adams tańczy do tej piosenki, do remiksu właściwie tej piosenki. Bardzo specyficzny taniec, który potem był powielany miliony razy przez wiele osób na TikToku i Instagramie, no i na innych platformach również social mediowych. Pierwotnie piosenka nie była nawet singlem, pewnie wiele osób nie miałoby nawet pojęcia o jej istnieniu, gdyby nie ten sławetny układ taneczny. Kate Bush, Running Up That Hill oraz Lady Gaga, Bloody Mary w remiksie DJ-a Darka, teraz w czwórce.

Zbliżamy się do końca naszego drugiego śniadania. Mam nadzieję, że wszyscy już w miarę najedzeni, przynajmniej muzycznie. No i dotarliśmy wreszcie do moich ukochanych remiksów i równie ukochanych sampli. Chciałam wam puścić dwa kawałki samplujące soulowe i funkowe hity, czyli to, co uwielbiam najbardziej. Pierwszy z nich to house'owy klasyk Black Box Ride on Time, jeden z największych hitów dance początku lat 90. Pierwotnie zbudowany wokół sampla Lolietty Holloway z utworu Love Sensation, ale numer wywołał wiele kontrowersji. Na początku wykorzystano bowiem głos Lolietty bez właściwego przypisania jej tego wokalu i bez zgody samej zainteresowanej. Chociaż paradoksalnie dzięki temu

Miliony ludzi odkryły wokalistkę i utwór sprzed dekady dostał swoje drugie życie. Nową partię zaśpiewała Heather Small, ale to nie ona występuje w klipie. To jest również bardzo ciekawe. Czyli najpierw był to sample Lolietty Holloway, następnie wokal nagrała Heather Small, no a w klipie występuje Katrin Kinnell. Tak wyglądała ta historia. A teraz dla fanów hip-hopu coś, bo nie mogłam zostawić was z pustymi rękoma. Jeden kawałek poleci. To Coolio i Gangsta Paradise, utwór z roku 1995, wydany na drugim nomen omen albumie, który stał się największym sukcesem tego wykonawcy. Sampluje on utwór Pastime Paradise Stevie'ego Wondera z 1976 roku. No i był najlepiej sprzedającym się singlem w USA w 1995 roku właśnie. Jednym z największych hitów dekady. O remiksach i samplowaniu mogłabym mówić bardzo długo, więc może po prostu zamilknę i pozwolę muzyce przemówić za mnie.

0: odpoczywajcie, korzystajcie z ostatnich chwil długiego weekendu. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć!
1: Yeah.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: Lola Yankee, utwór One Thing, brytyjska wokalistka, która jest obecnie w trasie koncertowej, śmiga sobie właśnie po Wielkiej Brytanii, a jesienią będzie koncertować za oceanem w Stanach Zjednoczonych.
1: Do przerwy 2-0. To jest audycja sportowa w czwórce.
0: 2-0. Ciekawe, jakie wyniki będą padać na tegorocznym mundialu. O nim sobie porozmawiamy w drugiej godzinie audycji sportowej. Tymczasem pierwsza godzina poświęcona będzie tenisowi. Kilka chwil temu powiedziałem, że Emma Raducanu, tenisistka, której się udało przejść od kwalifikacji do finału turnieju Wielkiego Szlema, to był US Open. To była rewelacja właśnie tamtego turnieju, podobnie jak Maja Chwalińska w tym roku podczas French Open. Że Raducanu to rumuńska tenisistka, to nie do końca jest prawda, ale wydaje mi się, że raczej by się nie obraziła, jeśli powiedziałbym jej to prosto w twarz, bowiem rumuńska krew płynie w jej żyłach. Jej ojciec jest z Rumunii, mamę ma z Chin, sama Raducanu urodziła się w Kanadzie, ale gra pod flagą Wielkiej Brytanii. No i rozkmincie właśnie taką obywatelską zagadkę. Ale wracamy do naszej rewelacji, polskiej rewelacji turnieju. Maji Chwalińskiej. Może chcecie się podzielić jakimiś waszymi emocjami po wczorajszym finale, możecie do nas dzwonić 226452100. No i właśnie, Chwalińska po tej niesamowitej serii zwycięstw przegrała ostatecznie 3-6-2-6 z Mirrą Andrzejewą w finale. Pojedynek Polki z rozstawioną z numer 8 Rosjanką trwał niecałe półtorej godziny, godzinka i 23 minuty. No i po finałowym pojedynku z polską tenisistką rozmawiał nasz specjalny wysłannik Polskiego Radia, czyli Cezary Gurjew.
2: Maju, sprawia, że ludzie płaczą, jak oglądają twoje mecze. To jest w ogóle niezwykłe. Zainteresowałaś osoby, które nigdy się sportem nie interesowały.
3: Bardzo mi miło. No, uważam, że też w tym sporcie nie są najważniejsze wygrane, tylko jednak myślę, że właśnie te historie i ludzie są ważni. I cieszę się, że po prostu mogę dzielić się tymi emocjami z innymi i widzę ich reakcje też. Jestem często zaskoczona i nie wiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie wsparcie, ale jestem na pewno za to ogromnie wdzięczna i dziękuję.
2: Ty oglądasz mecze największych tenisistów w historii. Powiedziałeś, że to dla ciebie jak poezja, gdy oglądasz Nadala, Federera czy Djokovicia. Ale dzisiaj było coś niezwykłego, z czym ja się nie spotkałem. Gdy wchodziłaś na kort, główna arena w Paryżu, no to było standing ovations. No, ludzie naprawdę ciebie pokochali.
3: No tak, byłam zaskoczona. Tak troszeczkę uśmiech mi się nie chciał z twarzy zmyć, bo naprawdę no, było to coś wspaniałego i dziękuję jeszcze raz.
2: Dzisiaj Rosjanka zagrała dużo lepiej, ale ty byłeś zmęczona. Trochę tego tenisowego paliwa brakowało i myślę, że wykonałeś tutaj cudowną pracę, no ale organizm też ma swoje możliwości.
0: Na BEU, bowiem jutro wieczorem poprowadzi spotkanie ze wspólnotą diecezjalną Madrytu i to jest ciekawostka, bo Leon XIV będzie pierwszą głową kościoła od czasów naszego papieża Polaka, Jana Pawła II, która pojawi się na tym wspaniałym, naprawdę wspaniałym też pod względem nie tylko architektonicznym, ale i technologicznym obiekcie. 44 lata temu Karol Wojtyła spotkał się na płycie madryckiego stadionu z hiszpańską młodzieżą, a już za chwilę będzie to Leon XIV. Z naszego polskiego podwórka idzie Podbeskidzie. Po 2 latach przerwy Podbeskidzie Bielsko-Biała awansowało do BetClic pierwszej ligi. Finał drugoligowych barażów, no i tam górale okazali się lepsi od Sandencji Nowy Sącz, 3-1 dla Podbeskidzia. Natomiast jeśli chodzi o niższe ligi, no to KTS weszło i Mazowia Mińsk Mazowiecki. Te dwie drużyny grały ze sobą, ta pierwsza awansowała do trzeciej ligi, bowiem wygrała to decydujące spotkanie, no a trafienie, które dało awans, które dało zwycięstwo w tym spotkaniu, a tym samym awans do trzeciej ligi padło w doliczonym czasie gry. A na listę strzelców wpisał się Stanisław Mitura.

0: Będzie poświęcona piłce nożnej, ale zanim to Maja Chwalińska przylatuje jutro do Polski. Już jutro o godzinie 9:25 będzie można ją przywitać na lotnisku imienia Chopina w Warszawie, więc jeśli ktoś z was będzie kręcił się po okolicy, no to warto wbijać właśnie do tego portu lotniczego. Wracając do piłki nożnej, ja się tak ostatnio zaczytałem trochę o mundialu w Rosji, że trochę się rozpędziłem kilka chwil temu, kiedy mówiłem o braku obecności Polaków na Mistrzostwach Świata. Te 12 lat to była dziura między Mistrzostwami Świata w Niemczech, rok 2006, a Rosją, rok 2018, no bo oczywiście na poprzednich Mistrzostwach Świata w Katarze graliśmy i nawet wyszliśmy z grupy, tylko później musieliśmy uznać wyższość Francji, wyższość trójkolorowych. Tymczasem razem z nami jest Mieszko Rajkiewicz, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Ten instytut opublikował niedawno raport pod tytułem Mundial 2026 Geopolityka, ekonomia i globalny biznes. Witaj, Mieszko.
1: Witam, cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy, że jesteś. To pozwolisz jeszcze, że zacznę tylko tutaj od takiej dosyć ciekawej historii, bowiem istnieje taki człowiek jak Joachim Clement. To jest niemiecki ekonomista, który przewidział zwycięzców trzech poprzednich mundiali. On tam w swoich obliczeniach bierze pod uwagę różnego rodzaju czynniki, PKB, wielkość gospodarki, populację, ranking FIFA i tak dalej, i tak dalej. No i do tej pory udawało mu się, zgadywał, natomiast w tym roku jest przekonany, że wygra Holandia. W półfinale Oranie pokonają Hiszpanię, a o tytuł zagrają z Portugalią. Co ciekawe, jeszcze przewiduje, jest pewien wręcz, że w 1/8 finału z turniejem pożegna się Brazylia, która nie zdoła zatrzymać Japonii. To są dość ciekawe typy, a jakie są typy Mieszko Rajkiewicza? Kto według ciebie jest faworytem tych mistrzostw?
1: No tak życzeniowo to chyba chciałbym Portugalia, bo autentycznie bardzo dobrze się ich ogląda, już odkładając na bok kogo się lubi, kogo nie lubi, to obiektywnie ta drużyna najbardziej chyba interesuje. No podoba mi się też momentami jak gra Hiszpania, chociaż brak piłkarzy Realu Madryt, któremu kibicuję, jest utrudniającym czynnikiem kibicowania tej reprezentacji. No natomiast na Portugalię będę patrzył, no i na underdogów, tak, na wszystkie te reprezentacje, które albo debiutują, albo są w cudzysłowie skazane na porażkę, czyli no Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Haiti, które też po wielu latach wraca.
0: No właśnie, dlatego z tego względu będą to bardzo ciekawe mistrzostwa. Ty byś się pewnie dogadał z papieżem Leonem, który zdradził oczywiście niedawno, już o tym była mowa w audycji sportowej, że prywatnie jest fanem Realu Madryt. No i biorąc pod uwagę tegoroczny mundial, rekordowa liczba drużyn, 48, 104 spotkania, zrobiłeś sobie jakąś taką rozpiskę, które z nich będziesz oglądać?
1: No, naczelna zasada. Wszystkie, no. Czy to się fizycznie uda, jest to oczywiście trudne.
0: Ale tym bardziej, że te mecze będą też się odbywały, jeśli chodzi o polską godzinę, w nocy, druga w nocy, jakaś późniejsza, ale na przykład takie Niemcy Curaçao, to by sobie można było obejrzeć, o jakiejś tam
1: tak,
0: drugiej.
1: Tak, ale wiesz, jak tak analizując sobie kalendarz, to już tak odkładając na bok perspektywę, że no, duża część nocna, no to jeśli spojrzymy na ten prime time telewizyjny polski, to między 18 a 22 mamy połowę meczów tego turnieju, w tym finał, w tym mecz otwarcia, dwa półfinały, Norwegia-Francja 26 czerwca, no więc jest co oglądać w naszych dobrych telewizyjnych godzinach, a że nocą można usiąść do meczu Demokratyczna Republika Kongo-Uzbekistan, to na to czekam.
0: Mecz dla koneserów, no ale to też nie bierze się z przypadku. Wiadomo, że w Europie piłka nożna cieszy się bardzo dużą popularnością. Stany to raczej futbol amerykański, potem baseball, koszykówka. Ale o tym jeszcze właśnie, jak organizacja tego typu turnieju ma wpływ na popularność piłki nożnej za oceanem, sobie porozmawiamy. O nowościach chciałem z tobą teraz trochę pogadać, no bo to jest pierwszy mundial organizowany przez trzy państwa. To jest jedna z tych nowości. Wcześniej Katar, to jest w ogóle zupełnie inna skala, bo Katar ma powierzchnię gdzieś tak 11-12 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest wielkość województwa śląskiego. Teraz mamy całą Amerykę Północną. Co się stało, że FIFA nagle postanowiła zmienić tę skalę, jeśli chodzi o rozpiętość geograficzną?
1: Wiesz co, no przede wszystkim chyba ten aspekt liczby meczów, które trzeba rozegrać i liczby zespołów, które trzeba ugościć, no bo abstrahując już od kwestii logistyki turnieju. No

0: to 48 drużyn Federacji Narodowych musi gdzieś się ulokować. A do tego, jeśli dołożymy potencjalnie kibiców, którzy za swoimi reprezentacjami będą jeździć po całym obszarze, gdzie rozgrywany jest turniej, no to porównując to do tego Kataru, który rzeczywiście jest malutkim w sensie terytorialnym państwem, byłoby to trudne. No trudno mi też sobie teraz wyobrazić, jak to będzie wyglądało, szczerze mówiąc, w 34 roku, ale to Arabia Saudyjska się tym musi martwić. Natomiast nie zmienia to faktu, że trochę ta narracja, jaką FIFA zbudowała przez ostatnie 2-3 lata, bo w głowach wielu kibiców Mundial w Katarze jest jednym z tych najciekawszych, najwspanialszych pod względem sportowym, bo dużo meczów było ciekawych i ten finał, który zapamiętaliśmy, to FIFA jednakowoż, mówiąc o Mundialu tegorocznym, nie bez przyczyny mówi największy w historii. No bo abstrahując już od liczby drużyn, liczby meczów, to terytorialnie ja nie przypominam sobie, żeby na większym obszarze rozgrywany był turniej, no bo od wschodniego do zachodniego wybrzeża, od Vancouver do Guadalajary, no to jest absolutnie gigantyczny obszar. No i co tu dużo mówić?
1: Ma być widowiskowo. Ma być
0: taka próba.
1: Wielki mundial i o tym właśnie widowisku, które szykuje nam FIFA, które szykują nam organizatorzy, za chwilę sobie jeszcze porozmawiamy, bo będzie też wiele zmian, które mogą zaskoczyć też takiego niedzielnego kibica, który być może nie siedzi jakoś bardzo głęboko w tematach piłkarskich, ale lubi sobie odpalić meczyk, jeśli to są właśnie na przykład Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, czy gra na przykład Polska. O tych nowościach przewidzianych na tegorocznym mundialu za chwilę sobie porozmawiamy. Przy mikrofonie Andrzej Rosiewicz, a razem ze mną Mieszko Rajkiewicz, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Za chwilę do Was wracamy, a teraz trochę zwolnijmy utwór Fix Your Mind na naszej antenie. 24 godziny po 23 minuty się rozpędziłem, po godzinie 13, a to jest czwórka Polskie Radio.

0: To utwór, w którym zwolniliśmy, potem się rozpędziliśmy i na końcu znowu się rozpędziliśmy, no bo gra nabiera tempa, wielkimi krokami zbliża się Mundial 2026.
1: Gol! Audycja sportowa w czwórce.
0: Oby jak najczęściej to hasło padało podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. No i rozmawiamy o zmianach podczas tegorocznego Mundialu. Rozpiętość geograficzna jest niesamowita. Cała Ameryka Północna. Mieszko, co się jeszcze w takim razie zmieni od ostatniego Mundialu w Katarze 2022?
2: Wiesz co, taka jedna z ciekawszych rzeczy, które myślę dla kibica i tego takiego bardzo zaangażowanego, ale też tego niedzielnego, może być widok awatarów 3D wszystkich piłkarzy. To jest też nowość, którą FIFA wprowadza we współpracy z jednym ze swoich partnerów na ten turniej, czyli wszyscy zawodnicy, którzy wystąpią na Mundialu, którzy są zgłoszeni do rywalizacji, będą mieli zeskanowane ciała. Te ciała mają służyć do tego, by półautomatyczny spalony był łatwiej wychwytywany przez systemy i przez ewentualne ludzkie oko przy jakichś decyzjach warowskich. I to będzie też widoczne dla kibiców w transmisji, bo tak jak kojarzymy mecze Ligi Mistrzów, czy różnych lig europejskich, czy nawet naszej ekstraklasy, to jak jest symulacja spalonego, to jest taki jakby kształt po prostu ciała. A teraz mają to być jeden do jednego zeskanowane ciała poszczególnych piłkarzy. Także będzie widać dokładne elementy, o ile ktoś wysunął się do przodu. Także to jest taka nowość. No i chyba przede wszystkim coś, co nie jest nowe w amerykańskiej branży sportowej, szczególnie jak oglądamy Super Bowl co roku, czyli Halftime Show. Przy okazji Mistrzostw Świata FIFA i organizacja Global Citizen planują przeprowadzić Halftime Show, słynny wykon, performance artystyczny, entertainment w przerwie meczu. Jest to nietypowe dla Mundialu i nietypowe dla piłki nożnej, dlatego to też jest, myślę, pewna nowość. Wiemy, kto wystąpi, Madonna, Shakira i koreański zespół BTS, natomiast ile to potrwa, nie wiemy. Jest 7 czerwca, Mundial zaraz, a telewizje na całym świecie, oficjalni broadcasterzy nie wiedzą, czy mają planować 15 minut przerwy w transmisji, czy 25, czy 20. Także to jest też taka nowość, która dla kibica piłki nożnej jest czymś rzeczywiście zupełnie, zupełnie nowym.
0: No jak oni upchną te wszystkie gwiazdy w przerwie meczu? To jest pytanie. Tak jak mówiłeś, Madonna, Shakira, BTS, zespół K-popowy. Tam Chris Martin z zespołu Coldplay miał doradzać właśnie organizatorom w tych sprawach, właśnie w tych kwestiach muzycznych. Na to musimy jeszcze poczekać do 19 lipca, bo to właśnie wtedy odbędzie się finał. No i w przerwie spotkania wyjdą te gwiazdy, aby przedstawić swoje muzyczne umiejętności. W Polsce to się na przykład nie do końca przyjęło, bo niektórzy pewnie pamiętają, kiedy piosenkarka Blanka, znana z Eurowizji, wykonała właśnie swój eurowizyjny przebój solo podczas tego meczu inauguracyjnego, w przerwie oczywiście tego meczu pomiędzy Śląskiem Wrocław a Lechią Gdańsk. To był rok 2024. No i mówiąc delikatnie, została przyjęta przez kibiców dość chłodno. No właśnie, ale teraz już zmieniając nieco temat, albo jeszcze nie, właśnie, bo jeszcze taką ciekawą zmianą będzie to, jak będzie wyglądał moment przed samym pierwszym gwizdkiem, czyli hymny na środku. Jakbyś mógł, Mieszko, rozwinąć ten wątek, jak to będzie wyglądało, bo wydaje mi się, że to jest zmiana akurat na plus. Zobaczymy całą właściwie kadrę na murawie, już nie tylko pierwsze jedenastki i odśpiewanie hymnów, tylko właściwie wszyscy zawodnicy pojawią się w nieco innej formacji wokół środka.
2: Tak, rzeczywiście.

0: No powiem szczerze, że tutaj FIFA znowu zaskoczyła wszystkich. My nasz raport wraz z organizacją Grand Thornton, który wydaliśmy, publikowaliśmy na początku czerwca i wszystkie dane zbieraliśmy do końcówki maja, a informacja o nowej formie śpiewania hymnów i takiego tej ceremonii przedmeczowej no, pojawiła się później. Dużo większe flagi mają teoretycznie się pojawić, bo one mają mieć inny układ, no, ale przede wszystkim rzeczywiście zawodnicy i w zasadzie całe drużyny nie stoją tak, jak my to kojarzymy, wzdłuż w szeregu i kamera ich łapie twarz po twarzy, w zasadzie pierwszą jedenastkę plus sędziów, tylko mają być ustawieni vis-a-vis wokół środkowej części boiska, wokół tego koła. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Rzeczywiście zapowiada się efektownie i tak pompatycznie, typowo po amerykańsku bym powiedział. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Też myślę, dodam do tego kontekstu artystycznego, bo to też jest pewna nowość, tak będą trzy ceremonie otwarcia. Każdy mecz każdego współgospodarza będzie poprzedzony takim też występem artystycznym. Artystów dedykowanych pod dany rynek, czy to Kanada, czy USA, czy Meksyk. Więc przed meczem Meksyku będą artyści związani z tym latynoamerykańskim przemysłem muzycznym. Przed meczem Kanady no Michael Bublé, Alanis Morissette, czy przed meczem USA chociażby Katy Perry. No więc to też jest taka nowość, że każdy współgospodarz będzie miał takie swoje małe otwarcie. Zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Na papierze wygląda to dobrze. Jak w praktyce zobaczymy.
1: Pożyjemy, zobaczymy, ale nie musimy długo czekać. Pierwsze spotkanie 11 czerwca Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. I co ciekawe, do takiego spotkania inauguracyjnego już doszło w przeszłości. To był rok 2010, kiedy to właśnie RPA było gospodarzem Mistrzostw Świata. Wtedy spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. Zobaczymy akurat 1-1, 11 czerwca. Zobaczymy, jak będzie to tym razem wyglądać. Mieszko wspomniał o raporcie przygotowanym przez Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Polecamy serdecznie, żeby do niego zajrzeć. Raport Mundial 2026, geopolityka, ekonomia i globalny biznes. No i tam różnego rodzaju ciekawe wątki, jak choćby pragmatyczna przyjaźń Donalda Trumpa z Giannim Infantino, czyli prezydentem FIFA, czy chociażby kwestie związane z bezpieczeństwem, meksykańskie kartele a Mundial, czy też poszerzony właśnie wątek sztucznej inteligencji i technologii właśnie na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Do rozmowy wracamy za chwilę. Teraz gramy 25 minut do godziny 14. It's feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in the feels.

0: Day.
1: Venby i utwór Not My Day. Brytyjska wokalistka, która przypomina z wyglądu nieco... To by była zdenerwowana Dominika Płonka. O, to wtedy byłaby niezła analogia.
2: Do przerwy 2-0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: 2-0 niekoniecznie, natomiast 1-0 tak właśnie jest w meczu Afganistan-Pakistan, a właściwie 0-1, bowiem Pakistan prowadzi z Afgańczykami 1-0. Dzisiaj jeszcze wiele innych ciekawych naprawdę spotkań o godzinie 15:00. Kenia, Lesoto, Liechtenstein, Cypr czy choćby Oman, Mozambik, a w Europie mecze Dania-Ukraina to już o godzinie 18:30. Grecja-Włochy o 21:00 i tu jeszcze można kilka do tego dorzucić. Starcie Tytanów o 21:00.

To był Kevin Parker z Tame Impala, Mark Ronson i utwór Daffodils oraz Messages from the Stars, a wy cały czas słuchacie audycji specjalnej Mapa Festiwalowa. Zaczynamy przy mikrofonie Dominika Płonka, dziś ostatni piękny, słoneczny dzień czerwcówki. Zaczynamy od cyklu, no może jeszcze przypomnę, że dziś będziemy rozmawiać o wydarzeniach, za które nie musimy płacić ogromnej sumy albo na które w ogóle możemy przyjść za darmo, które mają miejsce w Polsce i na które warto się wybrać, żeby nie wydać dużych pieniędzy, a jednocześnie posłuchać dobrej muzyki. Zacznę od festiwalu, od cyklu bardzo bliskiemu mojemu sercu, bo dwa lata temu w ramach tego festiwalu sama grałam. Jest to Scena nad Rusałką. Festiwal w Poznaniu, darmowy cykl wydarzeń, koncertów nad jeziorem, głównie skupiający się wokół muzyki alternatywnej, indie, elektronicznej, popowej. Występowali tam m.in. no na przykład Rosalis, artystów, których gramy na tej u nas w czwórkowej playliście, ale w tym roku również m.in. Jan Marczewski, chłopaki z BSK, Kosma Król z naszej tutaj redakcji czwórkowej. Naprawdę warto sprawdzić, bo te wydarzenia mają miejsce co weekend, no i to, co wyróżnia to wydarzenie, to fakt, że naprawdę jest to przepiękne miejsce nad jeziorem, obok wspaniała restauracja, ale można też odpocząć, rozłożyć sobie kocyk. Cały harmonogram znajdziecie na mediach społecznościowych Sceny nad Rusałką, a ja zagram wam właśnie dwie postaci z tegorocznego line-upu. Duet BSK, który już w tym tygodniu grał, ale również Aile, które zagra w sierpniu, także jeżeli jesteście z okolic Poznania, no to jak najbardziej polecam wam wybrać się na jej koncert, zresztą o Aili. Mówię nie od dziś, że jest to jedna z bardziej obiecujących młodych wokalistek tego pokolenia. Jest też zaraz przed wydaniem swojego debiutanckiego albumu. Także posłuchajcie Aila, Rosalii i utwór Pod Twoją Obronę, a później BSK i Kadr. No i wpadajcie nad Scenę nad Rusałką.

To był duet BSK i Kadr i Ayla z Rozali w utworze Pod Twoją Obronę, a wy cały czas słuchacie audycji specjalnej Mapa Festiwalowa. Dziś ja, Dominika Płonka, staram się pokazać wam, w jakich miejscach w Polsce warto doszukać się darmowych koncertów albo koncertów za niewielką kwotę, jeżeli macie dość wydawania 1000 zł na karnet festiwalowy openera czy innych tego typu festiwali, a jednocześnie chcecie posłuchać dobrej muzyki, no to podpowiadam wam, gdzie szukać, ale też mam właśnie kilka takich konkretnych propozycji, jak Scena nad Rusałką, o której przed chwilą mówiłam. Przedstawiłam wam ten bardziej hip-hopowy line-up Sceny nad Rusałką. No to warto jeszcze powiedzieć o tym, że Scena nad Rusałką to też sporo dobrej elektroniki. I tutaj w ramach tego cyklu w tym roku występują Swada i Nichos, duet, który znamy z jednej strony z Eurowizji, ale myślę, że już od tego czasu trochę minęło i duet świetnie sobie radzi na wszelakich festiwalach muzyki elektronicznej, robi świetne show live. No i kolejnym reprezentantem naprawdę świetnych live'ów, świetnych koncertów, osobą, która naprawdę potrafi rozbujać każdą publikę, uwierzcie mi, bo widziałam wiele, wiele jego koncertów, DJ setów, jest Kuba Bass Astral, który teraz solowo prowadzi live'y. No, to jaki on ma kontakt z publiką, jeżeli byliście już na jego koncercie, to na pewno wiecie, jak to wygląda. Jeżeli jeszcze nie, to naprawdę polecam wybrać się na jeden z jego występów. Ma za sobą też solo album, wcześniej występował oczywiście w duecie z Igo. Występuje też w ramach Letnich Brzmień w tym roku, no ale właśnie, jeżeli chcecie złapać go w takiej formie za darmo, live'owej, miejskiej, no to Scena nad Rusałką to jest idealna do tego okazja. A żeby was jeszcze zachęcić, to zagram Lusterka, Swada i Nichos, a później Bass Astral i mój ulubiony utwór tego wykonawcy solo, czyli Pałace.

0: Festiwalowa.
1: Piękne czerwcówkowe popołudnie, niedziela 7 czerwca, a wysłuchacie czwórki audycji specjalnej Mapa Festiwalowa. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Staram się zwolnić dzisiaj, pokazać wam, że nie tylko w trakcie czerwcówki, ale przez całe lato możecie wpadać do okolicznych miejskich sfer i słuchać tam muzyki, bo naprawdę Polska oferuje ogromną ilość bardzo ciekawych wydarzeń, takich miejskich cykli letnich, gdzie na przykład co czwartek, czy co sobotę, czy w każdy weekend występują ciekawi artyści. Kolejnym takim festiwalem, który dla was dzisiaj przygotowałam, jest festiwal Songwriter Festival Sopot. Tam znajdziecie darmowe koncerty alternatywne co poniedziałek, czyli idealnie na początek tygodnia, kiedy ten pierwszy dzień w pracy być może was troszeczkę już przytłoczył i chcecie spędzić wieczór poniedziałkowy ciekawie, no to tutaj przez całe lato bardziej alternatywnie, jeżeli chodzi o granie, w odróżnieniu od sceny nad Rusałką, no bo wystąpi m.in. Kiwi, Miód, Asia Nawojska, Natalia Marczuk, to są takie leciutkie brzmienia, wydaje mi się, że idealne właśnie na poniedziałkowe wieczory. No i tutaj standardowo, żeby was jeszcze zachęcić, jeżeli jesteście w okolicach Sopotu, być może na jakieś wakacje, a być może właśnie tam mieszkacie, to zagram wam teraz mój ulubiony numer Kiwi, a później Natalię Marczuk, być może na jedną z tych wokalistek się wybierzecie.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Aktualnie najcieplej w Rzeszowie, ponad 25 stopni Celsjusza, także naprawdę, naprawdę ciepło. Najchłodniej w Lęborku, bo jedynie 14 stopni. A jaka pogoda czeka nas dziś w nocy i dziś wieczorem?
2: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo miejscami, także duże, gdzieś na północy i na wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu niestety. One giną, powolutku zginą nam i jutro nas czeka taki dzień typowo letni. Także poniedziałek zapowiada się bardzo pogodnie i pozytywnie.
1: Autopromocja. Niedziela, wieczór.
3: I humor wspaniały.
1: Tu Olga Dranda
3: i Jacek Paśnik.
1: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
3: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
1: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
3: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Julia i Agnieszka Święch. Zapraszamy na audycję Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
2: Wszystko się zgadza. Cześć, tu Julia Święch i...
3: Agnieszka Święch, cześć.
2: Czyli córka i mama i to jest nasza rodzinna audycja Ja w Twoim wieku, w trakcie której będziemy rozmawiać, myślę, że teraz patrzę na moją mamę, o wielu, naprawdę wielu tematach, ale mamo, może zdradzisz coś więcej o czym?
3: Nasza rozmowa dziś będzie dotyczyć dorastania, wchodzenia w dorosłość, trochę jak co tydzień, oczywiście, ale będzie inna osoba oczywiście w studiu. Będziemy rozmawiać też trochę o teatrze, filmie.
2: To zdradzisz, kto będzie.
3: Spróbujemy, jeszcze chciałam tak trochę dopowiedzieć, spróbujemy sprawdzić, skąd się czasem biorą nieporozumienia, jak zmienia się nasz świat i czy da się jednak budować jakieś takie mosty międzypokoleniowe, mimo tego, że mamy odmienne doświadczenia i wartości. Za chwilę z nami w studiu aktorka Marta Nieradkiewicz.
2: To co, wracamy już za moment. Ja się naprawdę bardzo nie mogę doczekać.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: To Julia i Aga Święch, mama i córka, a w studiu jest dziś z nami Marta Nieratkiewicz, aktorka.
3: Cześć. Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Zajrzyjmy, Marta, do Twoich czasów nastoletnich. I takie pytanie, no może proste, ale z odpowiedziami to bywa różnie. Jaką byłaś nastolatką?
3: Myślę, że nie da się tego opisać jednym zdaniem.
4: Na pewno się da, ale to nie musisz jednym zdaniem.
3: Myślę, że byłam takim połączeniem jakiejś bardzo dużej odpowiedzialności z bardzo dużym szaleństwem.
4: A jak to się objawiało?
3: No, że byłam taka bardzo, na przykład dobrze się uczyłam, byłam taka odpowiedzialna, zależało mi na tych ocenach, ale też po prostu wagarowałam, no, imprezowałam.
2: Szukałaś balansu może?
3: No, jakoś tak, tak. Można powiedzieć, że jakby tą energię musiałam rzeczywiście gdzieś oddawać, jakby. Ale też byłam bardzo taką sportową nastolatką, więc jakby też tę energię próbowałam tam w sporcie troszkę uwolnić. Miałam dużo koleżanek, kolegów. Miałam fajną klasę też bardzo, chociaż było w niej tylko 5 na 32 osoby i same baby, no to wyobraźcie sobie, co to było. Dużo tam było dram też, pamiętam, ale tak, i byłam taką nastolatką też z pasją, bo ja już dosyć wcześnie jakby się zorientowałam, że chcę zostać aktorką i ten teatr, tak, już byłam w tym teatrze amatorskim i pamiętam ten czas nastoletni, że tak też późno wracałam do domu po lekcjach, ale nie dlatego, że gdzieś łaziłam po parkach, tylko byłam w tym teatrze.
4: Okej, czyli kujonka, ale z drugiej strony wagarowiczka, tak?
3: Tak, tak, tak.
4: A to jakie miałaś relacje z nauczycielami? Uchodziło ci to na sucho?
3: Właśnie ja miałam takie liceum, że nauczyciele chyba zdawali sobie z tego sprawę, że ten czas nastoletni to jest naprawdę zwariowany czas. I że to życie wtedy jest bardzo burzliwe, emocjonalne, że rzeczywiście te hormony szaleją, więc oni tak dużo nam, myślę, tak przez palce przepuszczali. Pamiętam taką sytuację, że mieliśmy ostrą taką panią z geografii, panią Samuś, którą serdecznie pozdrawiam. Była naszą wychowawczynią, no i bardzo była taka ostra. I postanowiliśmy ukraść testy z szafki. No i ukradliśmy te testy, i żeby dla niepoznaki.
4: Ale przed egzaminem.
3: Tak, przed klasówką. I ukradliśmy te testy i dla niepoznaki umówiliśmy się, że tam każdy zrobi ileś tam błędów. No i przyszło do, tak, ale tak, żeby dostać 4-5, nie niżej, nie? I jak przyszło do oddawania tych klasówek, to

0: Nagle wszyscy pała, pała, pała, dwa, trzy, a my tacy zszokowani byliśmy, a ona nam powiedziała, że jak już ukradliśmy testy, to trzeba było po prostu wszystkie odpowiedzi napisać dobrze, a nie jakieś robić źle, bo ona po prostu zaniżyła punktację.
1: No a skąd się dowiedziała
0: o
1: tym?
0: Domyśliła się chyba, po prostu były takie podobne błędy, nie? Bo tak, myślę, że po prostu się domyśliła.
1: A co było w szkole takim największym wyzwaniem dla ciebie?
0: Ale pytasz tak o przedmioty, czy w ogólnie?
1: Może być ogólnie, chyba że jest taki jeden przedmiot, który od razu no, nie był przez ciebie najbardziej lubiany.
0: Matma, to... Ale to dopiero w liceum, bo w podstawówce bardzo lubiłam matematykę, ale też... No trudno było to, myślę, takie to życie społeczne, które wtedy też jest bardzo burzliwe, przynajmniej u mnie w liceum było, no to te właśnie te takie skoki po prostu tych przynależności do grup, wykluczania, to było dla mnie takie trudne. Mhm.
2: A czy to było trudne, sądzisz, z tego powodu, że byłaś jedynaczką może, czy raczej nie?
0: Myślę, że też byłam taką dość upartą dziewczyną i mocno wyrażającą swoje zdanie i to po prostu też wiązało się z pewnymi konsekwencjami tego, że nie każdy ma przestrzeń na to, żeby tak rzucać, jak to się mówi, każdemu, co się myśli. No, dzisiaj chyba jestem w tej kwestii dużo rozważniejsza.
1: A lubiłaś być jedynaczką, czy coś cię w tym wkurzało?
0: Nie, wkurzało mnie. Okay. Bardzo chciałam mieć rodzeństwo. Byłam tą jedynaczką, która pragnęła rodzeństwa.
1: I wywierałaś presję na rodzicach?
0: Tak. Kiedy? Bez skutku.
1: Bez skutku.
2: wiem, co mówisz. Znaczy ja też muszę powiedzieć, że bo jesteśmy jedynaczkami wszystkie, jak tutaj siedzimy we trzy.
0: A, no tak. A, okej. Okay. A ty wywierałaś presję?
1: Tak. Ale w pewnym momencie już...
0: Zaprzestałaś. No,
1: tak,
0: stwierdziłam,
1: że...
0: Ja też porzuciłam to.
1: Że nie ma sensu.
2: Znaczy ja w pewnym momencie, pamiętam, powiedziałam do mamy, mieliśmy taki zegar, taką dziwną deskę jakby do krojenia i tam był zegar i to było takie, to wisiało na ścianie. Jakiś chyba tam jakiś ozdobnik, pamiętam, był nieważny. W każdym razie ja bardzo lubiłam ten zegar i mówiłam niejednokrotnie, podobno do mamy, że bardzo się cieszę, że jestem jedynaczką, bo ten zegar będzie mój.
1: Wow. Nasza audycja jest też trochę muzyczna i jestem bardzo ciekawa, jaka jest taka jedna piosenka twoja, Marto, z tych czasów nastoletnich.
0: No to jest na pewno Hide You Cochin. To jest taka piosenka. Ja zapomniałam o niej i dwa lata temu na 40 mojej przyjaciółki na Sardynii mąż zrobił jej fantastyczną niespodziankę i zaprosił jej wszystkie przyjaciółki. Sześć nas poleciało w tajemnicy. I obchodziłyśmy, była taka duża impreza i nagle poleciał ten utwór i myśmy wszystkie zaczęły tak piszczeć, bo po prostu jest to bardzo taka żywa piosenka do tańczenia i mam z nią naprawdę dużo fajnych wspomnień. Pamiętam dużo takich mocnych, tanecznych, takiego wyżycia się przy tej piosence.
1: No dobrze, to zapraszamy do przeżywania wielu emocji w trakcie tej piosenki Hide You Cochin w czwórce.

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: A z nami w studiu Marta Nieratkiewicz, aktorka filmowa i teatralna. I przed chwilą rozmawiałyśmy o byciu jedynaczkami. Ja jestem ciekawa, Marto, czy jest coś, co to bycie jedynaczką, czego cię nauczyło, co na przykład sprawiło, że w dorosłości było ci łatwiej?
2: Nie wiem, może... Może coś takiego, że ja muszę mieć, ja to muszę dostać. I myślę, że jakiś taki...
3: Ale chodzi ci o upór, że jesteś wytrwałość?
2: Upór jakiś taki, bo rzeczywiście no do jakiegoś momentu byłam takim rozpieszczanym dzieckiem, które po prostu jak coś sobie wymarzyło, to dostawało. I to mi chyba zostało trochę i dzięki temu, no wiadomo, że to ma dwie strony medalu, ale myślę, że dzięki temu jestem dzisiaj też w miejscu, w którym jestem. I to, że sobie wybrałam ten zawód i że tak konsekwentnie dążyłam do tego, żeby go uprawiać, pokonałam wadę wymowy na przykład, to jest w wieku 20 paru lat, to jest dosyć duże wyzwanie, więc wydaje mi się, że ten upór może taki.
1: A był ktoś na przykład, bo no, wiemy, że byłaś w liceum w klasie o profilu teatralno-filmowym i czy ta wada wymowy, czy ktoś na przykład ci mówił, że ty nie możesz być aktorką przez to?
2: Ja to usłyszałam, jak zdawałam pierwszy raz do szkoły, że to jest dyskwalifikujące, bo muszę opowiedzieć, opowiem tą historię, bo ona jest bardzo zabawna. Przygotowywałam się za pierwszym razem z Anną Ciszowską, która prowadziła warsztaty w liceum, do którego chodziłam. I ona była absolutnie przekonana o moim talencie i że ja się powinnam dostać do tej szkoły. No tylko wiedziałyśmy, że jest ta wada wymowy. Ja trochę nie wiedziałyśmy, co zrobić, jakby trochę tą wadę tak ukryć na tym pierwszym etapie i wycięłyśmy wszystkie wyrazy z R, jakie były w tekście i zastąpiłyśmy słowami pokrewnymi. I ja przeszłam ten pierwszy etap, bo nikt się nie zorientował. No na drugim już jest cała masa tych tekstów była, więc już nie dało się tego ukryć. I ja usłyszałam wtedy od pani od wymowy w szkole.

0: szkole, że to mnie absolutnie dyskwalifikuje. Ale jakoś chyba nie uwierzyłam jej. I poszłam do takiej logopedki, która powiedziała, że absolutnie jest to wada do wyprowadzenia, no tylko wymaga to ode mnie ćwiczeń.
1: Mhm. A czy rodzice cię wspierali właśnie w wyborze tej ścieżki aktorskiej?
0: Oj, bardzo, bardzo. U mnie w rodzinie wszyscy byli w ogóle przekonani, że absolutnie muszę zostać aktorką i pamiętam, że moje ciotki nawet były takie bardzo zaskoczone, jak się okazało, że ja się za pierwszym razem do szkoły nie dostałam i moja ciocia powiedziała, zapytała mnie, jak do niej zadzwoniłam, powiedziała, ty chyba żartujesz. Była oburzona po prostu, że jak to.
2: A to co świadczyło o tym, że nie wiem, recytowałaś pięknie przed rodziną? Co świadczyło o twoim wybitnym talencie takim, tak, o tych predyspozycjach aktorskich?
0: No ja po prostu lubiłam występy.
2: Ale wszędzie, tak? Przed rodziną, tak, w szkole? Tak?
0: Tak. Okay. Ja byłam po prostu zakochana w stawaniu na scenie, żeby wszyscy na mnie patrzyli z wielką radością. Śpiewałam, tańczyłam, tak.
1: To powiedziałaś, że twoi rodzice cię wspierali. Powiedziałaś też wcześniej trochę o tym, że cię rozpieszczali. A jak wyglądały te wasze relacje, kiedy właśnie byłaś nastolatką?
0: No, różnie. Raz były lepsze, raz były gorsze. Ale... no, myślę, że to takie było po prostu w dużej zależności od dnia i godziny.
1: Okej. Okay. Powiedz coś więcej, bo tak to zabrzmiało bardzo tajemniczo.
0: No, ja nie miałam jakichś takich super relacji z rodzicami i no tak, chyba tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć.
1: A jaka jest taka jedna piosenka, która kojarzy ci się z twoimi rodzicami?
0: Felicita.
1: Dlaczego?
0: Dlatego pamiętam taki moment, że ta piosenka została zamówiona w koncercie życzeń w jakąś niedzielę i wtedy został rozkręcony telewizor na maksa. Ja wyszłam z pokoju i patrzyłam, że oni tak przed tym telewizorem, tak jak rybki welonki, tak się poruszają i bardzo, bardzo pamiętam ten moment.
1: Okej, ale koncert życzeń to znaczy?
0: No był taki w niedzielę.
2: Co to było? To powiedzcie, musimy o tym powiedzieć, bo my pamiętamy, a Julka nie bardzo.
1: Ja myślałam, że koncert życzeń, że nie wiem, że się siedzi przy stole z rodzicami i koncert życzeń. Jaki utwór ma zaraz być włączony?
2: To siedzi się przed telewizorem. Powiedz, Marta, jak ty to pamiętasz?
0: Ja to pamiętam w taki sposób, że chyba telewidzowie wysyłali kartki, na których prosili o składanie życzeń z jakiejś okazji dla rodziny, dla bliskich, dla przyjaciół i się zamawiało piosenkę.
2: I była chyba pani Krystyna Loska, z tego co pamiętam, na przykład między innymi w tej telewizji, która czytała właśnie te kartki. Ja tak sobie wyobrażam, że to takie pocztówki. Nie wiem, jakoś tak albo tak było, albo to jest moja wizja. Bo widziałam jakieś takie kwiatki z drugiej strony. No może tak sobie wyobrażałam, że to pocztówka taka ładna, bo wtedy też pocztówek nie było takich pięknych w kioskach, jak teraz można znaleźć. No i ona czytała te życzenia z takim namaszczeniem bardzo powoli i ja tak słuchałam. Te życzenia były bardzo podobne, prawda?
0: Tak.
2: Natomiast zmieniały się imiona, no i te piosenki, i ta piosenka była tak jakby no, dedykowana dla każdej osoby, albo na przykład dla jubilatów, dla jakiejś rodziny, znaczy w sensie małżeństwa, jakiegoś związku. Tak, no więc tak to wyglądało.
1: Mi natomiast Felicita się kojarzy bardzo z jednym spektaklem właśnie w TR Warszawa, w Cząstkach Kobiety jest taka niesamowita scena do tej piosenki i ja mam też kilka pytań o spektakl właśnie w TR Warszawa, którego premiera zbliża się wielkimi krokami tutaj, więc myślę, że wrócimy za chwilę, ale może najpierw życzenie Marty Nieratkiewicz, czyli Felicita.

0: studiu u nas Marta Nieratkiewicz. Wspominałyśmy trochę koncert życzeń, który w telewizji 100 lat temu, mam wrażenie, gdzieś tam był taką ikonicznym spektaklem, ale ja chciałam, Marta, cię zapytać, czy ty usłyszałaś kiedyś z czyichkolwiek ust ja w twoim wieku?
1: Oczywiście.
0: A w jakim kontekście, powiedz?
2: I czy dalej to słyszysz może?
1: No najlepiej... Nie, ale kojarzy mi się to z takim upominaniem mnie o coś, że no wiesz co, że to albo czegoś nie wypada, albo już, że trzeba, albo no tak, że już albo czegoś nie wypada, albo że trzeba.
0: Okej. Okay. A jakaś taka historia, która ci się kojarzy tak, że pomyślałaś, no, serio, wiesz, że ktoś tak ci powiedział, tak ci wbił taką szpilę w związku z tymi słowami?
1: Konkretnej teraz nie, ani też nie wyprodukuję.
0: Nie. Nam chodzi tutaj o takie żywe twoje wspomnienia. Ale w takim razie, jak wspominasz swoje lata 20?
2: Jakbyś to... Bo porozmawiałyśmy już trochę o twoich tych czasach nastoletnich. A jak wyglądały te początki, takie początki dorosłości?
1: No przede wszystkim studia. To są studia, się wtedy dostaje do wymarzonej szkoły filmowej. I ja ten czas wspominam bardzo dobrze, ale tak dosyć stresująco, bo ta szkoła jest stresująca, ale tam zawieram przyjaźnie, takie bardzo ważne, duże przyjaźnie, które są ze mną do dzisiaj. To jest bardzo ważny dla mnie czas, ta szkoła filmowa i te lata 20. No potem chyba mam 25 lat, dostaję pierwszą pracę, przeprowadzam się do Warszawy. Jest totalne szaleństwo.
2: I co było najtrudniejszego w tym szaleństwie?
1: No mi ciężko było się w tej Warszawie odnaleźć na początku. Ja pamiętam, że jak tylko był wolny weekend, to wracałam do Łodzi, bo dla mnie to było za szybkie miasto. Znaczy za dużo ludzi, za szybkie miasto, jednak w tej Łodzi był taki wolniejszy rytm i było mi na początku bardzo trudno się tu odnaleźć i czułam się trochę samotna.
2: Okej, ale sprawiłaś, że to miasto, ta twoja najbliższa okolica zwolniła, czy jak odnalazłaś ten spokój w Warszawie później?
1: Myślę, że odnalazłam, znaczy zaczęłam przede wszystkim budować swoją grupę, jakby taką przyjacielską.

0: Ludzie się też tutaj przeprowadzili, dużo ludzi jakby ze studiów zaczęło się przeprowadzać do Warszawy i to, myślę, dało mi, tak mi zaczęło tutaj gruntować, ale też zaczęłam wydeptywać swoje ścieżki, chodzić, znajdować miejsca, które mi odpowiadały, w których czułam się dobrze. I wtedy się tak usadziłam i osadziłam tutaj i ja dziś bardzo, bardzo lubię Warszawę. Bardzo. Mhm.
1: A jak wspominasz swoje tak zwane pierwsze razy? Czyli czy było coś, co cię zszokowało, a robiłaś to po raz pierwszy? No to jasne, zawsze szokuje, ale w takim sensie, że cię dociążyło, że zadałaś sobie pytanie, dlaczego ja przez to muszę przechodzić? Mam tylko 20 lat, czy tam 20 parę? Czyli te lata 20. Czy było coś takiego w tym czasie, co było dla ciebie bardzo trudne, ciężkie i nie do przejścia?
0: No myślę, że ta przeprowadzka tutaj i to poczucie takiej właśnie na początku samotności i trochę izolacji, to było trudne, bo czułam się taka wyrwana, jakiś korzeń sobie sama wyrwała, przeniosła go. Z jednej strony to była bardzo duża ekscytacja, ale z drugiej strony czułam, że mnie to bardzo stresuje i dużo emocji mnie to kosztuje. I myślę sobie, że jednak to odczepienie, jakby to przejście, fajnie by było, gdyby w moim przypadku było trochę bardziej zaopiekowane. Mhm.
2: Porozmawiałyśmy trochę już o twoich rodzicach, a ja chciałam trochę porozmawiać o tym wątku macierzyństwa, bo jakiś czas temu w wywiadzie powiedziałaś, że macierzyństwo trochę cię zaskoczyło i jestem ciekawa, dlaczego?
0: Bo myślę, że znaczy nie wiem, jak wy macie, ale na pewno ja nie znałam tej drugiej strony macierzyństwa. Po pierwsze dlatego, że jakby w mojej rodzinie nie było małych dzieci koło mnie, nie było takiej sytuacji, żebym ja obserwowała, jak rośnie dziecko. I przez to ja trochę nie wiedziałam i też się o tym nie rozmawia, właśnie o tej ciemniejszej stronie początkowego, tego wczesnego bardzo macierzyństwa. No, że to jest jakby to bardzo totalna zmiana w życiu, że nagle pewnego dnia pojawia się człowiek, który jest od ciebie stuprocentowo zależny, spada jakby na plecy bardzo duża odpowiedzialność i ja przynajmniej taką czułam. Rodzi się nowe uczucie, którego nie znam, bo to jest taki rodzaj miłości, no, którego nie znałam do tej pory i jest to bardzo duże, też przytłaczające w wielu momentach. Takie, pamiętam też taką huśtawkę po prostu nastrojów i hormonów, która temu towarzyszyła i to było dla mnie dużym zaskoczeniem.
1: I my nie mamy wsparcia chyba jako kobiety właśnie w tym temacie, bo ja też miałam, to był mój pierwszy raz właśnie, czyli też nie miałam okazji, żeby obserwować inną kobietę, która jest, właśnie ma to małe dziecko i żeby przyglądać się temu, jak to jest tak naprawdę, no bo właśnie nie romantyzując, jak to się teraz tak ładnie mówi,
0: tak.
1: Czyli nie kolorowanki, tylko no, taką prawdziwą stronę i co się z tym wiąże i jak się sobie z tym poradzić. To jest myślę, że bardzo trudne. W ogóle pierwsze razy są trudne, tylko że mam wrażenie, że pierwszy raz, ten macierzyński pierwszy raz jest bardzo specyficzny.
0: Tak.
1: Że jest nie do podrobienia, każdy jest też inny, że tego nie da się przełożyć z jednej kobiety, na przykład historię jednej kobiety do drugiej kobiety.
2: Ona i też chyba nawet będzie... czytając kilka podręczników, no można tak. Się przygotować teoretycznie, ale samo przeżycie, zgaduję, bo jeszcze nie wiem, musi być takie no, niesamowicie intensywne i indywidualne.
1: Ale nie ma też takich, to znaczy są te kobiece kręgi, tylko nie zawsze akurat trafimy w tym momencie, kiedy akurat mamy do czynienia z tą historią, z takim kręgiem, do takiego kręgu, do którego można by wejść, albo przynajmniej, nie wiem, tak być taką, no nie wiem, częścią, może nie wiem, słuchając, albo w jakiś sposób doświadczając i biorąc sobie wsparcie z tego kręgu. Co zrobić, gdy, prawda? Co sobie poradzić z jakimś tam problemem? Więc to jest chyba...
0: Tak. Ja teraz spotkałam ostatnio dwie takie koleżanki, która jedna ma półroczne dziecko, a druga ma niecałe 2 lata syna. I tak rozmawiałyśmy, że jak się ma takie małe dziecko, i ja wtedy też to zrozumiałam, pamiętam, tak do mnie dotarło, dlaczego

0: Dlaczego kobiety wcześniej, kiedyś, tak trzymały się razem pokoleniowo, że te dzieci jakby dorastały, dojrzewają, rosną, rosły w otoczeniu babek, ciotek, że to wsparcie jest bardzo po prostu ważne w tym momencie.
1: Mhm. O wsparciu międzypokoleniowym, o macierzyństwie, o naprawdę wielu tematach, o dorosłości, o latach 20. rozmawiamy dziś w czwórce w Ja w Twoim wieku z Martą Nieratkiewicz i do rozmowy wrócimy już za moment.
2: Ja w Twoim wieku. Zapraszają

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: W czwórkowym studiu dziś wieczorem Marta Nieradkiewicz, aktorka, i 13 czerwca w TR Warszawa premierę ma spektakl Strach przed lataniem. I jest to adaptacja dziś kultowej, ale kiedyś chyba szokującej i takiej skandalizującej powieści. Opowiedz nam proszę, Marto, o tym spektaklu i o postaci, którą w nim grasz.
3: Tak, muszę przyznać, że... Jest to dla mnie wielka przyjemność i jestem tą książką zachwycona. Przeczytałam ją teraz po raz pierwszy, bo nawet nie wiedziałam o jej istnieniu. Jest to powieść Eriki Jung, Strach przed lataniem, która podobno w Polsce nie była tak popularna jak w Stanach. Jest to powieść z 1973 roku. Jest to powieść feministyczna, opowiadająca o pisarce. Główną bohaterką jest pisarka, która wyjeżdża ze swoim mężem na kongres psychoanalityków do Wiednia i poznaje tam mężczyznę, z którym wyrusza na rajd po Europie. Wspaniała książka. Adaptację napisał dla nas Piotr Wawer Junior i reżyseruje spektakl Weronika Szczawińska. Jest, mogę powiedzieć, oczywiście erotycznie, bo jest to powieść erotyczna, jest erotycznie, smacznie, śmiesznie, odważnie, ale przede wszystkim śmiesznie.
2: Okej, a kogo tam grasz? Kim jest

0: twoja postać?
1: Moja postać to jest Izadora Wing, czyli młoda pisarka, żona psychoanalityka, główna bohaterka, która jakby na kartach tej książki prowadzi taki ze sobą monolog, opisując swoje fantazje, pragnienia, marzenia seksualne i również w taki sposób jest prowadzona narracja tego spektaklu.
0: Wspomniałaś właśnie, że premiera tej powieści miała miejsce w latach 70. i ona była właśnie bardziej spopularyzowana w Stanach Zjednoczonych, ale czy jest coś, co właśnie ponad pół wieku, ponad 50 lat po premierze tej książki nadal szokuje, czytając ją dzisiaj?
1: Nie wiem, czy szokuje, no myślę, że to, co szokuje mnie, niekoniecznie może szokować kogoś innego i na odwrotnie. Tak. Ale to, co mnie bardzo uderzyło w tej książce, poza tym, że jest ona powieścią erotyczną, to jest też pewnego rodzaju manifestem feministycznym. I uderzyło mnie bardzo to, że ona jest bardzo aktualna, jeżeli chodzi o kwestię kobiecą, że my tak naprawdę dzisiaj, w 2026 roku, ciągle walczymy o to samo, czyli o widzialność, o prawo do pragnień, do współistnienia, do równouprawnienia, do pragnień jakichkolwiek, również seksualnych. I to było dla mnie, powiem wam, trochę smutne. Znaczy, pomyślałam sobie, że ta przekopka idzie nam bardzo powoli.
2: A ja mam takie pytanie, bo nie wiem, jak został zaprojektowany spektakl. Ty wiesz to lepiej i pewnie się tutaj osoby różne, które się pojawią za tydzień na premierze, też będą mogły dowiedzieć, ale wiem, że w książce jest tam takie dosadne słownictwo. Ono może nie dominuje, ale jest tego dużo. I skądinąd wiem, że na przykład moja mama by miała taki dystans do tej powieści. Nie wiem, czy czytała, bo jeszcze nie miałam okazji się jej zapytać. Natomiast czy sądzisz, że... albo odwrotnie, czy... Jak myślisz, dlaczego tak jest, że jednak pokoleniowo podchodzimy inaczej do tekstu albo do adaptacji, albo do właśnie spektaklu, że mamy, mimo tego, że jesteśmy kobietami, mamy coś takiego... No
0: ale
2: nie,
0: pytasz, mamo, o sam język właśnie.
2: No tak, bo nie wiem, jak też adaptacja wygląda. Czy też ten język jest taki dosadny?
1: Jest.
2: Czy... Jest,
1: tak,
2: okej.
1: Okay. Tak, i on, on odgrywa bardzo ważną rolę w tym tekście, ponieważ on w bardzo wielu momentach tworzy też taki kontekst komiczny. Mhm. Jakby dodaje komizmu całej tej opowieści. I naprawdę dosadnie przyznaje to, jakby można powiedzieć, nazywa rzeczy po imieniu. Czyli trochę tak ściąga kurtynę za pomocą tego słownictwa gdzieś... powstaje jakby taki obraz, który moim zdaniem jest częścią jakby seksualności, pewnej takiej rubaszności cielesnej. Coś tak, tak. Weronika Szczawińska użyła, że rubaszność cielesna. I mi się to bardzo podoba, ponieważ ten język jakby rzeczywiście to daje, bo ta dosadność istnieje. To nie jest tak, że ona jest wymyślona na potrzeby tej powieści czy tej adaptacji. Ona istnieje, tylko ona jest jakby takim tematem trochę tabu.
2: Czasami jest też potrzebna, prawda?
1: Tak,
2: a
1: tak.
2: Pamiętasz, możesz na przykład, jak teraz chwilkę ci dam, zastanowić się nad takim jakby, nie wiem, zdaniem albo dwoma zdaniami, które mówisz i one są takie, że moja mama powiedziała, ojej.
1: Oczywiście.
2: Dawaj.
0: No dobrze.
1: Tak?
2: Tak? Możesz zacytować coś?
1: Dobrze.
0: Tylko przypominam, że jesteśmy na antenie Polskiego Radia, więc tutaj...
2: Ale jest to cytat.
1: Jest to cytat.
0: Cytat, to proszę
1: tak,
0: bardzo.
1: Dobrze. No to zaczynam. Uwaga. Było średnio. Miotał się we mnie w takim jakimś półwzwodzie, a ja skończyłam z drobniuteńką falką orgazmu i obolałą cipką, ale byłam zadowolona. Teraz będę mogła się od niego uwolnić, bo jest kiepski w łóżku.
0: Wow.
2: Brawo, dobra.

0: różnego rodzaju scen, bardziej wulgarnych, mniej wulgarnych, bardzo
1: dosadnych
0: różnorodne.
1: Może, bo wulgarność to jest, wiesz, trochę subiektywne, no nie?
0: Tak, ale nie wiem, kiedy młodzi aktorzy wykorzystują przekleństwa w trakcie spektaklu, kiedy, nie wiem, adaptacja jakiejś bardzo klasycznej sztuki jest bardziej współczesna, to później wspaniałe po tego typu spektaklu jest właśnie rozmowa i interakcja tych różnych pokoleń, nie wiem, w trakcie przerwy, kiedy nie wiem, widzę, że starsze osoby podchodzą do młodszych i zagadują, pytając się właśnie o to, jak im się to podoba, więc myślę, że to jest magia teatru absolutna.
2: Tak, ale też ja mam takie wrażenie, kiedy jestem po drugiej stronie, czyli kiedy jestem też widzką, że czasem trochę ten odbiór spektaklu bierze się z jakby takiej energii wspólnej na widowni. Więc ja, mi osobiście marzyłoby się, żeby coś, co my zbudowaliśmy na scenę, zadziałało, ale też się tak roznosiło po tej widowni. Bo jednak to jest tekst w dużej mierze, który właśnie śmiało opowiada o seksualności kobiety i jest to tekst wypowiadany przez kobietę. I to jest rzeczywiście dosyć unikatowa sytuacja.
0: Jedno jest pewne, strach przed lataniem już 13 czerwca w TR Warszawa, a my wracamy do naszej rozmowy z Martą Nieratkiewicz tuż po godzinie 19.

0: Reklama.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami także duże, szczególnie na północy i na wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu, więc gdzieniegdzie popada, bądźcie na to przygotowani. Nad ranem lokalne mgły. Julka, a co tam w temperaturze, powiedz?
2: W temperaturze słychać. Dziś w nocy temperatura minimalna na północy kraju 13 stopni Celsjusza, na zachodzie również 13, na południu 12, ale w rejonach podgórskich temperatura minimalna w nocy wyniesie 9 stopni, natomiast na wschodzie 12-11, w centralnej części kraju również 12-13 stopni Celsjusza, a opady na północnym wschodzie oraz na południu.
1: Autopromocja.
3: Niedziela, wieczór
4: i humor wspaniały.
3: Tu Olga Dranda
4: i Jacek Paśnik.
3: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
4: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
3: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
4: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Humate Hu, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.

0: Ja w twoim wieku.
1: A z nami w studiu Marta Nieradkiewicz, aktorka, którą możecie zobaczyć w jednej z głównych ról w spektaklu TR Warszawa, bo już niedługo premiera Strachu przed lataniem. Marto, a ja mam do ciebie pytanie, czy ty miałaś plan B, taki, co byś zrobiła, gdybyś nie została aktorką?
2: Miałam. Złożyłam nawet papiery na etnologię.
1: Okej.
2: Jak się nie dostałam do szkoły, poszłam na egzamin, stanęłam przed budynkiem, po czym złapałam się za głowę i powiedziałam, nie, to jest jakaś pomyłka i nie poszłam na ten egzamin.
1: Aha, czyli nie, czyli nie podjęłaś próby nawet.
3: Ale mnie interesuje, gdzie poszłaś wtedy, gdzie poszłaś?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, że miałam jakiś długopis w ręku i tak stałam przed tym budynkiem i pomyślałam sobie, że to jest jakiś kompletnie bez sensu.
1: Że to nie jest to. Okej. Czyli totalnie, znaczy miałaś w teorii ten plan, ale nie postawiłaś na niego.
2: Nie, ja po prostu... Wszystkie ręce na pokład, żeby zostać aktorką, naprawdę. Ja jak się nie dostałam za pierwszym razem, wyjechałam do Krakowa, do takiej szkoły rocznej, LART Studio, która przygotowuje ludzi do tego, żeby ten egzamin zdać. I tam pojechałam, nie wiem ile miałam, 5 zł może w portfelu. Pamiętam, że wzięłam plecak i w dzień rozpoczęcia szkoły stanęłam przed tą szkołą z tym plecakiem i powiedziałam, hej, czy ktoś potrzebuje współlokatorki, bo szukam pokoju. I tak znalazłam pokój. Mieszkaliśmy w 4 osoby w jednym pokoju.
1: W jednym pokoju?
2: Tak, bo po prostu nikt nie miał pieniędzy. Po prostu każdy tam ciułał, coś jakiś próbował dorobić. No i to też był szalony okres bardzo w tej...
1: A ile trwało to mieszkanie?
2: Rok
1: w jednym pokoju. To naprawdę musiałaś mieć dobre relacje z tą trójką pozostałych osób.
2: Nie nazywałabym tego w ten sposób.
3: Ale chciałam pociągnąć ten temat właśnie tych relacji. Czy to były takie relacje, które cię wspierały? Te, które właśnie nawiązałaś w tym takim trochę obcym jednak środowisku na początku?
2: W tym pokoju?
3: No,
1: w tym pokoju. Nie tylko o pokój pytasz, mamo.
3: Pytam o pokój, ale może to nie było tylko w pokoju. Miałaś jakieś takie relacje, które cię wspierały na tym etapie życia?
2: No miałam bardzo, miałam takie dwie ciocie, które też serdecznie pozdrawiam, ciocię Dorotkę i Anię, które do dziś są ze mną, na szczęście. I one były takim bardzo, bardzo dużym wsparciem dla mnie. Była też dużym wsparciem dla mnie ta Ania, nauczycielka ciszowska z liceum. No i na studiach ja miałam... wspaniałe trzy przyjaciółki, które coś mi się tak w czwórkę trzymały. I to było... To ja w ogóle zawsze miałam i mam takie grono, dobre grono ludzi wokół siebie.

0: I uważam to za swój największy sukces życiowy.
1: I miałaś i masz też takie grono, słyszę, że międzypokoleniowe. Czy ciocie ani razu nie zadzwoniły i nie powiedziały: Marta, ja w twoim wieku...
0: Oczywiście, powiedziały, nieraz.
1: To jak im wytłumaczyłaś, przetrwałaś?
0: Ja nic nie tłumaczyłam. Bo one tam po prostu mówiły, ja tego słuchałam, ale zawsze wiedziałam swoje.
2: Okej, okay. Dawałaś tak. Się wygadać.
0: Tak.
2: No dobrze, a w jednym z wywiadów powiedziałaś, że nie mogłaś doczekać się, aż skończysz 40 lat. Dlaczego?
0: Nie wiem, może to jakoś tak intuicja działała tutaj, ale miałam taką... nie wiem, tak, wydaje mi się, że ta czwórka jakoś, miałam takie wyobrażenie chyba, że tak zrzuca jakąś taką właśnie pogoń i że już teraz to zaczyna się takie życie, które można będzie sobie tak żyć. Mhm. Że jakoś tak afirmowałam chyba to, że może teraz tak już będę po prostu swobodnie sobie pływać.
1: Mhm. Ale to jest bardzo taki oryginalny pogląd, bo ja kiedy na przykład patrzę na swoich 20-paroletnich przyjaciół, to większość z nich ma takie podejście, że ojeju, no już zaraz, nie wiem, za rogiem 30, no i już będzie ta 30, a ja też mam podejście tego typu, że ja już się nie mogę jej doczekać, że już nie mogę się doczekać tej 30, 40 i tego, co będzie dalej, ale to nie jest, mam poczucie, nie jest taki popularny pogląd, popularne podejście do tego, żeby właśnie no, nie móc się tego doczekać, bo częstsze w naszym społeczeństwie jest coś takiego, że mamy ten strach, tę obawę przed starzeniem się.
0: Myślę, że tak, ale mam wrażenie, że to się zmienia. Albo może ja się po prostu robię coraz starsza i mam wokół siebie ludzi, którzy myślą podobnie, ale mi się wydaje, że ten ageizm tak odchodzi już, że trochę się zmienia, że człowiek teraz, nie wiem, 40, 50, 60-letni nadal żyje pełnią życia i ma do niej prawo. No ja też, wiesz, miałam tam, nie wiem, 15 lat i myślałam sobie, że 40 to już jest starsza pani, więc, ale z każdym rokiem lepiej, mam wrażenie.
2: Bo to się chyba, mam wrażenie, słuchajcie, zmieniło na przestrzeni, nie wiem, jakichś może kilkunastu lat, może nieco dłuższego czasu, ale chyba się zmieniło to podejście do, mamy, może na przykład widujemy, czy też czytamy o tych osobach, może też o kobietach bardziej, my jako kobiety, które coś dokonały, czegoś dokonały ważnego, fajnego w swoim życiu właśnie już po 40, albo po 50, albo jeszcze będąc starszymi kobietami i gdzieś, nie wiem, może świadomie, nieświadomie, dążymy do tego. Nie wiem, to też może wynikać z ciekawości.
1: Ale myślę, że też reprezentacja starszych osób w mediach czy w popkulturze jest większa niż kiedyś.
2: No
1: trochę.
2: Tak.
0: To prawda.
2: Może to jest też taki przykład. No dobrze, no to co, to przejdźmy do tych imprez trochę, czy nie?
1: Do imprez? Marta już wspomniała, że lubiła imprezować właśnie w tych latach 20. Nawet jeszcze w tym okresie nastoletnim już wagarowałaś. A jaka jest taka jedna piosenka, jedna twoja piosenka na imprezę?
2: Albo zapamiętana z jakiejś imprezy.
1: Albo którą byś, gdybyś miała teraz dostęp do głośnika i była na imprezie, to by była ta jedna piosenka, którą pierwszą puścisz.
0: Nie, to jest za trudne. To jest nie, ja mam całą listę taką zrobioną.
1: No to musisz wybrać jedną.
0: Ojej, to jest bardzo trudne zadanie, Julia. muszę wybrać... Nie wiem, na pewno byłyby to jakieś takie rytmy... boliwijskie, takie albo afrykańskie. Nie powiem ci teraz, bo jest mi bardzo, bardzo ciężko.
1: No dobrze, to jeśli takie rytmy, to w takim razie La Cumbia Boliviana w czwórce.

0: jest audycja Ja w Twoim wieku.
1: W czwórce niezmiennie Agnieszka i Julia Święch oraz aktorka Marta Nieradkiewicz. Marto, będziemy teraz rozmawiać trochę o Twoich marzeniach. O marzeniach może trochę zawodowych. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
2: Ale myślę, że głównie o przyszłości.
1: O przyszłości, dobrze. Ja bym chciała zadać takie pytanie. Ono jest może skomplikowane, ale myślę, że odpowiedź może być intuicyjna dla ciebie. Jakbyś miała powiedzieć, która z twoich ostatnich ról, to dowolna rola, otworzyła w tobie coś takiego ważnego i sprawiła, że poczułaś szczęście? Czy jest taka rola, która może to na przykład być film Trzy Miłości, a może to być Strach przed lataniem?
3: Myślę, że to jest jakieś takie niesamowite, że i Trzy Miłości, i teraz Strach przed lataniem.
2: Mhm. Czyli mamo, zgadłaś.
1: Tak. Super.
3: Tak, tak.
2: A dlaczego?
1: Tak. Właśnie, co tam się wydarzyło takiego, co poczułaś, że to jest taki super moment i to jest też ważny moment teraz dla ciebie, na twoim etapie życia.
3: Dla mnie to zdobycie tej roli w Trzech Miłościach, reżyserowanego filmu przez Łukasza

0: że Gorzka było dużym takim zwrotem, bo ja niczego po pierwsze takiego do tej pory nie grałam. Ja grałam takie dosyć dramatyczne rzeczy a tutaj po raz pierwszy mogłam zagrać jakiś czarny humor, ale też kobietę świadomą swojej seksualności, która jej świadomie używa, jest wolną kobietą, rozwodzi się, zmienia swoje życie, bierze za nie odpowiedzialność, ale jest też szalona, nie jest postacią doskonałą, jest postacią, która ma szereg wad, ale przede wszystkim żyje, po prostu pozwala sobie żyć, życie. I to była taka rola, no, bardzo taka ważna dla mnie. Będę ją nosić głęboko w sercu.
1: A czy masz taką wymarzoną rolę? Taką rolę, którą chciałabyś zagrać, którą chciałabyś właśnie przeżyć?
0: Nie. Chyba już z tego... To jest chyba taki moment, że się z tego wyrasta. Że kiedyś oczywiście miałam takie marzenia. I teraz bardziej mam tak, że mam ochotę na zagranie w kostiumie, czyli jakimś takim historycznym, takim naprawdę wielkiej sukience bym chciała grać. I w takiej peruce ogromnej.
1: Okej, a myślisz, że dlaczego akurat kostiumy?
0: Bo lubię kino kostiumowe bardzo i widziałam naprawdę bardzo wiele fajnych filmów kostiumowych jest to dla mnie jakiś taki poryw romantyczny.
2: Była u nas gościnio Katarzyna Herman i ona, to nie do końca film kostiumowy, ale nie, no kostiumowy, tak?
0: Tak, 1670.
2: Tak, właśnie i ona miała to doświadczenie za sobą. Zresztą ta jej rola to po prostu mnie rozbroiła.
1: Wspaniała. Jeśli słuchają nas twórcy jakiegoś serialu lub twórcy kolejnego kostiumowego filmu, to wiedzą, gdzie się teraz zgłosić.
0: Tak, polecam się.
1: Do kogo?
2: A pamiętasz, o jakiej roli marzyłaś, jak byłaś na początku swojej drogi aktorskiej?
1: Czy właśnie, miałaś czy w ogóle takiego? Marzyłaś o jakiejś takiej konkretnej roli, czy na przykład chciałaś zagrać właśnie u kogoś w spektaklu, czy w filmie?
0: Tak, bardzo chciałam zagrać u Wojtka Smarzowskiego, bardzo chciałam zagrać u Małgośki Szumowskiej, Tak, ale też chciałam po prostu zagrać dużą rolę. Nie była to rola konkretna, ale był to konkretny rozmiar.
1: A po której roli miałaś takie uczucie, że dobra, to jest to, udało się?
0: Po Dzikich Różach na pewno, bo to była taka główna rola, chyba pierwsza taka główna rola. I to wtedy miałam takie poczucie spełnienia. Bardzo dobrze. Okay. Ale byłam wykończona też. I pamiętam, że wtedy jak skończyłam ten film, zrobiłam dla siebie taki super prezent i pojechałam na 1,5 miesiąca sama do Nowego Jorku uczyć się języka. Zapisałam się do szkoły, wynajęłam sobie pokój na Williamsburgu. Wtedy jeszcze nie było tak drogo w Nowym Jorku, jak jest teraz. I to był taki prezent sobie zafundowałam za tą rolę.
1: No to fajnie. Myślę, że to w ogóle super taka praktyka, że kiedy faktycznie spełniamy to jedno marzenie, które od jakiegoś czasu było w naszej głowie, to żeby faktycznie jakoś poświęcić moment na celebrację tego, że faktycznie to osiągnęliśmy.
0: Tak.
1: A czy masz jeszcze takie jedno marzenie, które chciałabyś spełnić w najbliższym czasie albo, nie wiem, w najbliższej dekadzie?
0: Tak, chciałabym bardzo spróbować zrobić coś swojego, czyli stanąć za kamerą, a nie przed kamerą. I bardzo mam na to chrapkę od dłuższego czasu i próbuję, działam w tej kwestii, więc to jest takie zawodowe marzenie. I chciałabym mieć domek na wsi.
1: To trzymamy zarówno za domek, jak i za projekt kciuki i będziemy już powoli kończyć naszą rozmowę z tobą, a za chwilę z moją mamą będziemy trochę pogłębiać niektóre wątki i no może tak z przymrużeniem oka cię obgadywać, ale mam jeszcze do ciebie, Marto, jedno pytanie. Czyli jaka jest taka jedna piosenka, jedna ponadczasowa piosenka, taki jeden utwór, którego czujesz, że będziesz słuchać, nie wiem, za 10 lat?
0: To jest na pewno Touch, Daft Punk. To jest piosenka, która mnie bardzo wzrusza. Uwielbiam słuchać tej piosenki, jak jadę po Warszawie na rowerze. I są takie momenty, że po prostu do niej wracam.

0: Jest to przepiękny utwór.
1: Naszą gościnią była Marta Nieradkiewicz, a my razem z moją mamą wracamy już za moment. Marto, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę.
2: To była przyjemność.
0: Dla mnie też ogromna. Bardzo Wam dziękuję.
1: Dzięki, a teraz Daft Punk.

0: Ja w twoim wieku. Zapraszają. Córka i mama.
1: W czwórkowym studiu Julia i Agnieszka, czyli właśnie mama i córka. I siedzimy tutaj obydwie, wpatrując się trochę w siebie i myślę, że mamy wiele, wiele przemyśleń. Naszą gościnią dzisiaj była Marta Nieratkiewicz, aktorka, która gra w premierowym spektaklu za tydzień w sobotę w TR Warszawa. Strach przed lataniem. Zapraszamy bardzo was na ten spektakl. I rozmawiałyśmy o różnych etapach, które przechodzimy w życiu. Chwilę poświęciłyśmy na lata 20. i Marta Nieratkiewicz wspominała te lata z takim trochę jednak chyba mam wrażenie smutkiem.
2: Smutkiem? Ja totalnie tak
1: znaczy
2: tego
1: smutkiem
2: nie
1: w takim znaczeniu, że jak zapytał...
2: Wyzwaniami.
1: Tak, no mówiła tak, że wtedy była na studiach, to był stresujący dla niej czas, to była szkoła filmowa, do której się dostała i było jej się bardzo trudno później też odnaleźć w Warszawie. I to były takie momenty, kiedy szukała wsparcia, szukała też nowych znajomych.
2: Ale miała to wsparcie, miała wiele wyzwań, ale myślę, że doskonale sobie z tym radziła, mając

0: przede wszystkim takie międzypokoleniowe wsparcie, wsparcie swoich ciotek, wsparcie swoich przyjaciółek, nowe relacje na studiach i to mieszkanie w 4 osoby w jednym pokoju bardzo mocno zapamiętałam, ale myślę, że te lata 20 no zawsze są trudne, zawsze zdarzają się w nich te smutki, ale no myślę, że można naprawdę wiele się nauczyć.
1: Tak, w czwórce miał niedawno premierę podcast, nowy podcast zatytułowany właśnie Lata 20. To jest podcast, to jest około 30 minut wspomnień relacji z etapu wchodzenia w dorosłość 3 dziewczyn, które postanowiły podzielić się swoimi doświadczeniami. To Ula, Wiktoria i Zuzanna. I może posłuchajmy fragmentu, co tam się będzie działo.
2: Chodziłam do szkoły społecznej i my mieliśmy takie mundurki. Myśmy je nazywali prześmiewczo workami na ziemniaki, bo takie miały kształt i tak trochę wyglądały. I te mundurki też zawsze pod spodem trzeba było mieć białą bluzkę, granatowe spodnie, naprawdę. I pamiętam, wywalczyliśmy kolorowe piątki. I te kolorowe piątki były w pierwszy raz w moim życiu takim momentem, że ja mogłam faktycznie się ubierać jak chcę i decydować o sobie. I to było wariactwo. Jak ja patrzę na te zdjęcia z tamtych czasów, to się łapię za głowę, bo to był ten moment, kiedy miałam aparat na zęby. I odkryłam matowe, czerwone szminki, które teraz wiemy, że są już passé, ale w tamtym momencie były jakimś niesamowitym uosobieniem kobiecości
3: dla
2: mnie.
3: Każdy nosi cement na usta.
2: Każdy nosił cement. Nie do zmycia to było. Pamiętam, szorowałam potem bacikiem po nocach, bo jeszcze warstwy się nakładało, nie? Żeby cały czas było dobrze. I pamiętam, zaczęłam nosić spódnicę. I to był taki moment chyba, kiedy pierwszy raz, jak miałam właśnie 15-16 lat, to poczułam się kobieco.
4: Myślę, że nasze lata gimnazjalne i jeszcze licealne były pod tytułem wyrazistych brwi. Nie wiem, czy miałyście też ten etap, ale im więcej pomady, im grubsza brew i im ciemniejsza, tym lepsza. I ja naprawdę mogłam wyjść bez makijażu, bez pomalowanych rzęs, bez niczego na twarzy, ale te brwi musiały być koniecznie zrobione i całe swoje liceum, dojeżdżałam do szkoły 30 km oddalonej od mojego domu, przez te brwi wstawałam codziennie pół godziny wcześniej, żeby one były idealne i nie zawsze w te pół godziny się wyrobiłam, żeby je zrobić tak, jak chciałam. A kiedy była impreza, to już w ogóle godzina była zarezerwowana na brwi, co dzisiaj, pomyślę sobie o tym, to wydaje się jakieś chore, no ale wtedy bez tego nie dało się po prostu wyglądać dobrze. Takie było przeświadczenie.
5: Ale nawet jak się patrzy na te zdjęcia właśnie z liceum i patrzy się na te brwi, to każda dziewczyna miała te brwi wymalowane tą pomadą i to zawsze były dwie typowe takie pomady, które zawsze każda influencerka polecała.
4: Tak, i one zawsze były wykupione.
5: Był problem, żeby je dostać, pamiętam, więc pomadę, wydaje mi się, że każda dziewczyna musiała przejść i był taki etap, kiedy każda z nas chciała mieć różne paletki cieni, że były takie flagowe paletki cieni, które zawsze każda chciała mieć i to był ten etap, kiedy makijaże były mega matowe i bardzo kolorowe i te paletki cieni to był taki must have, chociaż ja pamiętam, że bardzo długo tych paletek do cieni nie miałam i tu też znowu pozdrawiam moją mamę, która bardzo długo powiedziała, że nie muszę się malować, bo jestem ładna taka, jaka jestem i nie powinnam się poprawiać makijażem. I dopiero realnie zaczęłam malować rzęsy, jak poszłam do liceum, więc ja bardzo długo żyłam w tej fazie no make-up, że pierwszą rzeczą, którą moja mama pozwalała mi robić, to były paznokcie i razem chodziłyśmy na paznokcie do kosmetyczki, także wydaje mi się, że to była taka rzecz, która mi towarzyszyła na start.
0: Lata 20 pokolenia Z to zdecydowanie, ja też doskonale pamiętam, tak jak dziewczyny mówiły, te bardzo mocno podkreślone, pomalowane kredkami, pomadkami, wszelkimi różnymi specyfikami, które teraz wtedy były popularne na rynku, a teraz to już naprawdę dawno ich nie widziałam w użyciu i to było bardzo widoczne na zdjęciach, kiedy jakiś czas temu był trend do powrotu do 2016 roku, to prawie wszyscy mieli tak bardzo podkreślone brwi, przede wszystkim właśnie dziewczyny i te matowe twarze, ale myślę, że wspaniałe było to, czego nauczyła właśnie mama Ule, czyli że no, jest piękna taka, jaka jest i że ten make-up w tych wczesnych latach jeszcze nastoletnich nie jest potrzebny, że on później też nie jest jej potrzebny, że on może być dodatkiem, on może być zabawą, on może być też sztuką, jeśli ktoś lubi, ale nie jest potrzebny do życia. Także podcast Lata 20 możecie znaleźć na stronie podcasty.polskieradio.pl.
1: A ja chciałam dodać, że moja mama mi również mówiła, że nie

0: nie muszę się malować, że nie muszę tak bardziej podkreślać swojej urody, bo jestem ładna taka, jaka jestem, ale teraz tak z perspektywy czasu myślę, bo ja miałam potrzebę właśnie podkreślenia jednak tej urody, a może bardziej testowania, jak wyglądam na przykład z pomalowanymi rzęsami, jak wyglądam, jak sobie troszkę podkoloruję oczy cieniami, więc to jest chyba bardzo naturalna potrzeba każdej nastolatki.
1: Myślę, że nie tylko nastolatki, myślę, że potrzeba takiego każdej osoby na tak wczesnym etapie takiego eksperymentowania swoim wyglądem, czy na poziomie mody, czy na poziomie właśnie makijażu, właśnie stylu ubioru, nie wiem, czytania różnych książek. Myślę, że to po prostu to jest taki etap kształtowania się swojej tożsamości, osobowości i próbuje się wtedy więcej rzeczy niż na późniejszych etapach życia często.
0: Ale tutaj wybrzmiały bardzo brwi, a ja pamiętam za moich czasów były fryzury, włosy, że coś z włosami i to była taka fryzura, która chyba każda dziewczyna, kobieta w moim wieku pamiętać będzie. Tak zwana trwała ondulacja była bardzo modna i dziewczyny robiły sobie te loczki takie no na potęgę.
1: A loczki krótkie włosy czy loczki
0: jak
1: długie?
0: Miałaś średniej długości włosy, robiłaś trwałą. Jak miałaś krótkie też
1: jakby czyli trwała
0: eksperymentowałaś z trwałą.
1: Trwała była trendem.
0: Tak, i to było tak, Julka, że nie u fryzjera, bo fryzjer to był chyba tak mało dostępny po prostu z racji finansowej dostępności. Natomiast same robiłyśmy tę trwałą, czyli kupowałyśmy gdzieś tam te składniki. Zapach był bardzo nieprzyjemny, duszący, więc to były takie eksperymenty młodości, eksperymenty urodowe, tak bym je nazwała.
1: Myślę, że lata 20 to szczególny moment zarówno eksperymentowania, jak i właśnie takiego szukania siebie i czasami się w tym gubimy i myślę, że ta twoja piosenka, którą dzisiaj przyniosłaś, którą właśnie zauważyłam, więc ja już nie będę mieć niespodzianki, trochę jest też o tym.
0: Tak, a jest to też piosenka grupy zespołu, który już nie istnieje. I tak z taką nostalgią powiem, że za chwilkę posłuchamy Pixies Where is My Mind?

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: Tu Aga i Julia i Ja w Twoim wieku i w czwórkowym studiu siedzimy i troszeczkę podsumowujemy naszą rozmowę z Martą Nieratkiewicz, a ja tutaj muszę z ręką na sercu sprostowanie przekazać.
3: A kto ci o tym powiedział tutaj?
2: Tak, właśnie, dziękuję ci, Julia, ponieważ to, ja nie jestem zagorzałą fanką zespołu Pixies, a ta piosenka pochodzi ze ścieżki serialowej Warszawianki, dlatego też chciałam, żeby dzisiaj wybrzmiała.
3: Ale natomiast ta piosenka w ogóle też jest dla mnie fenomenalnym, takim nostalgicznym powrotem TikTokowym, bo ona od 2 lat naprawdę mocno funkcjonuje w mediach społecznościowych.
2: Może ma to związek z serialem. Natomiast chciałam sprostować, moje sprostowanie dotyczy tego, że oczywiście Pixies istnieje, natomiast oczywiście rozpadł się zespół w pewnym momencie i został reaktywowany, na co mi uwagę zwróciła Julia. Ja nie wiedziałam w ogóle, że to jest możliwe, że jak ktoś się rozpada, a potem jest jakaś reaktywacja. No,
3: mamo, ile jest takich zespołów, naprawdę wiele, wiele. Myślę, że dużo, ale jeszcze wróćmy do tego podsumowania naszej rozmowy z Martą, bo ja mam poczucie naprawdę wielu emocji, wielu przeżyć i też związanych z początkiem dorosłości oraz latami nastoletnimi, ale też z później macierzyństwem, z taką dojrzałością i ciekawym podejściem do starzenia się i dojrzewania. Naszą gościnią była aktorka Marta Nieratkiewicz i myślę, że to było naprawdę emocjonujące i emocjonalne spotkanie.
2: Tak, szczególnie cytat ze spektaklu Strach przed lataniem był bardzo emocjonujący i mam nadzieję, że znajdzie się w naszej czwórkowej rolce w pełni.
3: A co na tobie, mamo, zrobiło wrażenie takie mocne w trakcie tej rozmowy?
2: Taka bardzo czułe podejście Marty w ogóle do życia, do tej takiej do kobiecych tematów, tak bym to nazwała. No i w ogóle takie bardzo świadome przeżywanie. To jest dla mnie zawsze ważne i nie każdy to ma w sobie, nie każdy ma taką refleksyjność w sobie, takie podejście do życia, z którego, nie wiem, wyciągamy wnioski ze swoich błędów, ale jesteśmy otwarci nadal na ich popełnianie. I co? Ciekawość, no bo tak jak powiedziała Marta, po 40, co to będzie? Jak miała 30 lat, czy tam 30 parę, bardzo dążyła do tego, ciekawa była, co będzie po 40. Ja jestem ciekawa, co będzie po 60.
3: Ja jestem ciekawa, co będzie po 30, ale jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo zapadła mi w pamięć z naszej rozmowy z Martą, czyli to, że ona w tym okresie nastoletnim była zarówno kujonką, jak i wagarowiczką.
2: To prawda, to szukanie balansu w ogóle i takie znaczy nie wiem, czy świadome, czy nieświadome, już tego nie pamiętam z rozmowy, ale to jest naprawdę takie godne szacun.
3: Podziwu.
2: Szacun Marta, jak
3: łączenie tych
2: słyszysz.
3: Dwóch ról, ale jednak Marta łączyła te dwie role z jednego szczególnego powodu, czyli z powodu tego, że miała wizję tej kariery aktorskiej i miała tę wizję i to dążenie do tego zawodu i w ogóle do osiągnięcia tego marzenia już w wieku właśnie tym szkolnym, już w wieku licealnym. Także wiedziała to naprawdę bardzo wcześnie i nawet kiedy miała ten plan B pójścia na inne studia, to powiedziała, że nie, że nawet nie pójdzie,
2: prawda,
3: na egzamin, ponieważ zrobi wszystko, żeby faktycznie spróbować zostać tą aktorką.
2: Tak, z dużą odwagą zrezygnowała z etnologii, etnografii, coś takiego.

go, nie pamiętam teraz niestety dokładnie, natomiast ten upór, taka determinacja, no to też jest udowodnione naukowo, że pozwala nam rzeczywiście osiągnąć ten cel, który mamy gdzieś przed sobą i warto jednak nie rezygnować z tego, nie poddawać się, jak macie

0: A ciekawe, jakie wnioski i jaki temat czeka na nas dziś w studiu czwórki po godzinie 20, bo 10 minut do godziny 20 i do czwórkowego studia dotarł już Jacek. Co po 20?
1: Jeżeli chodzi o wnioski z waszej audycji, to bardzo mi się spodobała ta puenta, że warto być i Kujonem, i Wagarowiczem.
0: Dokładnie.
1: I zdecydowanie się pod tym podpisuję. Tymczasem u nas w audycji Drenda i Paśnik w czwórce już od godziny 20 będziemy i w kinie, i w opuszczonym salonie meblowym, między innymi, i w różnych innych porzuconych, tajemniczych miejscach, a to dlatego, że już za tydzień z okładem do Polski do kin wchodzi film Backrooms, który to w Stanach Zjednoczonych bije już rekordy otwarć i jest opowieścią właśnie o takim niepewnym, tajemniczym świecie i dzisiaj do tych światów będziemy się wybierać. Poopowiadamy trochę o samym filmie, ale też zajrzymy za kulisy i pomyślimy, gdzie można tych Backroomsów w Polsce szukać i czym one właściwie są.
0: Fantastyczne. Ja nie mogę się doczekać tego filmu, bo też widziałam, że on naprawdę stał się już jeszcze przed premierą bardzo popularny w mediach społecznościowych i krążą już wszystkie recenzje, zapowiedzi. Bardzo dużo jest tego filmu już w internecie.
1: Tak, i trochę o nim dzisiaj w naszej audycji o godzinie 20.
2: To jeszcze jedno pytanie mam. Jaka to jest tematyka? Bo ja nie słyszałam nic o tym filmie.
1: Ten film to jest horror. To znaczy nie jest standardowym horrorem i o tym też opowiadam. Powiemy w naszej audycji. On jest trochę inny niż te, które widywaliśmy wcześniej, czy do których widownia jest przyzwyczajona.
0: No dobra, myślę, że więcej nie możemy ci, mamo, zdradzić.
2: Nie, musisz, to już mi wystarczy.
0: Musisz sama zobaczyć. Ja jako naprawdę nie jestem fanką horrorów, a wybieram się na ten film, bo podobno jest coś w nim takiego, no co sprawia, że warto go zobaczyć, nawet jeśli się nie jest właśnie fanami tego gatunku. Olga Drenda i Jacek Paśnik już po godzinie 20 w czwórce, a my razem z moją mamą dziękujemy za to, że byliście dziś z nami i ja zostawiam wam dzisiaj z piosenką Fukaja. Nie wiem, co to dom. To jest absolutnie moja top ulubiona piosenka ostatnich dni i naprawdę zazdroszczę, bo widziałam na relacji Dominiki Płonki z Opola w czwórce fragment utworu właśnie Fukaja z Zalią wykonany na żywo, także polecam śledzić media społecznościowe czwórki, bo jest tam fragment innej piosenki, ale również Fukaja właśnie z festiwalu w Opolu. Dziękujemy.
2: Co? I zapraszamy za tydzień w niedzielę o 18:00. Ja w twoim wieku.
0: Julia
2: i Agnieszka
0: Święch.
3: Chyba mam już dość, potrzebuję przerwy. Telefon mi dzwoni wciąż i działa na nerwy. Cisnę się w mój mały kąt, zapomniałem, co to dom. Zapomniałem już twój wzrok, zapomniałem reszty. Trochę tu, trochę tam. Trochę tru, trochę fałsz. Trochę rock, trochę rap. Ja trochę pop, trochę fałsz.

czuję brak. Nigdy więcej nie chcę wracać, nigdy więcej sam być. Chcę sobą ulicami chodzić, bawić i zatańczyć. Potłuczony, może tym razem uda naprawić się. Nawet jeśli potem nie będziemy tacy sami, wiesz. Chyba gdzieś się pogubiłem. Chciałbym cię zobaczyć dzisiaj choć na chwilę i powiedzieć, że kupiłem bilet dla nas w jedną stronę i zostawiam bagaż, tam sobie kupimy nowe, ja. Ale nie mogę stąd wyjść, proszę pokaż drogę. Chciałbym już stąd iść, ale nie wiem w którą stronę. Chciałbym tylko żyć, jak wtedy, gdy byłem gnojem. Proszę znajdź mnie w tym, bo od dawna nie mogę.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
6: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak babruchy pykło na raz.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: A przed nami pochmurna i w wielu miejscach niespokojna, burzowo-deszczowa noc. Temperatura wahać się będzie od 8 stopni w Zakopanem, przez 10 w Łodzi, Poznaniu i Toruniu, aż po 12 stopni w Kołobrzegu. Zabrzmi na południu, w centrum i na wschodzie kraju. A jutro też burzowo, w prawie całej Polsce, temperatura powyżej 20 stopni Celsjusza. A rankiem, szczególnie na zachodzie, uważajcie na mgły i zamglenia.
1: Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
3: Tu czwórka Polskie Radio.

0: To jest audycja Olgi Drędy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór.
1: Przed chwilą zagraliśmy utwór Furniture Lament Kane'a Parsonsa, który trochę wprowadza nastrój naszej audycji. My nigdzie nie przepadliśmy w naszej dzisiejszej audycji, ale o takich miejscach, które wciągają ludzi i które powodują, że ludzie znikają, będziemy rozmawiać. Oczywiście w takim metaforycznym sensie, dlatego że opowiemy między innymi o filmie Backrooms Kane'a Parsonsa, który ukazuje się w Polsce dopiero za tydzień z okładem, ale już w Stanach Zjednoczonych bije rekordy kinowych otwarć, ale szerzej też przedstawimy ten film w takim kontekście, czym owe tytułowe backroomsy są. Porozmawiamy o tym, gdzie można takich miejsc szukać i czy w ogóle można ich szukać, czy to może jest trochę tak, że one mają swoją charakterystyczną internetową mitologię. I o tej mitologii i o internetowym folklorze też na pewno będziemy rozmawiać w naszej audycji.
2: Tak, będziemy też grać, myślę, że odrobinę niesamowicie. Fragment ścieżki dźwiękowej z Backrooms rozpoczęliśmy, dlatego że reżyser jest zarazem współkompozytorem ścieżki dźwiękowej do filmu Backrooms. Ale no myślę, że czeka nas odcinek dość niesamowity, troszeczkę niepokojący muzycznie, ale to jest temat, do którego czasami wracamy. Właśnie miejsca opuszczone, miejsca znajome, ale jednak nie do końca. Więc zostajemy w naszych standardowych klimatach. No i bardzo się cieszę, że nareszcie cały świat szaleje na punkcie tego, o czym często rozmawiamy w Drenda i Paśnik w czwórce.
1: Tak jest. A jeżeli jeszcze nie wiecie, czym są backroomsy, to wracamy do was za chwilę i opowiemy wam o nich trochę. Chociaż nie wszystko.

0: Brenda i Paśnik w czwórce.
1: Dzisiaj rozmawiamy o niesamowitych, niepokojących przestrzeniach przy okazji nadchodzącej premiery filmu Backrooms i w związku z tym towarzysząca nam muzyka będzie umownie w klimacie nawiązującym właśnie do tych miejsc i nie miejsc, powiedzmy, czy też może międzymiejsc. O tym już za chwilę. To James Ferraro z płyty, dla mnie na pewno bardzo ważnej i takiej definiującej trochę nasze czasy, Farside Virtual. Ona ma już 15 lat i myślę, że teraz jest już trochę płytą, no, nawiedzoną, bo składa się z takich dźwięków często użytkowych, z różnych sygnałów, na przykład już niedziałających aplikacji, grania na czekanie. Kiedy ona powstawała, to była płytą złożoną z dźwięków teraźniejszości, a teraz jest trochę płytą z widmowego internetu, bo właśnie te niesamowite, nawiedzone przestrzenie, one mogą być i realne, i mogą być też online'owe.
2: Płyta Jamesa Ferraro, z której utwór zagraliśmy przed chwilą, jest przykładem takiej muzyki ilustracyjnej. Myślę, że to, co powiedziałaś, że ona jest powrotem trochę do świata sprzed 15 lat i jakichś takich poszczególnych pocztówek, w pewnym sensie tak, ale też jednocześnie ona trochę przenosi do takiego nie miejsca, trochę takiej wirtualnej poczekalni, bo muzyka taka właśnie tego rodzaju, ona jest zbudowana z jakichś takich przypadkowych dźwięków, trochę kojarzą mi się właśnie z jakąś infolinią, albo tutaj wspomniałaś poza anteną usługą granie na czekanie. I to też te inspiracje tym światem późnego kapitalizmu pierwszej dekady XXI wieku są słyszalne w tej muzyce, a jednocześnie myślę, że one roznoszą się też na inne sztuki, w tym te wizualne. Zaczęliśmy od filmu Backrooms.

0: z Kaina Parsonsa. Myślę, że warto by było przybliżyć trochę sylwetkę autora, dlatego że zagraliśmy jeden z utworów skomponowanych również przez Parsonsa do ścieżki dźwiękowej do filmu Backrooms, który to opowiada o rzeczywistości lat 90. To znaczy punktem wyjścia do opowieści w tym filmie jest historia Clarka, mężczyzny, który mieszka w podupadającym sklepie meblowym w San Jose w Kalifornii. No i ta historia jest taką, jakich jest tysiące, czy było w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych, no ale później ta rzeczywistość mocno zaczyna się zakrzywiać i inspirować tą między innymi internetową mitologią, czy internetowym folklorem. No i wprowadziłem tutaj postać Parsonsa, czyli reżysera filmu Backrooms, nie bez powodu, dlatego że, uwaga, on lat 90. nie pamięta. Urodził się w roku 2005 i świat, który tworzy w rzeczywistości, która pojawia się teraz w filmie pełnometrażowym Backrooms, ale również w jego wcześniejszych produkcjach, jest taką rzeczywistością właśnie jak ta w utworach Ferraro, czy właśnie w twórczości muzycznej Parsonsa, czyli jest jakimś takim widmowym destylatem z epoki, której autor nawet nie doświadczył. Tak, to jest tak. Bardzo intrygujące.
1: Kiedy wyszła pierwsza płyta Jamesa Ferraro, to on miał 6 lat.
0: Tak jest. Później, nieco później, założył kanał na YouTube, na którym w tym momencie ma ponad 3 miliony subskrybentów. Pierwszy film, który pojawił się na kanale Kaina Parsonsa, nosi tytuł Sandwich. Można go sobie obejrzeć, to jest bardzo krótka kompozycja, można tak powiedzieć. Chociaż to są duże słowa, bo jest to po prostu filmik ze szkoły tak zwany. Jak to kilka czy kilkanaście lat temu na YouTube'a dodawało się różne osobliwe, bardziej czy mniej mądre produkcje, i z tego rozwinęła się YouTube'owa twórczość Parsonsa, w której to właśnie korzysta on z różnych takich dawnych tropów kulturowych, popkulturowych z lat 90. czy poprzednich też dekad, i to wszystko widać w filmie Backrooms, wokół którego dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w czwórce rozmawiamy, i zajrzymy też do tych światów, które inspirowały jego reżysera, czyli Kaina Parsonsa.

I am the truth.

0: Brenda i Paśnik w czwórce.
1: A to było Prophecy duetu Boards of Canada z ambientowego albumu Inferno, który to ukazał się przed chwilą właściwie, i jest to duet, który bardzo często pojawia się w naszej audycji. Myślę, że istotny w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli muzyki inspirującej się mocno tymi dźwiękami ilustracyjnymi, czerpiącej ze wszelkiego rodzaju dźwięków powiadomień, czy chociażby sygnałów telewizyjnych, radiowych i tak dalej. O Boards of Canada można przeczytać, że oni inspirują się folklorem i popkulturą lat 70., ale jednak wydaje mi się, że te ich inspiracje wykraczają zdecydowanie dalej poza tę dekadę i słychać to w tych dźwiękach, chociażby w albumie Music Has Its Right to Children z lat 90. To jest taka płyta, w której wydaje mi się, że dźwięki lat 90., przynajmniej tak jak ja sobie je wyobrażam, można wyczytać z tego albumu trochę jak z takiego bursztynu. One tam są zatopione i wpadają w te kawałki, utwory, bardzo przypadkowo często.
2: To jest też taka grupa, która opiera troszeczkę swój styl, stara się wytwarzać w swojej muzyce uczucie niepokoju towarzyszące czemuś, co brzmi jednocześnie ciepło i znajomo, że to jest trochę nostalgiczne, trochę zwyczajne, neutralne, ale z drugiej strony gdzieś tam w tle czai się coś niepokojącego. No i to jest temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo film właśnie, który wziął się z tego uczucia, no już niedługo pojawi się także w polskich kinach. Mowa tak oczywiście o Backrooms.
1: Backrooms w Stanach Zjednoczonych są niezwykle popularne również w mediach społecznościowych. Pośród ludzi, którzy nie pamiętają czasów czy świata, o których Backroomsy opowiadają, ale zastanawiam się, czy na pewno, dlatego że wydaje mi się, i to jest też taka rzecz, która przewija się w recenzjach filmu Backrooms Kane'a Parsonsa, że brakuje w nim trochę

0: treści i opowieści, natomiast jest duży nacisk na może nie uczucia, ale samo wrażenie. I o tym wrażeniu bym chciał chwilę opowiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że jest to niezwykle istotne z perspektywy tego, jak dzisiaj działają współczesne media. Film też na pewno i Parsons jako osoba urodzona w roku 2005 jest świetnym przykładem takiego twórcy. To znaczy on nawet w tych krótkich filmach, które pojawiały się jako backrooms w ramach serii, która była publikowana na jego kanale na YouTube, on w bardzo szybkim czasie potrafił zbudować konkretny klimat i pewne klisze z danego miejsca, których rzeczywiście osoby będące w jego wieku, młodsze, ale też nieco starsze, takie jak ja, mogą nie do końca pamiętać albo pamiętać je jako widmowe, ale jednocześnie bardzo szybko potrafiąc te osoby osadzić w danym klimacie i w danym charakterze. Tak więc wydaje mi się, że zjawisko backrooms, o którym też dzisiaj będziemy rozmawiali, jest trochę czymś, co trudno jest opisać i nie jest tak do końca namacalne, dlatego że oczywiście o miejscu, z którego wzięły się tytułowe backroomsy, będziemy rozmawiać i tutaj trochę uprzedzając, tak, to miejsce istnieje naprawdę, ale bardziej w całej opowieści o backroomsach czy folklorze internetowym chodzi o wywarcie wrażenia i trzymanie w takiej niepewności i na pewno film Backrooms to zdecydowanie robi.
1: Tak, to jest opowieść, która została zbudowana wokół, chociaż tak naprawdę jakby fotografii Backrooms na początku towarzyszyła creepypasta, czyli no, opowieść fabularna, prawda? Ale jest to taki przypadek i myślę, że pewnie teraz będzie więcej potencjalnie ciekawego kina, które właśnie opiera się na wytworzeniu jakiegoś uczucia. I myślę, że to jest coś, co bardzo dobrze udaje się memom czy krótkim formom wizualnym z YouTube'a, to znaczy wyciągnięcie esencji z jakiegoś uczucia, na które na przykład dotychczas nie było nazwy. W pewnym sensie była, bo znalazłam na przykład taką nazwę i w ogóle cały słownik nieznanych niedul jest taki, powiedzmy, jest taka publikacja, która nazywa pewne uczucia, które ludzie zapewne odczuwają, ale w jakiś sposób one nie miały swojego określenia. Natomiast bardzo dobrze się do tego sprawdzają właśnie fotografie, krótkie filmiki i widać w komentarzach pod nimi, w dyskusjach, które wywiązują się pod nimi, że jak to jest możliwe, że wszyscy odczuwamy to samo i brakowało nam czegoś, jakiegoś takiego zwornika, który to wszystko nazwie. No i właśnie ta słynna backroomsowa fotografia, z której w tej chwili powstała cała większa fabuła filmowa, była takim przypadkiem.
0: Tak, nazywając po imieniu uczucie, którego można doznać podczas oglądania filmu Backrooms, a jednocześnie nie kojarząc amerykańskich magazynów dosłownie, czy sklepów meblowych z lat 90. czy 2000, można to nazwać słowem anemoja, czyli jest to termin, który określa tęsknotę za czasem bądź miejscem, w którym nigdy nie byliśmy albo którego nie pamiętamy, a jednocześnie wzbudza w nas pewne osobliwe uczucie. Czasem jest to niepokój, czasem jest to taka dość ciepła tęsknota, ale myślę, że to jest coś, co bardzo dobrze łapie charakter czy jakieś uczucie takie generacyjne, czyli takie poszukiwanie właśnie odrobiny niepewności w miejscach, w różnych zjawiskach, nawet jeśli nie miało się z nimi szczególnie nic do czynienia. Mówiliśmy o tym, że będziemy przybliżać backroomsy również w Polsce. Tutaj ten termin i to, jak można poczuć to, co próbuje Kane Parsons przekazać w swoim filmie, to ja polecę polski filmik z jednego z moich ulubionych kanałów na YouTube, czyli Demontaże. Nazywa się on Miejsca, które bardzo za nami tęsknią. I chyba trochę oddaje to, co w Stanach Zjednoczonych oddaje zjawisko backrooms, o którym to rozmawiamy dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce.

0: Olga Drenda, Jacek Paśnik w czwórce.
1: Wracamy do Was dzisiaj. No, chcielibyśmy powiedzieć, że nadajemy z Backrooms, nadajemy ze studia, nigdzie nas nie wciągnęło, ale rozmawiamy dzisiaj o takich przestrzeniach, przestrzeniach pomiędzy, o różnych międzymiejscach, które wywołują w nas rozmaite uczucia i te uczucia w jedno i pewnie głównie z przewagą grozy próbował zebrać Kane Parsons w filmie Backrooms, który już wkrótce będzie w polskich kinach. Ja jeszcze nie wiem, czego się po nim spodziewać, na pewno się na niego szybko wybiorę, dlatego że o takich miejscach, które pozornie wydają się znajome, a jednak coś w nich nie gra, rozmawiamy bardzo często u nas. I także o takich ulotnych uczuciach, które właśnie te pozornie znajome miejsca albo miejsca, które są puste i neutralne i właśnie dlatego niepokojące, rozmawiamy u nas dość często, bo przewijają się w fotografii, w filmie, w muzyce. No sporo muzyki, którą dzisiaj wybierałam, przynajmniej te wybrane przeze mnie kawałki, pochodzi z okolic 2010-2011 roku, kiedy wydaje mi się, że taka niesamowitość w muzyce elektronicznej miała się doskonale. Przed chwilą Laurel Hairo właśnie z 2011 roku. Właśnie wtedy dużo takich płyt, które po prostu starały się ten niepokój wydobyć przy pomocy komputera, się ukazało. I rozmawialiśmy przed chwilą jeszcze o uczuciu anemoja. Są takie terminy, które powstają właśnie po to, żeby nazwać takie uczucie, które podzielają.

0: lają, jak się okazuje, wszyscy, na przykład na widok jakiejś fotografii czy jakiegoś filmu, tylko wychodzi na to, że ono jest bardzo, bardzo ulotne, że pojawia się właśnie w reakcji na coś wizualnego czy coś muzycznego, natomiast nie ma swojego terminu, no i czasami powstają takie terminy, na które no, wszyscy czekali, prawda, ale ich do tej pory nie było, no i właśnie jednym z nich było słowo anemoja, czyli tęsknota, niezrozumiała tęsknota za czymś, czego się nie przeżyło, natomiast jest jeszcze słowo, które w odniesieniu do klimatów Backrooms bardzo pasuje. Jest to słowo kenopsja, wymyślone przez Johna Koeniga w jego słowniku nieznanych niedul, The Dictionary of Obscure Sorrows, taką książkę właśnie z terminologią dla tych pomniejszych uczuć wydał. I kenopsja to jest poczucie melancholii, które pojawia się, kiedy spotykamy pustkę w miejscu, które powinno tętnić życiem. Czyli po prostu, kiedy pójdziemy na urbex, albo kiedy znajdziemy się, powiedzmy, o pierwszej w nocy pod centrum handlowym, albo kiedy widzimy opuszczone centrum handlowe, to wtedy właśnie to uczucie się nam pojawia. Nie wiem, puste place zabaw na przykład, żeby zacytować zespół Partia.
1: W kontekście Boards of Canada, których graliśmy również w naszej audycji, pojawiło się to nawiązanie do popkultury lat 70. Tutaj różnego rodzaju cytaty z tejże pojawiają się w twórczości duetu Boards of Canada. Natomiast myślę, że wątek, o którym wspomniałaś przed chwilą, to znaczy to takie uniwersalne doświadczenie pustki w miejscu, w którym powinni być ludzie, jest, wykracza poza szerokości geograficzne, jest ponadczasowe i wydaje mi się, że sięga mniej więcej właśnie tych lat 70., dlatego że jest w pewnym sensie pochodną globalizacji, dlatego że mam takie wrażenie, że miejsc takich granicznych, które pojawiają się również w filmie Parsonsa, czyli Backroomsów, który to dopowiada trochę to, co może być za tymi ścianami, tymi takimi dziwnymi przestrzeniami opustoszałymi dawnego sklepu meblowego, ale tak naprawdę no, mogą to być dowolne przestrzenie, hipermarketu chociażby, czy miejsc, które my znamy. To są takie no właśnie pochodne zglobalizowanego kapitalizmu i miejsca, które znamy bardzo dobrze, w których często czujemy się całkiem okej, ale nie zwracamy na to uwagi, dlatego że one są często po prostu jakimiś takimi przechodnimi przestrzeniami, które mają czysto użytkowe znaczenie, a w momencie, w którym coś do niego dodamy albo coś od niego odejmiemy, robi się tutaj niespokojnie i stwarza to dość duży potencjał dla samego horroru. Jeszcze wrócę do tego, o czym wspomniałem w kontekście recepcji filmu Backrooms Kaina Parsonsa, czyli o tym, że często zarzuca się temu filmowi, że on de facto nie ma fabuły. No i tutaj zdradzę, fabułę ma, ale nie jest ona najważniejsza. I wydaje mi się, że to jest tendencja, która tutaj poszerza nam w ogóle możliwości horroru jako gatunku. To znaczy to, co wzięło się z internetu i to takie uczucie niepewności, którym internet się napawa i z którego internet czerpie i właśnie ta globalizacja, o której wspominałem i tak dalej. To jest trochę tak, że dzisiaj straszną rzeczą czy straszną osobą nie musi być bohater, bohaterka, nie musi to być Samara Morgan, może to być po prostu opuszczony sklep meblowy, w którym no właśnie poruszamy się korzystając z funkcji tego miejsca na co dzień. No a tutaj nagle wpadamy w takie miejsce trochę jak w takim złym śnie i czujemy się bardzo niepewnie i tworzy się no, olbrzymi ładunek emocjonalny.
0: Tak, tak. Zresztą teraz pomyślałam sobie, że tak naprawdę to jest, jeszcze po prostu robiąc research, dowiedziałam się, że jest jakby rewers klimatu Backrooms, który może trochę lepiej znamy, to znaczy taka romantyczna wizja tego świata po godzinach, że to jest właśnie estetyka, która nazywa się After Hours, którą znamy z obrazów Hoppera, prawda, na przykład, czy to, jak czasami w rozmowach takich potocznych przejawia się marzenie wielu ludzi, naprawdę ludzie często przyznają się do tego, że gdyby mieli wybrać sobie wymarzony zawód, to chcieliby być nocnym stróżem w jakimś miejscu, do którego nikt nie przychodzi. Więc troszeczkę takie romantyzowanie, no ja nie wiem akurat na ile to jest tak wspaniała praca, jak ludzie sobie wyobrażają. Jeden mój kolega tak pracował i bardzo sobie chwalił, ale to było w roku, w którym urodził się Kane Parsons, czyli w 2005. Myślę, że świat się od tego czasu trochę zmienił i nie

0: Nie jestem pewna, czy pod tym względem akurat na lepsze, ale na pewno takie właśnie taki świat, w którym codzienne życie staje się nieobecne, na jakiś czas się wygasza, może być albo niepokojące, albo właśnie romantyczne. No i są dwie estetyki w fotografii, w kinie, czy w muzyce, które do tego jakoś się odwołują.
1: Tak, no one inspirowały jeszcze na lata, zanim się narodziły backroomsy, przestrzenie liminalne, czy różne tego typu dziwne, nieoczywiste, osobliwe miejsca. Chociażby właśnie w twórczości wspomnianego przez ciebie Edwarda Hoppera, czy Edwarda Steichena, czyli takich amerykańskich realistów, którzy malowali ten miejski pejzaż często właśnie z miejscami, które powinny być pełne ludzi, a jednak z jakiegoś powodu nie są. No i tę niepewność wywoływano już wiele, wiele lat temu, ale my dzisiaj jesteśmy bliżej współczesności i rozmawiamy o tym, jak to bywało dziwnie w minionych dekadach oraz w tej mijającej, dlatego że w roku 2026 w końcu ukazał się pełnometrażowy film Kane'a Parsonsa Backrooms, o którym to dzisiaj między innymi w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce.

0: Słuchasz audycji Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A dzisiaj rozmawiamy o filmie Backrooms i estetyce oraz uczuciach, z których ten film się wziął. I gramy też muzycznie troszeczkę w tym niepokojącym klimacie takiej zwyczajnej niesamowitości, do której też ten film się odwołuje. Teraz 103.Point Never z albumu Zones Without People, bo właśnie te przestrzenie, o których teraz rozmawiamy, często są właśnie miejscami, które powinny być miejscami pełnymi ludzi, w których powinno coś się dziać, które są przestrzeniami użytkowymi i powinno być w nich obecne życie, ale właśnie dziwnie nie ma i coś się samo dopowiada. Użyłeś, Jacku, w poprzednim wejściu naszym, przed muzyką, użyłeś słowa przestrzenie liminalne i myślę, że filmu Backrooms i całego fenomenu, z którego on się wywodzi, po prostu z całego potężnego nurtu internetowego, nie da się zrozumieć bez tego terminu, to znaczy z takiego uczucia, które wielu ludzi podziela w rozmaitych miejscach, no i które dosłownie znaczy przestrzeń pomiędzy. Pierwotnie się odnosiło tak naprawdę w antropologii do, no właśnie, poszerzyło się na przestrzenie i teraz chyba najczęściej się to tak rozumie, no natomiast wcześniej odnosiło się przede wszystkim do takiego stanu, czyli na przykład w takiej klasycznej antropologii do rytuału przejścia i po prostu człowiek, który przechodzi właśnie przez jakiś rytuał, na przykład z dziecka staje się dorosłym, to właśnie ten moment takiego zawieszenia, niedopowiedzenia właśnie nazywano liminalnością.
2: Pisano o doświadczeniu liminalnym też chociażby, ale przy przestrzeniach liminalnych bym zatrzymał się na chwilę, dlatego że rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, w ostatnich latach termin ten zyskał zdecydowanie na popularności, ale wydaje mi się, że przestrzenie liminalne były zawsze jako takie, tylko nie do końca były nazwane w ten sposób, albo nie przykładano do nich tak dużej wagi jak obecnie. I przyczyniły się do tego na pewno różne wątki. Mówię, że były zawsze, dlatego że jestem w stanie wyobrazić sobie, nie wiem, widok już z takiej epoki postindustrialnej, gdzieś na początku lat 70. czy lat 80., kiedy mieliśmy widok jakiejś opuszczonej fabryki, chociażby widok z Wielkiej Brytanii, z czasów Margaret Thatcher i tej wielkiej przebudowy, przeobrażania się kraju w tamtym czasie, który możemy chociażby oglądać w filmach dokumentalnych Adama Curtisa, ale liminalne przestrzenie, o których piszemy czy mówimy dzisiaj, to są takie miejsca jak, no właśnie, hipermarkety, centra handlowe, miejsca, które projektowano w czasach, kiedy globalizacja i kapitalizm były pewną obietnicą i wyobrażano sobie, że to będą zawsze takie miejsca tętniące życiem. No a tutaj okazało się z upływem lat, że często te takie świątynie spędzania wolnego czasu i takiego tłumnego uderzania zmieniły trochę swój profil i często stoją dziś opuszczone. Niekoniecznie w Polsce, bo wydaje mi się, że to zjawisko nie jest tak widoczne u nas, chociaż miejscami również, ale szczególnie w Stanach Zjednoczonych. I tutaj warto przywołać taką serię filmową autorstwa takiego reżysera Dana Bella. To jest seria, która nazywa się Abandoned America i Dead Mall Series. To są takie właśnie opowieści o opuszczonych centrach handlowych w Stanach Zjednoczonych, dokumentowane mniej więcej w drugiej dekadzie XXI wieku, więc już kilka czy kilkanaście lat temu, ale one trochę oddają charakter miejsc liminalnych, takich, o których często piszemy też dzisiaj w polskim kontekście między innymi. Możemy wyobrazić sobie na przykład opuszczone Wesołe Miasteczko, czy chociażby opuszczony supermarket z pełen towarów, ale kompletnie pustymi alejkami. Miejsca nieuczęszczane, takie, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że są w nich ludzie. Czy na przykład kurorty nadmorskie poza sezonem, one coś też na pewno mają w sobie z tych miejsc liminalnych, czy
1: tak,
2: miejsc granicznych.
1: Czyli miejsce, które jest puste albo prawie puste,

ale nie jest ruiną, prawda? Bo na przykład ludzie często wybierają się na urbex w poszukiwaniu takiej poetyckiej ruiny, że na przykład już gdzieś roślinność się wdarła do jakiegoś budynku, prawda? Że już jest w takim stanie, które przypomina bardziej, powiedzmy, bardziej

0: handlowa, to te ostatnie dni wyprzedaży, kiedy już są jakieś pojedyncze towary na półkach i światła są włączone do połowy i jest może tylko jakiś jeden pracownik na zmianie, to jest bardzo mocne poczucie liminalności, takiego końca.
1: Nawet samotne siedzenie w poczekalni czasem bywa doświadczeniem
0: liminalnym.
1: Poczekalnie
0: bardzo są miejscami liminalnymi.
1: A jeżeli jeszcze zagramy sobie do tego muzykę, którą to gramy w naszej dzisiejszej audycji, to można rzeczywiście poczuć to doświadczenie graniczne w pełnym sensie i znaczeniu tego słowa. Można też zagrać na przykład w gry takie jak Silent Hill, Liminal Dimension chociażby, czy Escape the Backrooms, oraz obejrzeć film Backrooms Kane'a Parsonsa, który już za jakiś czas, tydzień z okładem, ukaże się w polskich kinach. No i o tym między innymi rozmawiamy w audycji Drenda i Paśnik w czwórce. W drugiej godzinie po 21:00 opowiemy między innymi o tym, skąd wzięło się samo zdjęcie backroomsów, no bo jak zapowiadałem, zidentyfikowano je i rzeczywiście backroomsy amerykańskie są prawdziwym miejscem i można się do nich wybrać, chociaż no, nie wyglądają już tak tajemniczo jak przed kilkoma czy kilkunastoma laty. Poszukamy sobie miejsc liminalnych czy backroomsów w Polsce. Opowiemy o tym, gdzie można je znaleźć. No i też wspomnimy o różnych dziełach kultury, które mocno inspirują się tą estetyką w audycji Drenda i Paśnik w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.

0: ściemy i bez wywyższania się.
1: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy. Popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
0: Wpadajcie posłuchać. Będzie nam super miło.
2: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
2: Jutro pogoda będzie trochę kanapkowa, to znaczy na północy i południu najbardziej prawdopodobne będą deszcze, natomiast największe prawdopodobieństwo słońca będzie w centralnym pasie Polski. W Suwałkach i w Tatrach można spodziewać się nawet burz, także lepiej zachować ostrożność. Najcieplej będzie na zachodzie, za to najchłodniej nad samym morzem.

0: Reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Słuchasz audycji Olgi Drędy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A my wracamy do was nadając, co prawda ze studia, ale umysłem będąc w świecie Backrooms, ponieważ bardzo czekamy na film, którego premiera w polskich kinach już 19 czerwca, no i podbija świat. To jest w tej chwili bardzo przebojowy horror, bo chyba temu gatunkowi jest filmowi Backrooms najbliżej, ale wywodzący się bardzo mocno z kultury internetu.
2: Tak jest, z internetowego folkloru. Wcześniej seria Backrooms na kanale Kane'a Parsonsa pojawiała się w odcinkach i to były też rzeczy inspirowane tym oryginalnym hasłem Backrooms, które to wzięło się oczywiście z 4chana. W 2019 roku pojawił się post z charakterystyczną fotografią takiego opuszczonego sklepu meblowego z żółtą wykładziną i jarzeniówkami. Charakterystyczny i niecharakterystyczny, dlatego że to miejsce mogło być wszędzie. Użytkownik oczywiście anonimowy napisał, że został przeniesiony do owych backrooms, gdzie nie ma nic poza smrodem starego, wilgotnego dywanu, szaleństwem jednolitej żółci, wiecznym szumem świetlówek na maksymalnym brzęczeniu.

0: na olbrzymiej przestrzeni. No i można sobie wyobrazić tę przestrzeń, rzeczywiście bardzo niepokojąca, jednocześnie wydaje mi się, że trochę kojarząca się z zamykanymi domami handlowymi, takimi polskimi, to znaczy może ową wykładzinę zastąpiłaby jakaś taka podłogowa, nie wiem, na przykład kafelki albo troszkę na pewno inaczej by to wyglądało. Jarzeniówki pewnie by świeciły, ale myślę, że owych backroomsów moglibyśmy się dopatrzeć również w Polsce.
1: W wielu miejscach,
0: tak,
1: na pewno.
0: Chociaż przez wiele lat próbowano znaleźć oryginalne miejsce, z którego owe backroomsy pochodziły. No i okazało się, że rzeczywiście była to fotografia wykonana w Stanach Zjednoczonych na początku XXI wieku, w latach zerowych. W roku 2002 wykonano to zdjęcie aparatem CyberShot, co myślę, że jest istotne również dla całej formy tego zdjęcia i takiego jakiegoś niepokojącego cyfrowego czy wczesnocyfrowego charakteru tej fotografii w sklepie meblowym Ronner's Home Furnishings w Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście to jest taka historia bardzo typowa dla lat 90. w USA, kiedy to no, przez wiele, wiele lat mieliśmy różnego rodzaju domy towarowe i one później ze względu na to, że ludzie migrowali do większych miast, traciły na wartości z czasem, były coraz mniej uczęszczane, no i zamykane w efekcie i tak właśnie narodziły się backroomsy, o których to Kane Parsons zrobił teraz film pełnometrażowy. No ja tak sobie myślę, że w Polsce również by można było coś takiego zrobić. Przychodzą mi do głowy właśnie te domy towarowe, ale też pewnie nie tylko, no bo rozmawiamy dzisiaj o backroomsach czy miejscach liminalnych, no to w Polsce może jeszcze, nie wiem, dawne ośrodki wczasowe chociażby.
1: Myślę, że też ważną cechą tego niepokoju, który wygenerowało oryginalne zdjęcie, z którego powstała cała legenda Backrooms, jest fakt, że to była bardzo niepozorna przestrzeń. To znaczy takie miejsce, które mogłoby być wszędzie, właściwie bez jakichś wyróżników praktycznie, prawda? Że to jest taka zupełnie neutralna przestrzeń i dlatego myślę, że w Polsce możemy znaleźć ich jeszcze więcej, to nawet nie muszą być opuszczone ośrodki wczasowe, ale właśnie takie miejsca, z których nastąpiła jakaś wyprowadzka albo zaraz nastąpi, czyli takie, które no pomału tracą swoją funkcję, takim miejscem, w którym, ale też miejsca przejściowe po prostu, czyli nie wiem, powiedzmy poczekalnie, prawda, czy w przejścia podziemne też i myślę, że miejscem, które w mojej głowie najbliżej znajduje się klimatu Backrooms, to jest centrum handlowe, którego nazwy nie pamiętam, ale ono było w trakcie, prawdopodobnie było tuż przed jakimś albo wielkim remontem, albo jakąś wielką przeprowadzką i busik, którym wtedy jechałam na trasie Katowice-Lublin, zatrzymał się po prostu przy tym miejscu na jakiś mały postój i pamiętam, że w całym wielkim sklepie był czynny tylko jeden kiosk, w którym można było kupić ciepłą kolę i bardzo mi to pomogło.
0: No, śpieszmy się kochać backroomsy, bo szybko odchodzą, znikają i tak jak mówiłaś, to są miejsca przejściowe, ale właśnie również miejsca w stanie przejścia, to znaczy właśnie oczekujące na jakiś duży remont albo istotne przeobrażenie i tak stało się też z oryginalnymi backroomsami, dlatego że donoszono, że w miejscu właśnie, w którym wykonano oryginalną fotografię backroomsów, później znajdował się między innymi tor do takich małych samochodzików sterowanych na pilota, więc backrooms, no świat nie znosi próżni, a backroomsy w pewnym sensie tą próżnią właśnie są. I dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w czwórce przybliżamy między innymi to, czym są backroomsy, ale opowiemy też już za chwilę o niemiejscach chociażby. To też taki termin bardzo intrygujący i wydaje mi się, że również zyskujący na znaczeniu współcześnie.

0: To jest audycja Olgi Drędy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A my wracamy do Was z naszą rozmową wokół filmu Backrooms, którego no oczywiście jeszcze nie widzieliśmy, bo on w kinach dopiero 19 czerwca, ale estetyka Backrooms jest czymś nam obojgu doskonale znanym i lubianym. No i jeśli ktoś uważnie słucha naszej audycji, a w archiwalnych odcinków można posłuchać sobie na stronie czwórki, do czego oczywiście bardzo serdecznie Was zachęcamy, to ten wie, że do takiego tematu właśnie czy miejsc opuszczonych, czy miejsc niesamowitych, czy miejsc pozornie zwyczajnych, czy takich miejsc, które są, no właśnie, nie miejscami, bo o tym teraz porozmawiamy, wracamy co jakiś czas, bo takie odniesienia często nam się przydają i przychodzą nam do głowy.
2: Tak, no jest duże rozróżnienie pomiędzy miejscem a nie miejscem. Zacząłbym od samych miejsc, dlatego że mówi się o tym, że jest to po prostu

0: prostu przestrzeń wypełniona jakimś znaczeniem nadanym przez ludzi, czy oswojona przez ludzi. Natomiast te nie miejsca, to jest termin, który został ukuty przez antropologa i socjologa Marka Orze, który opowiada o tym, że nie miejsca jako przestrzenie współczesności to są takie przestrzenie, które, w których często przebywa naraz bardzo dużo ludzi, ale oni nie odczuwają z tymi przestrzeniami jakiegoś konkretnego związku, czy nie czują się w nich tak, żeby nadawać im jakieś konkretne znaczenie. To znaczy, często nie miejsca mają jako taką funkcję i są to na przykład lotniska, centra handlowe, supermarkety, czy po prostu takie przestrzenie, w których spotyka się naraz bardzo dużo osób, ale trudno nadać tym przestrzeniom jakiegoś konkretnego sensu, czy wywołać uczucia przywiązania do tych konkretnych przestrzeni. Przypomina mi się taki film sprzed lat o mężczyźnie, który mieszkał na terminalu lotniska.
1: Myślałam o tym filmie dzisiaj przez cały dzień.
0: Oczywiście pod tym, oczywiście pod tytułem Terminal właśnie. I zastanawiałem się właśnie, czy ta historia, skąd inąd prawdziwa, czy oparta na prawdziwej historii, nie jest trochę zaprzeczeniem teorii o niemiejscach. No bo wygląda na to, że nawet na terminalu lotniska można, albo kiedy trzeba, to można poczuć się jak w domu.
1: No właśnie, jest dość dużo takich dzieł kultury, w których te niemiejsca, czyli takie przestrzenie, które właściwie są zaprojektowane tak, żeby na całym świecie wyglądały tak samo i żeby one służyły, powiedzmy, przepływowi ludzi. Żeby nie było żadnej takiej przyczepności, że właściwie jeżeli ktoś się tam zatrzymuje i coś robi, to to robi w taki sposób trochę beznamiętny. I że to są też miejsca, które właśnie na całym świecie wyglądają jednakowo po to, żeby tworzyć taką neutralną przestrzeń po prostu właśnie, która nie budzi nadmiernej refleksji i po prostu, która jakoś tak usprawnia ten przepływ ludzki, że od jednego obowiązku do drugiego po prostu ludzie przemieszczają się i robią to tak trochę bezrefleksyjnie. No ale właśnie jest sporo dzieł kultury, dzisiaj rozmawiamy o Backrooms, które już niedługo w kinach, ale taki motyw właśnie obojętnej przestrzeni, czy takiej przestrzeni tranzytowej, która nagle się staje jakimś właśnie miejscem pełnym treści, to jest coś, co powraca często i w fotografii, i w filmie, chyba przede wszystkim właśnie w takich sztukach wizualnych. Ja myślę tutaj o całym nurcie w fotografii, który nazywa się New Topographic Movement. Powstał w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 70. i był wtedy uważany za strasznie szokujący i budził bardzo duże kontrowersje, ponieważ fotografowie tacy jak Bernd i Hila Becher albo Stephen Shore fotografowali w stylu takiej wielkiej amerykańskiej fotografii krajobrazu, wielkiej fotografii pejzażowej. Fotografowali przestrzenie zbudowane od A do Z przez człowieka i do tego jeszcze takie neutralne, czyli na przykład zaplecza jakichś magazynów, parkingi, stacje benzynowe, właśnie takie miejsca, nie miejsca, które mają być zupełnie obojętne i przez które trzeba tylko przemknąć, więc oni uznali, że ale to jest teraz nasze środowisko naturalne, nie piękne sekwoje, tylko właśnie ten parking, więc musimy go sfotografować. I fotografowali go w taki sposób bardzo spektakularny, taki wręcz epicki. I no jest to nurt bardzo silny. On ma, no Marcin Urbanowicz, na przykład nasz ulubiony prowincjonalny fotograf, jest spadkobiercą na pewno tego nurtu w jakimś sensie. I jego zdjęcia też przedstawiają takie zupełnie neutralne kadry, po prostu jakiś szary domek przy szarej ulicy, a z drugiej strony ludzie reagują na nie bardzo, bardzo silnymi uczuciami, rozpoznając w tym obojętnym miejscu coś, co jest im bardzo bliskie, ale nie umieli tego nazwać. Więc to przychodzi mi do głowy właśnie, kiedy chodzi o taki zaskakujący potencjał tych niemiejsc.
0: W przestrzeniach fotografowanych przez Marcina Urbanowicza lubię to, że one mogą być wszędzie i jednocześnie nigdzie, o czym świadczą często komentarze pod fotografiami publikowanymi przez autora. Ludzie rozpoznają w nich miejsca, w których nie zostały wykonane te fotografie, więc rzeczywiście to nie miejsce potrafi być inspiracją nie tylko dla filmu, nie tylko też dla sztuki fotograficznej, wielu różnych dziedzin sztuki, między innymi literatury, co jest dosyć nieoczywiste, ale o tym już za chwilę w audycji Drenda i Paśnik w czwórce.

0: Brenda i Paśnik w czwórce.
1: A dzisiaj w naszej audycji poruszamy się po backroomsach, przestrzeniach liminalnych i różnych

0: innych niepokojących miejscach i nie miejscach. Przed chwilą wspominaliśmy o tym, jak objawiają się one w fotografii i przyszło mi do głowy dość coś nie do końca oczywistego, dlatego że trudno wyobrazić sobie nie miejsce na poziomie literackim. I zacząłbym od filmu, czyli Lśnienia Stanleya Kubricka, który to oczywiście oparty jest o książkę Stephena Kinga. I tutaj autor rzeczywiście inspirował się bardziej miejscem jednak, ale takim, któremu można nadać pewien backroomsowy charakter, i to też trochę zależy, jak sobie to wyobrazimy. Dlatego, że King, pisząc Lśnienie, inspirował się, opisując hotel Overlook, w którym dzieje się akcja powieści, inspirował się hotelem Timberline Lodge w Oregonie. To jest takie miejsce wybudowane w końcówce lat 30. w Stanach Zjednoczonych, otwierane w ogóle w tamtym czasie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i ogłaszane jako takie miejsce mające być symbolem końca kryzysu, wielkiego kryzysu przełomu lat 20. i 30. i takiego pozytywnego ruszenia, miejsca, do którego Amerykanie będą mogli przyjeżdżać, spędzać swój wolny czas, no i po prostu dobrze się bawić. Tymczasem hotel Overlook, opisywany przez Kinga i inspirowany tym Timberline Lodge, jest chyba rewersem takiego miejsca. Jest niezwykle niepokojący, a ten dodatkowy liminalny czy backroomsowy faktor nadał mu oczywiście Stanley Kubrick, tworząc film Lśnienie. Co ciekawe, fotografie czy miejsca z zewnętrza tego hotelu Timberline Lodge rzeczywiście na potrzeby filmu Kubricka zostały sfotografowane, natomiast całe wnętrza, te charakterystyczne z tą taką niepokojącą wykładziną na podłodze czy różnymi wzorami na ścianach, zostały zarejestrowane w studiu Elstree w Wielkiej Brytanii. Tak więc można powiedzieć, że samo Lśnienie, sam film powstawał w takim nie miejscu jakiejś wyobrażonej, niepokojącej, abstrakcyjnej przestrzeni.
1: No to, że w Lśnieniu korytarze pełnią taką ważną funkcję i to, że ta niesamowitość kryje się właśnie w przedpokojach. Myślę, że to też ma znaczenie, no bo przedpokój jest takim nie miejscem na skalę domową czy hotelową. I właściwie jak powiedziałeś o tym, to mnie się przypomniało, że tak naprawdę troszeczkę jakby takim może starszym polskim kuzynem backroomsów, może tak można powiedzieć, przypomniała mi się taka książka, która jak ją czytałam, to przyznam szczerze, że mi się nie podobała, ale jest ciekawa jako, no właśnie, taki, myślę, że przedstawiciel swojego własnego mikrogatunku, takiego właśnie liminalnego horroru czy opowieści niesamowitej, która jest osadzona w prawdziwym, choć już nieistniejącym miejscu. I mówię tutaj o książce Ciemność płonie Jakuba Ćwieka, której akcja rozgrywa się na dawnym dworcu w Katowicach, o którym tutaj często rozmawiamy, często do niego powracamy. No to był, jak pewnie pamiętacie doskonale, fantastyczny, brutalistyczny dworzec z lat 70., który w latach 90. no, uległ wielkiemu zaniedbaniu, był bardzo niedofinansowany, był w pogarszającym się stanie technicznym, a do tego jeszcze sytuacja społeczna Polski wówczas sprawiła, że tam tymczasowo lub na stałe zamieszkało bardzo dużo ludzi. To był taki jakby obóz przejściowy po prostu w tym budynku. I Jakub Ćwiek przez jakiś czas nawet jakby stał się takim człowiekiem połowicznie bezdomnym. To znaczy, że opowiadał, że on na przykład spędzał tydzień na dworcu, a na weekend wracał do domu, więc chciał też trochę, chociaż podobno ludzie rozpoznawali, że on raczej go brali za pasażera, więc raczej to jego doświadczenie takie, no, że był nie mieszkańcem tego nie miejsca, tak powiedzmy, no ale chciał poznać tych ludzi najuczciwiej jak się dało, no i właśnie ten dworzec, który realnie był zamieszkiwany przez bardzo wielu ludzi tam i on też, Ćwiek, odkrył, że miał bardzo wiele jakichś dziwnych zaplecz, schowków, poziomów, gdzie po prostu ludzie robili sobie jakieś przenośne miejsca do spania, takie przelotne, które były bardzo

0: bardzo dobrze poukrywane. Teraz przy obecnej architekturze tego dworca to już nie jest możliwe, ale że to był taki wielopoziomowy po prostu konstrukt z mnóstwem jakichś schowków. No on jest właśnie schronieniem przed tą demoniczną ciemnością, no i pewna bohaterka, taka cywilka, wręcza monetę pewnemu bezdomnemu człowiekowi, no i właśnie w ten sposób przekracza granice tego wymiaru ciemności, więc to no, miejsce, które należy do kategorii nie miejsc, bo dworce, lotniska i tak dalej, po prostu związane z transportem, takimi nie miejscami są, no właśnie okazuje się, że ono też, myślę, że trochę pomysł z backroomsów przewidziało dużo wcześniej, bo to chyba jest 2007, jeśli dobrze pamiętam.
1: No i jeszcze dodając tutaj tego charakteru tego nie miejsca, dworzec w Katowicach, jego literackie przedstawienie, o którym wspominałaś przed chwilą, ten stary już nie istnieje, więc można podziwiać jego fotografie sprzed lat, chociaż podziwiać to nie wiem, czy to jest dokładnie to słowo, które warto użyć w kontekście tego nie miejsca, czy miejsca z przełomu lat 90. i lat zerowych, które to można teraz już tylko oglądać na fotografiach, no i zostało jako świadectwo czy pocztówka z takiej niepewnej rzeczywistości, w pewnym sensie myślę, że mające dużo wspólnego z przestrzeniami liminalnymi, o których to dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce rozmawiamy.

0: Olga Drenda, Jacek Paśnik w czwórce.
1: A w naszej audycji rozmawiamy m.in. o Backroomsach, a to dlatego, że już wkrótce w polskich kinach ukaże się film Kane'a Parsonsa o tym właśnie tytule. Przybliżamy to, czym Backroomsy są. Rozmawiamy też m.in. o innych niepokojących miejscach liminalnych i niemiejscach. No i skoro jesteśmy w Polsce, to myślę, że warto by było to też osadzić w polskim kontekście trochę bardziej. Wspomnieliśmy przed chwilą o polskich chociażby dawnych domach handlowych. Ja mam sam takie wspomnienie z domu handlowego Warta w Sieradzu, który to zamykano jakiś czas temu, kiedy jeszcze był otwarty, ale niewiele punktów już w nim działało. Rzeczywiście doświadczyłem tam takiego wrażenia przebywania w miejscu liminalnym, dlatego że świeciły się wszystkie jarzeniówki, a było ich mnóstwo na suficie. Wszystko wyglądało trochę tak, jak pewnie przed wieloma laty, kiedy ten dom towarowy otwierano, ale nie działo się tam praktycznie zupełnie nic, to znaczy jedynie można było się przechadzać po tych alejkach i patrzeć na puste stoiska. To jest takie miejsce, które przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o polskich miejscach liminalnych, czy może duchomiejscach też, tak bym je nazwał. No i chciałem cię zapytać, czy masz swoje typy?
2: Na pewno klatka schodowa katowickiego Skarbka jest takim miejscem. Skarbek, oczywiście popisowy dom handlowy Juranda Jareckiego, jeden z symboli katowickiego modernizmu. On pełni oczywiście zadania domu towarowego. Jest takim klasycznym domem handlowym w trochę starym stylu, ma dobrze zaopatrzony, delikatesowy dział spożywczy, taki chętnie uczęszczany mały barek. Jest tam trochę też takich małych obiektów handlowych, jedna część jest jedno piętro typowo też dla PRL-owskich domów handlowych, jest wynajęta na tanią odzież i ten obiekt też jest dość ciekawy, bo jest taki trochę pozagradzane to piętro, na części są kartony, wjeżdża się tam schodami ruchomymi, które kiedyś były najnowocześniejsze w całych Katowicach. Niestety część z barkiem, gdzie serwowano krem sułtański, już jest nieczynna, ale jeżeli ktoś nie wjeżdża windą, to może wejść lub zejść także po klasycznej klatce schodowej, która, no, myślę, że została zamrożona w takim przejściowym stanie bardzo, bo wiszą tam jeszcze momentami reklamy takich najemców,

0: którzy już tam albo nie działają, albo towarów, których już nie można dostać. Wystrój jest bardzo w stylu lat 70. po prostu. O ile na przykład fasada czy ta część użytkowa została wyremontowana, to ta klatka schodowa po prostu to są takie taki podniszczony splendor lat 70. Z marmurami. Są tam takie wielkie witryny właśnie, które mają prezentować asortyment, ale są na przykład częściowo puste. Jest zawsze tam takie niedoświetlenie. Myślę, że stara jarzeniówka to jest element polskich niemiejsc bardzo obecny. W ogóle każda prawdopodobnie też poczekalnia taka z czasów PRL-u albo funkcjonująca do dziś, ale jeszcze nosząca znamiona PRL-u, to na pewno też jest takim miejscem, taka pomalowana w lamperie i też niedoświetlona. To jest nie miejsce. Myślę też, że takie poczekalnie na dworcach, w których nie ma czynnego okienka kasowego, tylko po prostu nie ma nic i można tam czasami poczuć się jak jedyny człowiek na świecie.
1: Myślę sobie, kiedy dzisiaj rozmawiamy o niemiejscach, backroomsach i innych niepokojących przestrzeniach, raczej w mojej świadomości wiąże się to z jakimiś takimi nie do końca przyjemnymi odczuciami. To znaczy właśnie tym doświadczeniem granicznym, o którym wspominaliśmy tutaj w tym takim socjologicznym ujęciu tego terminu, ale nie do końca to są takie rzeczy, które inspirowałyby raczej pozytywną czy śmieszną sztukę, a tutaj się okazuje, że trafiają się również takie typy. Oczywiście wspomnieliśmy o tym, że pojawiają się przestrzenie liminalne czy backroomsy w horrorze, między innymi właśnie w filmie Backrooms, który już niedługo w polskich kinach, ale trafiają się też dość nieoczywiste typy, takie, których byśmy się nie spodziewali i do których można się nawet trochę zaśmiać. No i o tym już za chwilę w naszej audycji.

0: Drenda i Paśnik w czwórce.
1: Powoli żegnamy się z wami w naszej audycji, w której to opowiadaliśmy wam o backroomsach, przestrzeniach liminalnych i innych różnych niepokojących miejscach i nie miejscach. Natomiast wspomniałem, że to nie jest zawsze tak, jak w filmie Kane'a Parsonsa, że z tych niepokojących, opustoszałych miejsc muszą zrodzić się historie mające potencjał na opowieść w stylu horror. Dlatego, że czasami można znać różne dzieła kultury, bym powiedział, jednocześnie mieć pewne uczucie dysonansu, dlatego że kiedy się je ogląda po latach, pewne elementy do nich nie pasują. I czasem nawet jest tak z hitami polskiego internetu, tymi wszystkimi filmami, które powstawały na komórkach w różnych, no niespecjalnie popisowych sytuacjach, albo wręcz odwrotnie, no i stawały się w latach zerowych hitami polskiego internetu. I tutaj uwaga, w kontekście miejsc liminalnych, ktoś postanowił zrobić kompilację tych miejsc czy kadrów z tych popularnych filmików polskich z lat 2000, z złotej

0: ery polskiego YouTube'a, usunąć z nich ludzi tak, żeby zostały same bardzo rozpoznawalne plany zdjęciowe i wprowadzić nas, odbiorców, w to uczucie trochę niepokoju, a trochę no oczywiście tego takiego wrażenia, że okej, tutaj znamy te miejsca, my przed chwilą poza anteną oglądaliśmy te kompilacje i rzeczywiście chyba większość tych miejsc, które pojawiają się, to są miejsca dobrze znane nam z internetowych virali, ale bezludne. Możecie to obejrzeć na YouTubie, nazywa się to Hity Polskiego Internetu, ale It's Just a Burning Memory, czyli takie wspomnienie, które wypala się i zniknęło, no i tutaj mamy ten niepokojący nastrój, no ale jednocześnie to są takie rzeczy bardzo dobrze kojarzone, znane na pewno osobom oglądającym, tak jak ja, polskiego YouTube'a.
1: No tak, to jest taki, taka kompilacja typu widzisz i wiesz. Ja bym nie powiedziała, że one są niepokojące, tylko że raczej one takie uczucie jednocześnie żartobliwości i melancholii wywołują, prawda?
0: Melancholia to jest lepsze słowo, tak.
1: Tak, bo są znajome i oczywiście śmiejesz się, że rozpoznałeś, przypominasz sobie, co tam się działo, ale z drugiej strony, no właśnie, gdzie oni są?
0: Hity polskiego internetu, ale It's Just a Burning Memory, polecamy. To jest końcowa propozycja nasza, jeżeli chodzi o przestrzenie liminalne, chociaż można też oglądać różne materiały z polskimi przestrzeniami liminalnymi w takim, myślę, że dość dosłownym kontekście i przedstawieniu tego terminu, tak jak o nim dzisiaj opowiadaliśmy.
1: Tak, tak. Na YouTubie są dwie kompilacje Polish Liminal Spaces, użytkownika Tycini 1V2 oraz Adamus Podłoga 3062. I to są kompilacje, na przykład to, co mnie uderzyło, to jest dość mocna reprezentacja takich przestrzeni, no zakładam, że to są prawdopodobnie dość młodzi userzy, dlatego, że jest tam dość duża reprezentacja takich przestrzeni, typu jakieś figloraje, w takie, no nie wiem, sale zabaw z kulkami, jakieś place zabaw właśnie tylko po godzinach, wtedy, kiedy nie ma tam żadnych dzieci i są też niedoświetlone. Nie tylko oczywiście, bo są tam też inne miejsca, nie wiem, powiedzmy dróżki osiedlowe na przykład, czy klatki schodowe w blokach, po prostu rozmaite międzymiejsca, ale właśnie to, że według akurat tych kompilacji takim charakterystycznym polskim miejscem, no wydaje mi się, że to pewnie jest jakoś naświetlone przez dzieciństwo spędzane w takich komercyjnych przestrzeniach, że i takie zastanawianie się, co się wtedy dzieje po prostu, kiedy wszyscy już wyjdą.
0: Tak, no jeżeli chodzi jeszcze o nastrój melancholii, ale z takim pewnym ciepłem, to dorzucę tutaj kompilację Miejsca, które za nami bardzo tęsknią.
1: Piękny film.
0: Na kanale Demontaże.
1: I piękny, to jest
0: rzeczywiście melancholijna opowieść i jednocześnie nie wprowadzająca tego takiego niepokoju, o którym rozmawialiśmy i który pojawił się dzisiaj w naszej audycji przede wszystkim w kontekście nadchodzącego do polskich kin filmu Backrooms Kane'a Parsonsa. My w naszej audycji żegnamy się z wami dzisiaj i słyszymy się jak zwykle co tydzień w niedzielę o godzinie 20. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Jacek Paśnik,
1: Olga Dranda
0: oraz Renata Żuchowska i Olek Zaleski. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.

0: Jest 22.
1: Pogoda.
2: A przed nami pochmurna i w wielu miejscach niespokojna, burzowo-deszczowa noc. Temperatura wahać się będzie od 8 stopni w Zakopanem przez 10 stopni w Łodzi, Poznaniu i Toruniu, aż po 12 stopni w Kołobrzegu. Zagrzmi na południu, w centrum i na wschodzie kraju. A jutro rankiem, szczególnie na zachodzie, uważajcie na mgły.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchacie Czwórki i audycji Najlepsze z najlepszych. Zapraszam, Kuba Jamrozek.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Czy króla można spotkać na ulicy, tak po prostu, albo na zakupach w supermarkecie? Może króla Karola byłoby trudno, ale na świecie są monarchie mniej znane, za to dużo bliższe mieszkańcom kraju, którym królują. Tak jest na przykład w Norwegii. Dzisiaj z nami jest Paulina Wodzikowska, autorka profilu na Instagramie Polka w Norwegii, no i też mieszkanka tego kraju. Cześć!
3: Cześć, dzień dobry!
2: Paulino, ty sama spotkałaś kiedyś króla?
3: Spotkałam króla, to prawda. No już słychać, jak mi się głos trzęsie na samo wspomnienie, bo nie spodziewałam się, nie wyobrażałam sobie, że jest to możliwe. Poszłyśmy z koleżanką do opery, chwilę dosłownie wchodziłyśmy przed rozpoczęciem i patrzę, ktoś tam przede mną podąża, para, taka starsze, dwie osoby. Poznaję po chodzie, po tym charakterystycznym chodzie, wysoka postać o lasce, ale mówię, nie, no niemożliwe. No i już jakby skracając całą historię, tak, to był król, po prostu. Metr, dosłownie metr przede mną, przed nami, król i królowa. Oni byli w towarzystwie, tam też jeszcze jakaś jedna para była z nimi. Żadnej ochrony, de facto jeden bodajże ochroni.

0: również w stroju cywilnym. I to wszystko. Weszli na tę samą, że tak powiem, część sali, gdzie my miałyśmy bilety, siedli wśród ludu, owszem, wzbudzili lekkie zainteresowanie, gdzieś tam pojawiły się telefony w dłoniach i lekkie szepty, ale po prostu siedzieli z nami, między nami i to uświadomiło mi i jakby udowodniło po raz kolejny, że rozumiem, dlaczego tę monarchię nazywa się ludzką.
1: Tak sobie myślę, że opera to może jeszcze takie bardziej wyniosłe wydarzenie, artystyczne, takie eleganckie, a można kogoś z rodziny królewskiej, może samego króla, spotkać też w takich sytuacjach codziennych, na zakupach?
0: Samego króla może nie do końca, bo on już ze względu na wiek raczej ogranicza pewne swoje jakby działania. Natomiast syna króla, czyli przyszłego króla, księcia koronnego, jak najbardziej tak. Mój kolega osobiście miał okazję spotkać go zarówno w sklepie, jak i w restauracji partnerką, z małżonką Mette Marit. Po prostu tak zwyczajnie sobie biesiadowali i stolik obok w towarzystwie znajomych, rodziny.
1: Ale oni są w towarzystwie jakichś ochroniarzy na przykład?
0: No i to jest najdziwniejsze, że nie. Dla mnie szokiem właśnie był ten król w operze. I proszę mi wierzyć, to nie była żadna jakaś wyjątkowa premiera czy jakieś specjalne wydarzenie w tej operze. My się śmiałyśmy, że tanie bilety za 200 koron, zwyczajne miejsca i gdzieś tam parę metrów od nas król. No najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że oni mają wydzielone loże królewskie, tylko z nich nie korzystają. Nie tylko ten panujący nam obecnie Harald V, ale też jego poprzednicy, jego tata, jego dziadek. Oni słynęli z tego, że oni jeździli tramwajami. Oni po prostu wjeżdżali sobie na Stockholmenkollen tutaj w Norwegii i jeździli na nartach. Nalegali na to, żeby kupować bilety. Czytałam parę książek na ten temat. Zabawne było to, że angielska monarchia, bo też gdzieś tam są te powiązania rodzinne, upominała ich, że nie tędy droga, że są za bardzo ludzcy, że za bardzo folkli. A oni nie, oni po prostu właśnie tym zbudowali sympatię do siebie i to zaufanie ludzkie, że oni po prostu zawsze chcieli z ludźmi i jak ludzie. Ale też norweskie społeczeństwo tego od nich oczekuje. Czego Norwedzy od nich oczekują? To właśnie oczekują normalności. Oni nie znieśliby przepychu, takiego obnoszenia się zarówno z majątkiem i z bogactwem. Tu to jest takie norweskie i oni tacy po prostu są.
1: Kiedy rozmawiamy o skandynawskich krajach, często podkreśla się to, że mieszkańcy tych państw to niesamowicie skromni ludzie, że obnoszenie się ze swoim bogactwem jest tam bardzo źle widziane i że raczej ludzie unikają tego typu zachowań do tego stopnia, że przechodząc obok domu bardzo bogatych ludzi, w ogóle nie orientujemy się, że to osoby majętne, bo właśnie tego nie widać, że ich dom nie wyróżnia się niczym spośród innych. Czy masz jeszcze w głowie jakieś inne przykłady zachowań króla, które wskazują na to, że on jak najbardziej chce się zbliżyć do ludzi, że nie chce pokazywać tego, że jest ponad, że jest kimś lepszym, że to on jest tutaj najważniejszy.
0: No mówi się, że król 17 maja oczywiście musi jeść te parówki, czyli pelse tutaj, bo to święto 17 maja, czyli święto Konstytucji, jest świętem dzieci. Dzieci jedzą tego dnia lody i parówki, więc król też tego dnia podobno je tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o takie historyczne z kolei rzeczy, no to on tym do siebie też przekonał lud norweski z racji tego, że poprzednicy postawili dość wysoko próg, bo zarówno ten król, który był z Danii królem, on tutaj jakby Hakon VII, on zaczynał 1905 bodajże rok sobie, że tak powiem, ściągnęli króla z Danii i po tym jak rozwiązali Unię ze Szwecją, no i jakby ten Hakon VII bardzo fajnie rozpoczął swoje królowanie, bo on powiedział, no dobra, są mnie w tej Norwegii, ale to nie rząd ma mnie chcieć, nie interesuje mnie, co mówi rząd, konstytucja, jeżeli mam być tam królem w tej Norwegii, to to muszą powiedzieć Norwedzy. No i zostało na jego, że tak powiem, życzenie zorganizowane referendum. I w tymże referendum 80% opowiedziało się za królem. No więc dawaj, mamy króla. Więc on jakby już na samym początku swoim działaniem, zachowaniem jakby tych Norwegów do siebie przekonał. Jego następca Olaf V, no to

0: Już jakby w ogóle słonie tutaj w Norwegii. Ze swojego wyjątkowego ciepła. On po prostu wychodził do ludzi. On odwiedzał ludzi w restauracjach, w domach. On słynął z tego, że pamiętał miejsca, do których jeździł. Pamiętał imiona ludzi, których odwiedzał i z którymi rozmawiał. No i obawiano się tego, że ten biedny Harald, który tutaj jakby przejmował królowanie, że no będzie miał trudno po takich poprzednikach. A był jakby ważnym dla Norwegii królem, pierwszym królem, który od 600 ponad lat, który urodził się w Norwegii, który dla Norwegów był niezwykle istotny. No i on, pamiętam, to chyba 1992 rok, tutaj gdzieś w okolicach Nowego Roku był orkan, jakieś przeogromna katastrofa, straty, dachy domów pozrywane. I on po prostu ubrał kalosze, zielone kalosze, niebieską kurtkę puchową, czapkę i w tym wszystkim do tychże smutnych i zmartwionych sytuacją ludzi pocieszać ich po prostu, mówić, że będzie dobrze, że wszyscy razem sobie damy z tym radę. Wow, no król, puchówka, tak, kurtka puchowa, czapka, po prostu tam się śmieją, że wyglądał jak Smurf. Jeszcze te zielone kaloszki i sobie po prostu do tych ludzi tam pojechał i ich wspierał po prostu byciem.
1: Dzisiaj razem z nami jest Paulina Wadzikowska, autorka profilu Polka w Norwegii i mieszkanka tego kraju.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Do tego, że warto szanować zieleń, przekonuje nasza radiowa żaba, czyli Marta Hoppe.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Z okazji Światowego Dnia Roweru, który obchodziliśmy kilka dni temu, odbył się finał projektu edukacyjnego Sport kocha recykling. To wydarzenie, ten program podnosi świadomość ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z elektroodpadami przede wszystkim, ale też z innymi odpadami i rzeczami, które można by wykorzystać. Wśród gości, którzy odwiedzili to wydarzenie, była Tamara González-Perea, która znana jest z tego, że bawi się modą, ale jak się okazuje, poza modą kocha też sport, no i oczywiście recykling.
4: Sport kocham od dawna i miałam różne fazy w swoim życiu.

0: Miałam fazę, gdzie byłam bardzo sportowa, joga, siłownia, bieganie. I miałam fazę też, gdzie przeholowałam, bo po prostu używałam swojego ciała jak maszyny. A teraz jestem w takiej fazie, gdzie kocham sport, ale rozumiem, co ten sport ma mi dać. Rozumiem, że on jest dla mnie, ma sprawić, żeby moje ciało było bardziej elastyczne, bardziej sprawne, ale też, żebym ja się w tym ciele lepiej czuła. I to jest piękne doświadczenie, które spływa z wiekiem, więc ja się cieszę, że część już tej mądrości i do mnie dotarła. A jeżeli chodzi o recykling, no to tutaj mamy też trochę taki temat modowy, bo ja też z tego nadania trochę dzisiaj tutaj jestem. I ja zawsze, nawet jak zaczynałam w modzie, to kochałam rzeczy vintage. Kochałam rzeczy, które już mają duszę, mają jakąś historię. Ja każdy jakieś ubranie, fragment, który mam po moich przodkach, po mojej rodzinie, to ja to cenię, szanuję. Mam torebkę mojej mamy jeszcze z czasów studiów, taką skórzaną. I zawsze uważam, że jeżeli jest coś, co już zostało stworzone, a często jest tak, że te rzeczy, które były kiedyś, były jednak tworzone z większą trochę miłością i dbałością o detale, to fajnie jest to uszanować. Ja lubię rzeczy z duszą i uważam, że moda kocha recykling, a tam, gdzie nie kocha, to fajnie by było, żeby pokochała bardziej i tego sobie życzę. Sama mam w swojej szafie wiele rzeczy po kimś, od kogoś, second handu, vintage i te rzeczy niosą jakąś określoną częstotliwość, jakąś określoną wibrację, określoną historię.
1: Ale z wami, osobami, które znamy z internetu, telewizji, no pokazujecie się publicznie, może być taki problem, że w tej sukience to ty już kiedyś byłaś, już na jakiejś gali, już na jakimś wydarzeniu, Tamara znowu w tej samej kietce. To jest wyzwanie, tobie się zdarza powtarzać kreację, czy jakoś tak to stylizujesz, że wygląda jak nowe, a przynajmniej jak inne?
0: Powiem ci tak, że te czasy, kiedy się tym przejmowałam, trochę już są za mną. Na pewno to jest tak, że jak jest się na świeczniku, czy jest się osobą, która się często pokazuje medialnie, to nasz wizerunek i te kreacje no są częścią, że tak powiem, tego, co pokazujemy, co chcemy zakomunikować. Szczęśliwie dla wszystkich gwiazd są możliwości wypożyczania ubrań, są projektanci, także naprawdę nie trzeba na każdą galę kupować nowej kreacji, a jednak ja przez 10 lat w modzie moja garderoba się tak wypełniła, że ja naprawdę mam z czego korzystać i tak zdarza mi się powtarzać kreacje.
1: A ta sukienka już gdzieś była na jakiejś wcześniejszej imprezie, pokazie, wydarzeniu?
0: Ta akurat chyba nie, ale była na wydarzeniach prywatnych.
1: To o czym mówię?
0: Ale miałam dzisiaj dylemat, bo miałam taką, w której już byłam kilka razy. Mówię, no dobra, ale już czwarty czy piąty raz, to może założę coś innego. Czasami jest tak, że bardzo coś lubimy, w czymś się dobrze czujemy i ta rzecz nas woła. A dzisiaj postawiłam na coś, czego publicznie jeszcze medialnie nie było, natomiast prywatnie już ją miałam na sobie wiele razy.
1: A przerabiasz ubrania? Zdarza ci się właśnie ten recykling taki, czyli z sukienki myślisz sobie, czekaj, jakbym tu obcięła, to będzie z tego bluzka i do tego dżinsy i okej.
0: Zdarzyło mi się. Teraz oddałam 4 sukienki do krawcowej. Takie długie sukienki, które przerobiłam na spódnice i na takie crop topy. Jeżeli mogę, zwłaszcza ja mam tak, że bardzo cenię sobie ubrania, które opowiadają jakieś historie, które uwielbiam. Jeżeli one są dobrze wykonane, to i po latach można je przerobić, można je trochę zmienić i dostaję zupełnie nowe życie.
2: Zapomniałam zapytać, czy pożyczyłaby mi tę sukienkę, bo miała na sobie trochę zielonego.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Mapa festiwalowa. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Być może wracacie już z waszej czerwcówkowej przygody, a być może spędziliście ją w swoim ciepłym zakątku. Czegokolwiek nie robicie, będziemy mieli teraz dla was kilka naprawdę ciekawych, będę miała dla was kilka ciekawych propozycji festiwalowych, ale takich cyklów festiwalowych letnich, miejskich, za które nie musicie płacić fortuny, żeby znaleźć swoich ulubionych, nowych, ulubionych artystów, czy posłuchać trochę ciekawej polskiej alternatywy. Musimy wrócić do miejsca, z którego tutaj Polskie Radio nadaje, czyli do Warszawy. Tutaj rzeczywiście tych cykli dosyć sporo i dosyć sporo muzyki w mieście, gdzie możecie po prostu wpaść danego wieczoru i posłuchać ciekawych artystów. Cykl, o którym ja chciałabym trochę więcej powiedzieć, od którego chciałabym zacząć, to cykl Lado w mieście, który dzieje się nad Wisłą, czyli śmietanka najlepszych underground nowych, takich alternatywnych projektów. Wiemy na razie, jeżeli chodzi o line-up tegoroczny, bo najwięcej wyciągnęłam z zeszłych sezonów, gdzie naprawdę bardzo dużo się działo. Tutaj jeszcze tegoroczna ramówka się cały czas gdzieś tam formuje. Wiemy na razie, że przez cały czerwiec, co czwartek, mamy tak zwane rozgrzewki, czyli Lado w mieście warm-ups. Tam zagrają między innymi Tymek Papior, czy trójmiejski kolektyw Poise. Będą goście zagraniczni, tu zawsze jest bardzo dużo ciekawych zagranicznych projektów. Będzie też polska reprezentacja, będą DJ sety. Jestem w stanie tutaj wam zagwarantować, że nawet jeżeli wpadniecie w czwartek na ślepo, nie wiedząc, kto gra nad Wisłą właśnie na scenę Lado w mieście, to będziecie świetnie, świetnie się bawić. Sprawdzajcie bacznie tutaj, jakie następne karty będzie ten cykl odkrywał na ich mediach społecznościowych. No a w zeszłym roku na przykład w ramach tego festiwalu grał duet Calls, znany z naszej anteny, czy Beluga Ryba. Dzisiaj rozmawiamy o festiwalach, o wydarzeniach, za które nie musicie płacić dużej sumy, a podczas których możecie odkryć swoich nowych, ulubionych artystów. Przenosimy się ze stolicy do byłej stolicy Polski, tak naprawdę, do miejsca bardzo bliskiego mojemu sercu, bo tam się urodziłam, czyli do Krakowa. Tutaj, jeżeli chodzi o cykl, to ciężko mi było znaleźć coś, czym mogłabym was zachęcić, no ale jest takie jednorazowe wydarzenie w Krakowie, na które zawsze zachęcam wszystkie osoby spoza Krakowa, żeby wpadały. No i ma też miejsce to wydarzenie już bardzo niedługo, bo za 2 tygodnie, także być może idealnie się składa, być może jeszcze szukacie jakiejś destynacji na kolejny czerwcowy weekend. Mowa oczywiście o Wiankach w Krakowie, o ogromnym wydarzeniu, które ma miejsce w tą najkrótszą letnią noc. Wydarzenie trwa cały weekend od 19 do 21 czerwca, czyli tak jak mówiłam, już za 2 tygodnie. Wiele się dzieje, w całym mieście tak naprawdę możecie znaleźć ogrom wydarzeń. No oczywiście cały pochód i nocne wrzucanie

0: wianków do Wisły. Wszystko to naprawdę przepięknie pokazuje Kraków w tym najpiękniejszym momencie roku, czyli w czerwcu. No ale gdzieś tam schodząc stricte na tory muzyczne, no to w tym roku bardzo ciekawy line-up. Wystąpi między innymi Zuta, Lor, Swada i Nichos, czyli tutaj, jeżeli nie w Poznaniu, to możecie ich również posłuchać w Krakowie za darmo, oraz Mela Koteluk. Ja naprawdę polecam serdecznie to wydarzenie. Kto jeszcze nie był, warto sprawdzić.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

0: pressure. Think I finally understand a lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: To jest audycja sportowa czwórki.
4: Wielkieś mi uczyniła radości w telewizorze moim, moja droga Majo, tym turniejem paryskim swoim. Maja Chwalińska jest po prostu wielka. Polska tenisistka napisała najprawdopodobniej jedną z najpiękniejszych historii, jeśli chodzi o polski tenis, bowiem udało jej się zostać wicemistrzynią turnieju French Open, turnieju wielkoszlemowego. No i właśnie, dojść z kwalifikacji do finału wielkoszlemowego, to jest coś niebywałego. Na tej paryskiej mące czegoś takiego nikt jeszcze nie dokonał. Nikt nie rozegrał w jednym French Open 10 singlowych meczów. 3 w kwalifikacjach i 7 w turnieju głównym. Biorąc pod uwagę wszystkie wielkie szlemy w erze Open, zdarzyło się to wcześniej tylko i wyłącznie raz. To wtedy świetna Emma Raducanu, rumuńska tenisistka, jako kwalifikantka właśnie wygrała turniej US Open. Wczoraj Chwalińska musiała niestety uznać wyższość Miry Andrijewej. Przegrała niestety 3-6, 2-6. Jeśli ktoś pierwszy raz oglądał Maję Chwalińską i to było właśnie to spotkanie finałowe, to może mieć nieco skrzywiony obraz, bowiem Maja właściwie, oczywiście grała bardzo dobrze, Mirra była lepsza, ale poprzednie spotkania cały czas w tych meczach udowadniała swoją jakość. Te świetne dropshoty, zagrania tuż za siatkę, kiedy te biedne przeciwniczki spocone, zdyszane musiały dobiegać do tej siatki po uderzeniach Mai. No naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się ogląda to, co robi Polka na kortach. Tutaj mieliśmy ją w całej krasie, w pełnej krasie na mące. No pewnie, bo ja na pewno już nie mogę się doczekać kolejnych

0: spotkań Mai, a to już niebawem, bo wielkimi krokami zbliża się Wimbledon. 22 czerwca rozpoczynają się kwalifikacje. Natomiast 30, czyli ostatniego dnia czerwca, rozpoczynamy turniej główny. No i właśnie, Chwalińska po tej niesamowitej serii zwycięstw przegrała ostatecznie 3-6, 2-6 z Mirrą Andrzejewą w finale. Pojedynek Polki z rozstawioną z numer 8 Rosjanką trwał niecałe półtorej godziny, godzinka i 23 minuty. No i po finałowym pojedynku z polską tenisistką rozmawiał nasz specjalny wysłannik Polskiego Radia, czyli Cezary Gurjew.
1: Mariusz, sprawiasz, że ludzie płaczą, jak oglądają twoje mecze. To jest w ogóle niezwykłe. Zainteresowałaś osoby, które nigdy się sportem nie interesowały.
2: Bardzo mi miło. No, uważam, że też w tym sporcie nie są najważniejsze wygrane, tylko jednak myślę, że właśnie te historie i ludzie są ważni. I cieszę się, że po prostu mogę dzielić się tymi emocjami z innymi i widzę ich reakcje też. Jestem często zaskoczona i nie wiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie wsparcie, ale jestem na pewno za to ogromnie wdzięczna i dziękuję.
1: Ty oglądasz mecze największych tenisistów w historii. Powiedziałeś, że to dla ciebie jak poezja, gdy oglądasz Nadala, Federera czy Djokovicia. Ale dzisiaj było coś niezwykłego, z czym ja się nie spotkałem. Gdy wchodziłaś na kort, główna arena w Paryżu, no to było standing ovations. No, ludzie naprawdę cię pokochali.
2: No tak, byłam zaskoczona. Tak troszeczkę uśmiech mi się nie chciał z twarzy zmyć, bo naprawdę no, było to coś wspaniałego i dziękuję jeszcze raz.
1: Dzisiaj Rosjanka zagrała dużo lepiej, ale ty byłaś zmęczona. Trochę tego tenisowego paliwa brakowało i myślę, że wykonałeś tutaj cudowną pracę, no ale organizm też ma swoje możliwości.
2: Pewnie też, no ale no naprawdę nie chcę zabierać tutaj nic Mirze, bo zagrała świetnie, dużo lepiej ode mnie, poradziła sobie o wiele lepiej w tych warunkach i ja wiem, że właśnie jeszcze mam dużo do poprawy, jeżeli chodzi o grę przy wietrze, więc to był taki następny właśnie przykład, ale wezmę co mogę z tego meczu, na pewno dużo mogę się z tego nauczyć, ale na razie czekam, aż mi opadną może emocje i na spokojnie będę mogła z trenerami właśnie to wszystko omówić i po prostu rozwijać się dalej. No myślę, że wykonałam wspaniałą pracę przez te 3 tygodnie i tak naprawdę mogę być z siebie dumna. Cieszę się, że może w końcu się wyśpię, bo jednak te nerwy już się i stres kumulowały, więc myślę, że już troszeczkę może ciało się uspokoi i głowa, więc na to jestem najbardziej chyba podekscytowana. Wimbledon będzie następnym turniejem.
1: Trzeba odpocząć od meczów, od treningów, no i myślę, że w pewnym sensie też od dziennikarzy. Co za dużo, to niezdrowo.
2: No odpocznę sobie troszeczkę, myślę, ale to też jest przyjemność, jesteście spoko.
0: Uff, jak to dobrze, że ja też pewnie jestem spoko, chociaż no nie wiem, to kto wie, to zapytam się w takim razie kogoś w redakcji. Natomiast urodzona w Miechowie, wychowana w Dąbrowie Górniczej, mieszkanka Bielska Białej, Maja Chwalińska musi odespać, być może przewraca się jeszcze na drugi bok. No jak podkreślała Maja, trochę sobie popłakała, ale jest z siebie dumna. Cezary Gurjew, specjalny wysłannik Polskiego Radia do Paryża, rozmawiał również z trenerem polskiej tenisistki Jarosławem Machowskim. Czeski szkoleniowiec przyznał, że rywalka Mai była poza zasięgiem.
1: Jarosław Machowski, trener Mai Chwalińskiej. Panie trenerze, wielka sprawa. Mogliśmy oglądać finał z udziałem polskiej tenisistki. Finał przegrany. No niestety, długa droga. 10. mecz. Zabrakło, no ale życie Mai się zmieniło.
3: No jest tak, no. Było to bardzo dużo w tych 3 tygodniach, a dzisiaj trochę sił brakowało, ale ja myślę, że ona walczyła, co mogła. Mira była dzisiaj prosto bardzo lepsza. Życie Mai się też zmieni, że to wszystko, co tu przeżyła, co wszystko się uda tutaj, a w Polsce, taki trochę pozmień. Wszyscy będą poznawać, będę ciężko trochę. To znaczy, że będziemy jeszcze dalej pracować, aby się taki finał udał od znowu a zrobić wszystko, aby była jeszcze lepsza a robiła radość wszystkim wam tam doma.
1: Taki występ na ceglanej mączce to jest nawierzchnia bardzo wymagająca, a Maja dała radę. No przypomnę, 10 meczów rozegrała, to jest niesamowite.
3: No jest tak, no jeszcze z tą jej grą, gdy musi to wszystko obiegać. Okej, wytrzymała, a to jest bardzo dzięki jej robocie, którą zrobiła, ale jest tam stale coś do dodania. Zobaczymy, jak będę dalej.
1: Teraz oczywiście musicie się cieszyć, trzeba odpocząć, ale panie trenerze, z takim stylem, jaki ma Maja, to jest gra na trawie.
3: No zobaczymy, no. Raz się tam udało bardzo fajnie. Zobaczymy, co będę teraz.
1: Jeszcze raz gratuluję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Wimbledon już tuż, tuż. Końcówka czerwca. Zaczynamy kolejny turniej wielkoszlemowy. No i zobaczymy, jak Maja poradzi sobie tym razem na trawie. A co do powiedzenia miała zwyciężczyni turnieju French Open 2026? Mirra Andrzejewa po finałowym pojedynku przyznała, że początek meczu był nerwowy. No i trudności sprawia,

0: Chciał również silny wiatr.
1: I mean, Maya, she's been playing amazing for three weeks. I think
0: Maya grała tu znakomicie przez ostatnie trzy tygodnie. Myślę, że trudno było przebrnąć przez kwalifikacje, po czym kontynuować grę na wysokim poziomie aż do finału. Przyznam, że byłam zdenerwowana, bo nigdy wcześniej z nią nie grałam. O stylu Mai wiedziałam tylko, co usłyszałam od swojej trenerki. Ale jest różnica w rywalizacji z przeciwniczką, z którą nie grałaś, szczególnie w finale Wielkiego Szlema. Nerwy były też ze względu na trudne warunki gry. Wiało bardzo silnie, wiatr zmieniał kierunki, w kilku punktach trudno było ocenić kierunek. Miałam szczęście w tym, że poradziłam sobie w tych warunkach i dostosowałam się do nich trochę szybciej niż Maya. Finał French Open to jest największy sukces w karierze Mai Chwalińskiej. Maya do turnieju głównego awansowała z kwalifikacji. To jest pierwsza taka sytuacja w historii Roland Garros. Polska tenisistka przed występem w paryskim turnieju zajmowała w rankingu WTA dopiero 114 miejsce, a udział w finale w Paryżu da Chwalińskiej znaczący awans na 21. lokatę.
2: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.

0: Kolejne wydanie najlepszych z najlepszych już jutro o godzinie 22. Kuba Jamrozek, dobranoc.
1: Wiesz, co jest najgorsze, jak się nie nagrywa tyle lat? Że w zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Długo mnie nie było, nie?
1: Aha.
2: 2-0, 2-0.
1: Aha. Numer raz zawsze spoko. Mhm. Siemanko, jestem.

0: czas ubrany leczyć.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Kiedy rzeczywistość moc starannie weczy.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Kiedy nawet już logika sercu przeczy.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Lata lecą jak rymy w kolejny zeszyt.
1: Na, naturalna.

0: Parę gorzkich słów, potem mnóstwo nowych twarzy. Cóż, miałaś go zostawić, jak już znajdziesz pracę. Ale czynsze, teraz wyższe, więc nie da się inaczej. Zostajecie razem rok na próbę. Czujesz, że to błąd na starcie. W sumie miły gościa, czujesz, że chcesz poczuć coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Że chcesz poczuć coś naprawdę. Lejesz benzynę, palisz i patrzysz. Miłości wszystko.

Zajebany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

świat. Fotografujesz gwiazdy, piszesz listy o snach. Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie. W obiektywie żadnych flari, blików, czarnych

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

0: swim across sea to make you smile.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

wiem czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i takę.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy.
2: Gramy w czwórce.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Adio. Mały happening ze specjalną dedykacją dla mojego synka.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Nieważne, co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

0: Ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właściciel się pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną im, ale one to...
1: Nieważne, co będzie jutro,
2: dziś jestem wolny jak wilk.
0: Wyłem w księżyc, co? Północ, teraz budujemy swój rzym.